0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego

0: Słuchasz czwórki.
1: Ladies and gentlemen, Limp Bizkit and Snoop Dogg.
2: Freak baby, freak baby.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Wezmę

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

jump up, amigo!

Nie wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i tak.

hańki i wynurza się ojciec zwany. Już mi nie robi co się stanie, kupuję dziurę w ziemi i nie chodzi o mieszkanie. A to nie leje nam w końcu, odkąd się traktujemy jak powietrze na Śląsku.

coś na końcu liny trzeba uciąć. Żarty, które bawiły, teraz smucą. I będę to powtarzał jak guzior, ja będę to powtarzał jak guzior.

zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papier.

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa, mało serdecznie.

0: money.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

0: nocy od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw.
1: Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho.
0: Chcieli

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas Segada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

gości, dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak siemasz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

0: to wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: Ty tylko następny w kolejce.

0: Długo by nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
2: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy. Najlepsze rozmowy w czwórce. W czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
3: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
4: A ze mną w studiu jest już zapowiadana przeze mnie wcześniej dzisiejsza gościni, czyli Sara Oziemska, adwokat zajmująca się głównie prawem pracy oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Bardzo mi miło. Cieszę się, że dzisiaj zaczniemy temat, z którym pewnie zmaga się wiele osób, które lubi sobie przycisnąć przycisk drzemki o poranku i czasami te

0: spóźnienia w pracy się pojawiają i gdzieś tam ten czas jest naginany. Więc zacznijmy może od najważniejszego. Czy w polskim prawie istnieje w ogóle coś takiego jak kwadrans akademicki w pracy? Czy pracownik ma jakąkolwiek taką ustawową tolerancję na spóźnienie?
1: Pracownik nie ma absolutnie żadnej tolerancji na spóźnienia. Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie normy czasu pracy oraz obowiązku punktualnego przychodzenia do pracy. Więc jeżeli z przyczyn różnych, czasami losowych, pracownik nie może udać się i przyjść do pracy o wyznaczonej godzinie, na przykład godzinie 8, to niewątpliwie musi o tym niezwłocznie poinformować pracodawcę. Jeżeli tego nie zrobi i ta sytuacja będzie miała duży wpływ na zakład pracy, to może pracownik spotkać się z różnego rodzaju konsekwencjami. Po pierwsze, takimi podstawowymi konsekwencjami dla pracownika jest kara nagany lub upomnienia, bardzo często stosowana przez pracodawców, która tak samo jest dotkliwa chociażby z tego powodu, że kara upomnienia i nagany znajduje się w aktach osobowych pracownika. Dlatego też to spóźnianie się do pracy, jakkolwiek, jeżeli jest to jednorazowa sytuacja, albo jakaś marginalna sytuacja, albo sytuacja związana z jakimiś nadzwyczajnymi okolicznościami, nie rodzi dużych konsekwencji po stronie pracownika, to jeżeli jest to sytuacja częsta, albo sytuacja, która ma duży wpływ na zakład pracy, to może to się wiązać nie tylko z tymi karami porządkowymi, o których mówiłam, czyli o karze upomnienia czy nagany, ale może również wiązać się w takich skrajnych przypadkach z wypowiedzeniem umowy, jak również z rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli z tak zwaną dyscyplinarką.
0: Czy w takim razie te 2-3 minuty spóźnienia versus 30, godzina spóźnienia 30 minut są z punktu widzenia prawa traktowane tutaj tak samo? Nie ma rozgraniczenia takiego czasowego?
1: Oczywiście, jeżeli to są 3 minuty spóźnienia, to myślę, że mało kto zwróciłby na to uwagę. Natomiast jeżeli jest to już, zakładam, że nawet pracownik nie zdążyłby poinformować pracodawcy o tym, że spóźni się 3 minuty do pracy. Natomiast jeżeli mówimy już o takim dłuższym okresie czasowym, spóźnienia, albo jeżeli na przykład są to regularne spóźnienia, 15-minutowe na przykład codziennie, to niewątpliwie wiąże się to dla pracownika z dotkliwymi karami, jeżeli oczywiście pracodawca nie przymyka na to oka.
0: To ja wrócę jeszcze tutaj do tych sytuacji wyjątkowych, czyli spóźniamy się przez właśnie awarię autobusu, wypadek na drodze. Czy to dla pracodawcy jest usprawiedliwienie, jeżeli na przykład pracodawca no, rzeczywiście uznaje, że to jest przekroczenie i chce właśnie zainterweniować w ten sposób, czy my jako pracownik możemy wyjść tutaj w drugą stronę właśnie z tym, że to było coś, co, na co nie mieliśmy po prostu wpływu i walczyć o siebie w jakiś sposób?
1: Jak najbardziej tak. Jeżeli byłaby sytuacja, w której na przykład pracownik spóźnił się nie dlatego, że włączył tą drzemkę, o której pani mówiła, na telefonie i po prostu zaspał, tylko dlatego, że był jakiś wypadek, były jakieś problemy komunikacyjne i tak dalej, to niewątpliwie usprawiedliwienie, jakby przyczyna usprawiedliwienia tej nieobecności w pracy ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia traktowania tego naruszenia, którego dokonał pracownik przez pracodawcę.
0: Rozmawiamy o spóźnieniach, ale nie tylko o tym, jakie prawo mamy jako pracownicy, albo też o takich prawach, które wydaje nam się, że mamy, a okazuje się, że w praktyce jest delikatnie inaczej. Wróćmy jeszcze troszeczkę do tych spóźnień. Mówiliśmy o tym, że pracodawca może nas z takiego powodu po prostu dyscyplinarnie zwolnić, oczywiście jeżeli to są poważne i uzasadnione jakieś tam większe spóźnienia, nie te 2-3 minuty, to czy w takim razie pracodawca może odliczyć nam na przykład z pensji czas, którego nie przepracowaliśmy i czy czym się różni takie odliczenie od kary finansowej, czy w ogóle
1: jeżeli
0: egzystuje?
1: Chodzi o to spóźnienie, to pracodawca może nałożyć, tak jak wcześniej mówiłam, karę upomnienia lub nagany. Kara upomnienia jest tą karą mniej dolegliwą, kara nagany jest tą karą bardziej dolegliwą. Pracodawca w takim przypadku nie może absolutnie stosować kar finansowych. Natomiast taką pośrednią karą finansową jest to, że kodeks pracy mówi wprost, że pracownikowi należy się pensja, wynagrodzenie za czas przepracowany. Więc jeżeli my nie przepracujemy całego czasu pracy, to pracodawca może dokonać potrącenia z naszej pensji o czas, którego nie przepracowaliśmy, więc może zmniejszyć nasze wynagrodzenie niewątpliwie w tym zakresie. I nie jest to kara finansowa, o której mówi artykuł 108 kodeksu pracy. Natomiast jest to dla nas kara finansowa, bo faktycznie otrzymamy mniejsze uposażenie na rachunek bankowy.
0: To w takim razie odwróćmy sytuację trochę w drugą stronę. Czy możemy jako

0: pracownicy zostać poproszeni o przyjazd wcześniej do pracy, czyli znowu poza ustalonymi tymi godzinami, które mamy na co dzień?
1: Możemy w sytuacji, jeżeli wymaga tego dobro zakładu pracy.
0: A czy jeżeli...
1: Natomiast musi być ta absolutnie uzasadniona przyczyna. Nie może być to sytuacja, w której pracodawcy widzi

0: tego z pracodawcą?
1: To jest bardziej kwestia dopracowania tego z pracodawcą, bo sytuacja, w której byśmy tak nagminnie spóźniali się o te 15 minut i potem je odpracowywali. Oczywiście to odpracowywanie tego czasu, kiedy nas nie było w pracy, też nie wynika absolutnie z kodeksu pracy. To może wynikać z regulaminów wewnętrznych pracodawcy. Pracownik ma również obowiązek przestrzegania regulaminów będących u pracodawcy i niejednokrotnie te regulaminy stanowią o tym, jak ma wyglądać sytuacja, w której pracownik spóźnił się do pracy. Oczywiście to odpracowanie nie może przekraczać tych norm czasu pracy wynikających z kodeksu pracy. Natomiast jakby pracownik ma obowiązek pracować przez czas, który ma, nie wiem, czy to jest pełen etat, czy to jest pół etatu. Więc niewątpliwie, jeżeli mówimy o odpracowaniu tego czasu pracy, to może stanowić o tym regulamin albo decyzja pracodawcy.
0: Co zrobić, kiedy dostaniemy, powiedzmy, spóźniamy się notorycznie i dostaniemy już to wypowiedzenie z powodu spóźnień do pracy? Czy jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić?
1: Tak, jak najbardziej jesteśmy w stanie coś zrobić. W przypadku, kiedy pracodawca wypowie nam umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo rozwiąże tę umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli dokona tak zwanej dyscyplinarki, to wówczas jesteśmy w stanie udać się do sądu pracy. Mamy to 21 dni, jest to absolutnie święty termin. I w terminie 21 dni należy złożyć odwołanie do sądu pracy. Na szczęście pracownicy po zmianach przepisu nie są obarczeni opłatą sądową od takiego odwołania. Pracownik może żądać zarówno przywrócenia do tej pracy, jak i odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę. Tak samo w przypadku, kiedy dostaniemy już tą karę upomnienia albo nagany, to też możemy do pracodawcy na początku w terminie 7 dni złożyć sprzeciw od takiej kary porządkowej, a następnie, jeżeli pracodawca w terminie 14 dni nie zgodzi się z naszym stanowiskiem, to możemy w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji od pracodawcy udać się również do sądu pracy.
0: Czyli można jeszcze walczyć.
1: Można jeszcze walczyć z pracodawcą.
0: Jest wiele przypadków, case'ów, w których to pracownik właśnie wygrywa taką sprawę i wraca do pracy?
1: Ja jako adwokat z nastoletnim stażem w sądach pracy mam takie postrzeżenie, że nadal, jeżeli chodzi o sądy pracy, to one są bardzo propracownicze. I rzeczywiście pracownik spotyka się z ochroną ze strony sądu pracy, że takie nieuzasadnione albo trochę naciągane wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę są jednak chronione przez sądy pracy i sądy pracy przyznają rację pracownikom, przywracając ich do pracy lub zasądzając te odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa pracy rozwiązania umowy o pracę. Także uważam, że jeżeli chodzi o polskie sądy pracy, to warto walczyć.
0: Jest o co walczyć. Na ile taki typowy Kowalski zna swoje prawo pracy z pani punktu widzenia i z doświadczenia? Albo o jakich prawach najczęściej zapomina?
1: Znaczy, po pierwsze, myślę, że ta świadomość prawa pracy jest jeszcze dosyć mała. Dlatego, że jest coraz takie poczucie w społeczeństwie, żeby zwolnić pracownika, czyli rozwiązać z nim umowę lub tą umowę wypowiedzieć, to pracownik musi dokonać jakiegoś niesamowitego czynu i że nie jest tak łatwo zwolnić pracownika. Niestety z punktu widzenia chociażby doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że pracownicy są niejednokrotnie zwalniani z przyczyn absurdalnych, bo tak naprawdę pracodawca zawsze może pracownika zwolnić, a to, że ta przyczyna będzie niekonkretna, nierzeczywista i będzie następnie podstawą tego, że pracownik otrzyma w sądzie pracy przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, to jest inna kwestia. Natomiast pracodawca takie wypowiedzenie pracownikowi może złożyć zawsze i niestety nawet zdarzają się takie absurdalne sytuacje, w których pracownicy otrzymują wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę na okresie ochronnym, czyli w trakcie choroby, urlopu, czy na przykład w trakcie macierzyństwa.
0: Ja mam nadzieję, że to nie przydarzy się żadnemu z naszych słuchaczy dzisiaj i dzięki tej rozmowie będziemy wiedzieli więcej, dlaczego mamy się nie spóźniać i ta drzemka, ten przycisk drzemki będzie klikany może najwyżej tylko raz. Pani Sara Oziemska, adwokat zajmująca się głównie prawem pracy i prawem rodzinnym i opiekuńczym, była moim gościem w studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
3: Słuchasz Poranka Czwórki.
4: Poranka Czwórki.
5: Poranek czwórki, a jak poranek, to też poranne danie, tak można powiedzieć, czyli śniadanie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Weronika Puszkar razem ze mną w studiu.
6: Cześć. Cześć.
5: No właśnie, ty przed śniadaniem czy po śniadaniu?
6: Tak jakby po środku, bo ja tak do końca nie uznaję, jak zjem coś małego, że już mam śniadanie odhaczone, a że zjadłam tak na szybko jogurt i tam dosypałam jakieś borówki i skroiłam banana, no to tak jeszcze bym coś zjadła na to śniadanie.
5: Czyli to był taki starter przedśniadaniowy.
6: Starter, albo ewentualnie pierwsze śniadanie i będzie drugie śniadanie, bo niektórzy jeszcze tak jedzą.
5: No to ja się tutaj przyznam, że rzeczywiście jestem pośrodku, a to dlatego, że między jednym wejściem a drugim zdążyłam zjeść pół kanapki, więc te drugie pół jeszcze odhaczę pewnie po poranku czwórki i wtedy całe śniadanie będzie odhaczone. A jesteś człowiekiem, który w ogóle lubi śniadania, bo chyba my się dzielimy w ogóle na dwie takie kategorie. Osoby, które o śniadaniach mogłyby w ogóle zapomnieć i muszą się często do tego zmuszać, i osoby, które po prostu po wiesz, pierwszym ruchu powiek już myślą o tym, co dzisiaj zjedzą na śniadanie.
6: To ja uwielbiam śniadanie. To znaczy ja uważam, że to jest najlepszy posiłek w ciągu dnia i najbardziej mi smakuje to, co sobie mogę zrobić na śniadanie. Dużo bardziej niż obiad, który już kojarzy mi się z takim ciężkim jedzeniem. A śniadanie jest lekkie. Ja uwielbiam kanapki, uwielbiam pieczywo, więc mogę sobie coś takiego zrobić. Uwielbiam jajka na śniadanie. Przede wszystkim kocham angielskie śniadania, no ale tak szczerze mówiąc, pozwalam sobie na takie prawdziwe śniadanie tylko jak mam wolne. Więc ja rzeczywiście często śniadań nie jem, ale to z tego względu, że brakuje mi czasu, że gdzieś się spieszę.
5: Stajesz na poranek po prostu.
6: Dokładnie, albo tam wiesz, tak na szybko, bo coś tam mam do zrobienia, ale kiedy tylko mogę, to celebruję, oglądam sobie jakiś serial, uwielbiam oglądać, jak ktoś je dodatkowo, zresztą od razu wtedy jeszcze dodatkowo się czuję głodna
5: to jest
6: i
5: ciekawe.
6: Chcę sobie zrobić to samo, co jedzą bohaterowie jakiegoś serialu.
5: O śniadaniach z różnych stron świata będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zanim to skupmy się jeszcze na tym polskim śniadaniu. Takie typowe polskie śniadanie. Co jest na takim talerzu?
6: Jajecznica. Wydaje mi się, że zawsze musi być. To znaczy tylko, że ja mówię o takim śniadaniu, że mamy czas. Bo wyobrażam sobie, że tak na co dzień to pewnie większość z nas
5: zjada
6: jakąś...
5: Chociaż jak ktoś pracuje zdalnie na przykład,
6: no
5: i może
6: tak.
5: Tam wiesz, te 15
6: tak,
5: minut więcej poświęcić.
6: Zapomniałam, jak to jest.
5: No może nie w radiu, ale rzeczywiście. To wydaje mi się, że jeszcze wtedy na to jest trochę czasu. Okej, jajecznica, chleb.
6: Kanapki. No u mnie w domu się zawsze jadło jakieś kanapki z czymkolwiek. Tam z szynką,
5: serek.
6: Tak, z ketchupem.
5: No właśnie, parówki też są takie bardzo śniadaniowe, ale tutaj bym nie powiedziała, że to jest jakieś najzdrowsze.
6: No tak, no mówi się, że to niezdrowe. No ja niestety, jak jestem w domu, to często sięgam po parówki. No bo to jest takie szybkie, albo po kabanosy na przykład.
5: Już na śniadanie?
6: A kawanosów się nie je na śniadanie?
5: No nie wiem, chyba nie jadłam nigdy.
6: No to dla na kolację to jest taka, w takim razie.
5: No właśnie, taka kolacyjna przekąska.
6: Ja tutaj uwielbiam
5: nasz wydawca
6: kawanosy.
5: Jędrzej mówi, że to jest świetna opcja, także już jest was dwóch w takim razie. No jeżeli chodzi o moje śniadania, nie wiem, czy są typowo polskie. Chyba nie. Ja zawsze reflektuję w słone i ciepłe. Bo jak zjem coś na słodko rano, to mam wrażenie, że już po godzinie burczy mi w brzuchu i muszę coś następnego zjeść. Trochę odbijając się od twojego jogurtu, który jest tą taką przystawką przed śniadaniem. Jeżeli mam czas, to rzeczywiście no jakaś szakszuka na przykład, ale to już nie polskie, ale już takie spolszczone
6: bym. Tak, szakszukę też lubię, ale nie umiem zrobić.
5: A widzisz, no to w takim razie być może jakieś lekcje kulinarne

0: uda nam się tutaj w ramach jakiegoś pasma w czwórce zrobić, może jak zrobić szakszukę. No to w takim razie jeszcze moja anegdotka dotycząca śniadań. Ja jestem również zwolenniczką, w szczególności jak jestem w swoim domu rodzinnym, zupy na śniadanie, bo jest to jednak ciepłe, lekko strawne, tak jak już rozmawiałyśmy, przyjemne danie, które no właśnie jak już wstaję właśnie w domu rodzinnym o tej 10:00, czasami może troszeczkę później, odsypiam sobie radiowe poranki, no to ta zupa to jest coś idealnego i człowiek się potem dobrze czuje.
1: Ja chyba nigdy zupy nie jadłam na śniadanie, a chociaż moja mama mi bardzo często proponuje, bo tak jak, jest tak jak mówisz, że ta zupa zawsze jest, że ona ją zrobi wcześniej i ona stoi na garnku, w garnku na tej kuchence i pyta się mnie, czy może zjem rosół. I tak mówię, mamo, rano tak rosół mam jeść, no, ale tak wiem, że ona już ma tego przygotowane, więc nic nie trzeba byłoby nowego robić.
0: No właśnie.
1: Ale mam okropne wspomnienia z dzieciństwa, kiedy w szkole się jadło zupę mleczną i pamiętam, że mój dziadek jeszcze jadł zupę mleczną na codziennie,
0: a to jest
1: każdego
0: tak, że
1: dnia.
0: Makaron w mleku?
1: A, to jest? Z tego nie jadłaś nigdy. Nie. Tak, jest makaron w mleku.
0: To chyba nie podoba mi się to też.
1: To jest okropne, no przerażające. I on to zawsze je jadł. No, każdego dnia, więc no dziwne. No ale takie, no i tak samo ja nie jem nigdy płatków z mlekiem. Dla mnie to jest nie do przejścia.
0: Ja tu akurat tak z sentymentu takiego do dzieciństwa to miałam ostatnio na wiosnę taki powrót, wiesz, że na co dzień tego nie ma w mojej kuchni, ale jakoś tak miałam, wow, ale mam ochotę na taką, wiesz, miskę
1: nigdy
0: z płatkami.
1: Tak nie powiem.
0: No ale...
1: Jest niewiele rzeczy, których nie lubię i to mleko jest to jest jedna z tych rzeczy.
0: Wypróbowałam to i powiem szczerze, że to jest znowu słodkie śniadanie, które właśnie wpada i wypada i za chwilę jest się głodnym, także no tutaj nie polecam też płatki, sam cukier, no chyba, że się wybiera jakieś takie specjalne.
1: Ale skoro jesteśmy przy zupach, to w ogóle jeżeli przeniesiemy się do Azji, szczególnie do Japonii albo do Korei, to tam bardzo często te zupy na śniadanie się jada. Szczególnie, że tam nie ma takiego ścisłego podziału na dania śniadaniowe i dania obiadowe. I o tym, co się jada i o tym, jak ważne w ogóle są posiłki, rozmawiałam też z Wioletą Błazucką, która na co dzień mieszka właśnie w tamtej części świata. Jest autorką książki Pierogi z kimchi, moje ulubione azjatyckie przepisy.
2: Tak jak u nas, no... Typowe jest, że je się na przykład owsiankę na śniadanie albo kanapki. Na kolację też podobnie się jada, może troszeczkę bardziej konkretnie, a na obiad już no jemy takie dania bardziej sycące, większe, jakieś ziemniaki czy tam ryż. W Korei zawsze się je ryż, w sensie na śniadanie, obiad, kolację, on się pojawia. Oczywiście to jest czasami tak, że ktoś sobie wybierze jakąś bułeczkę na śniadanie, ale to jest jednak rzadkość i przede wszystkim je się na przykład na śniadanie miseczkę ryżu, jakąś zupę, przystawki. Zwykle te dania są tak skomponowane, że jest kilka miseczek, tam są jakieś dodatki, ryż no stoi na stole i się go je, to jest takie oczywiste zupełnie, każdy ma miseczkę ryżu i jakaś zupa bardzo często jest, na ciepło są śniadania, kolacje też, obiady też.
1: No, ale umówmy się, że tam jednak zupy wyglądają trochę inaczej niż u nas.
0: Dobrze to wszystko brzmi. Chyba chętnie bym się przeniosła albo jakoś tak przerzuciła na taką dietę, ale to ciężko jednak u nas w Polsce tak się trzymać ram innej kultury mimo wszystko, mimo tego dostępu do produktów.
1: Tak, ale wydaje mi się, że tam te zupy są dużo lżejsze, no bo u nas jest tyle tych warzyw, są ziemniaki, czasami jeszcze chleb do tej zupy dostajesz i to wszystko zjadasz, więc już się tak naprawdę najadasz, a tam jak to jest taka lekka zupka, no przynajmniej u nas to się trochę tak przedstawia, jak jemy jakąś taką zupę azjatycką, że to jest więcej tej wody, jakiegoś tam zielonego barwnika, jakiegoś warzywka tych glonów niż czegokolwiek innego. Ale to, co mnie zaskoczyło, że jest mnóstwo pieczywa w Japonii i bardzo dużo jajek i to jajek w bardzo nietypowej postaci, bo na przykład jada się jajka na parze.
2: Jest kilka wersji tych jajek na parze. Można sobie po prostu wbić jajka do naczynka, postawić na parze i też się ugotują, ale można zrobić to z dodatkiem odrobiny wody albo mleka, wymieszać, dodać tam jakieś warzywa, chociaż nie jest to konieczne i przelać do naczynka takiej foremki, postawić na parze i to nam się uparuje na taki dość zwarty omlet. Można to wyjąć potem z tej foremki, pokroić, a można też po prostu jeść łyżką. To jest bardzo, bardzo smaczna potrawa.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
3: Wojtek, fajny, tajny klub kolacyjny, tajemniczy Wojtek, mogę powiedzieć. Dzień dobry, cześć Wojtku.
4: Dziękuję za takie miłe przedstawienie. Witam wszystkich fanów i słuchaczy.
3: I Konrad Markowski, który jest szefem kuchni, a na Instagramie znany jest jako Jebitnie. Dzień dobry, cześć Konradzie.
5: Dzień dobry, cześć.
3: Kogo mogę poznać w klubie kolacyjnym? Czy będę zaskoczony, jak przyjdę?
4: W naszym klubie fajnym.
3: I tajnym.
4: No, czy dość tajny, znaczy, bo to ten tajny to jest taki moduł, który polega na tym, że zawsze jest tylko publikowany temat przewodni, a goście nie wiedzą, kto będzie siedział obok, nie wiedzą, jakie będą dokładnie dania, co będzie do picia, jaką będzie muzyka i gdzie to będzie. No, czasami jest uchylane rąby tajemnicy. Także jest to jedna wielka niewiadoma, która jest bardzo taka, można powiedzieć, dość sexy dla gości, bo właśnie czasami przychodzą, a tutaj nagle jest jakiś, nie wiem, kucharz albo jakaś osobistość. A jeszcze tak szybko powiem, że nawet raz pani zastępczyni ministry była tam do spraw atomu czy coś. Mówiłem, że szukam pracy, a ona mówi, o, to po kolacji możemy pogadać.
3: Tak, to wyglądało w ten sposób, że ona przyszła, bo ją zaprosiłeś, czy ona przyszła przypadkiem?
4: Bo to jest zawsze tak, że ja nie znam tych gości w większości, a dość często ludzie przychodzą plus jeden lub plus dwa albo trzy. I tym bardziej tych plusów, tych dodatkowych osób nie znam. Jakby przychodzą małą grupą, no i tam naprawdę są przeróżni ludzie, ale co najważniejsze, wszyscy są fajni.
3: Ja widziałem ostatnio na Facebooku taką grupę właśnie facebookową Goście Weselni Last Minute. I to wygląda w ten sposób, że ci ludzie idą na wesele, bo komuś brakuje ekipy, a wiadomo, za salę zapłacono, więc jak oni dorzucą coś od siebie, no to się jakoś to wyrówna. I ci goście faktycznie wchodzą do środowiska, którego nie znają. Tyle, że oni wiedzą, że idą na wesele i wiedzą pewnie, czego mogą się tak jeden do jednego spodziewać, że tam rosół zaraz wjedzie, pieczony prosiak albo cokolwiek innego. Mhm. Tutaj tak nie jest do końca. Tu jest większa tajemnica.
4: Znaczy, tu jest tak, że tak jak mówiłem, zawsze jest tylko znany temat i motyw przewodni kolacji.
3: Ale motyw to jaki może być na przykład?
4: Aktualnie mamy motywem przewodnim są pomidory. I na przykład jest, też nie wiadomo, czy będzie 5 dań, bo czasem jest 5 dań, a czasami jest 7, jak to się, ty robiłeś.
5: Jak jest wena twórcza, tak, ja na początku miałem 5 dań, to urosło do 7, jeśli licząc też deser w tym.
4: Konrad robił brzoskwinie na przykład.
5: Moja kolacja była brzoskwiniowa i to były brzoskwinie nie tylko na słodko, bo też od przystawki zupę, 2 dania główne, jakiś tam jeszcze amuzbusz i kończąc na deserze, to tylko deser był tak naprawdę słodyczą. Mimo, że słodkie są brzoskwinie, to były zrobione w wytrawny sposób, jako przystawki i dania główne. I to jest też ciekawe, bo tak jak jest właśnie temat owocowy, to bardzo często ludzie, którzy kupują sobie bilet na taką kolację, zakładają, że raczej to będą słodkie rzeczy. A jak na przykład masz pomidorowy temat, to już to, co znają. Ludzie kojarzą po prostu sobie rzeczy, takie jak masz pomidory, to raczej sałatki i inne rzeczy pomidorowe.
3: A dla ciebie to jest pewnie wyzwanie, żeby przygotować, rozumiem, na przykład 7 dań na bazie brzoskwini.
5: Jasne. Takie wyzwanie, takie bardzo ciekawe, bo wtedy ruszasz trochę bardziej wyobraźnią i możesz sobie robić, co chcesz, tylko masz te reguły, że to jest kolacja wegańska lub wegetariańska, bo cały klub, to jest też ważne, jest bezmięsny. I nigdy chyba nie był i nie będzie mięsny.
4: Czasami rybka się pojawia, ale to bliżej świąt, jak już się jakieś śledziki zaczynają.
3: Wojtku, to jest tak, że ludzie przychodzą zjeść, czy ludzie przychodzą, żeby poznać innych ludzi?
4: Ciężko jednoznacznie stwierdzić, gdzie jest ta...

0: poprzeczka postawiona, ale na pewno przychodzą zjeść coś nietuzinkowego, co tak naprawdę jest tworzone przez danego szefa kuchni specjalnie i tylko wyłącznie na tę kolację, bo to są takie dania dedykowane, których później dość często już nie można nigdzie zjeść. Ja wiem, że to tak brzmi ojejku, ale tak trochę jest.
1: Czyli 7 dań na bazie brzoskwini tego
0: 7
1: wieczoru.
0: 7 albo 5, to
1: albo
0: różnie
1: 5 tego
0: bywa.
1: Wieczoru,
0: tak,
1: potem nie.
0: No jak się spodoba, to szef kuchni na przykład może sobie to wdrożyć na przykład w swoim miejscu, w którym pracuje, albo na następnej, albo na jakiejś innej kolacji i tak dalej. No ale jakby to codziennie tego nie można nigdzie zjeść. Także to też jest taka świadomość, że ludzie przychodzą zainspirować się i spróbować czegoś niebywałego. A że kolacje są w takim gronie kameralnym, są różne takie aktywacje, które są prowadzone, polegające na takiej miłej atmosferze i, że tak powiem, żeby troszeczkę było nieformalnie. Także to wszystko później się tak dzieje samo.
1: Czyli rozumiem, to jest taka platforma networkingowa trochę.
0: Tak, wszyscy się lubimy, wspieramy, ściskamy, uśmiechamy.
1: Ale są gry i zabawy, czy nie?
0: Są gry i zabawy, tak, oczywiście. Słynną zabawą na pewno, znaczy zabawą, rytuałem jest na otwarcie sztafeta towarzyska, która polega na tym, żeby wszyscy się bardzo szybko poznali przy klubowym stole i dzięki temu czuli się dobrze, pewnie bezpiecznie.
1: Czyli widzę, że jednak ten wątek taki społeczny, towarzyski jest mocny.
0: Tak,
1: jest bardzo
0: zdecydowanie.
1: Mocny. Konradzie, ty to obserwujesz, bo masz doświadczenie różne, jeśli chodzi o bycie szefem kuchni. Tu nagle patrzysz na coś takiego jak klub kolacyjny też od tej strony właśnie społecznej, nie tylko jedzeniowej. Co myślisz?
2: No myślę tak, że jak robiłem pierwszą kolację, to czułem się pewnie do czasu, aż przyszli goście i wtedy trochę mnie skręciło, bo nagle nie znam tych wszystkich ludzi. Oni nie wiedzą, co będą jeść. Ja nie wiem, czy będzie im to smakować, więc pierwsze danie było takie dla mnie, że włos się jeży, ale już jak im to podałem, oni to wszystko zjedli, do nich dopiero podszedłem zapytać się, co jedli i dopiero wtedy zaczęliśmy rozmawiać, oni mówili, jakie smaki czuli, co to mogło być. Niektórzy trafili, niektórzy nie. I to była też taka fajna zabawa przy kolejnych daniach, że oni tak między sobą, podczas tego jak się jeszcze trochę nie znali, wymieniali się swoimi takimi spostrzeżeniami, że to może być to, albo to.
1: A czyli już jedzenie jest takim pretekstem do tego, żeby pogadać.
0: Tak,
1: samo w sobie.
0: I nawet powiem więcej, bo teraz jak o tym opowiadasz, to mi się przypomina, że dość często nawet zawiązują się takie spontanicznie drużyny. Czyli ludzie się łączą i na przykład, bo tam jest odgadywanie smaków, typu co to było, co czujesz, co, bo jakby to nie jest takie, powiedzmy, wyjście do restauracji stricte, tylko taka no właśnie zabawa różnymi zmysłami.
2: Tak, bo to jest tak, że dostajesz danie i od razu jesz to danie. To nie jest tak, że kelner, czy kucharz, albo ktokolwiek opowiada ci, że tu jest to, to w takie i takie smaki, tak jak to często bywa w restauracji. Tak. Tu jest takie zamknięte i dopiero jak zjesz, gorzej jak ktoś jest uczulony na coś, nie? To ale chyba ludzie mówią o swoich uczuleniach.
0: To robimy sztuczne oddychanie wtedy.
1: Że jesteście przygotowani na każdą ewentualność. Konrad, a powiedz takie najbardziej oryginalne danie, które wykręciłeś właśnie na kolacji w trakcie klubu kolacyjnego, to co to było?
2: Może nie takie najbardziej oryginalne, ale takie najbardziej, które się fajnie tam kliknęło wśród stolika, to było creme brulee, ale o smaku czarnego czosnku i czarnej cebuli. Na górze była surowa pokrojona brzoskwinia, kurki smażone z rozmarynem i ser owczy. I to tam z kuchni usłyszałem, ja byłem na kuchni, a na sali już to jedli, to ktoś krzyknął, że to jest creme grzybę. I tak to smakowało.
0: To nie słyszałem tego, ale potwierdzam, że wszyscy goście na tej kolacji po prostu powiedzieli, jejku, w ogóle jak w ogóle na takie pomysły się w ogóle można wpaść? Żeby to w taki sposób w ogóle wymyśleć i
2: było
0: zrobić.
2: To danie główne, a nie był to deser, więc ten creme brulee to był sos dla tego, co znajdowało się na nim, czyli te kurki, ten ser i brzoskwinia.
1: Czyli rozumiem, danie się klika w momencie, kiedy ludzie nie są w stanie, bo wspomniałeś o tym, że się klika, kiedy tak, nie są w stanie rozpoznać, co tam jest.
2: I im to smakuje.
1: I im to smakuje,
2: i
1: to przede wszystkim.
2: I zastanawiają się, o co tam chodzi, co tam jest. A tego dnia jeszcze zebrałem sobie z balkonu takie przerośnięte zioła mam, więc wszystkie kwiaty tam, tymianków, kwiaty pietruszki i to powrzucałem. I najczęściej jest po prostu kwiat koperku, bo to wszystko wyglądało jak kwiat koperku.

0: i każdy mówił, kwiaty koperku, ale już jak jedli, to nie smakowało w ogóle koperkiem, tylko jakimś innym tam, inną pietruszką, czy tymiankiem, albo oregano, kwiatkami, to dopiero wtedy im się otwierały głowy i próbowali coś tam jeszcze.
1: Panowie, trzymam za was kciuki. Wojtek, fajny klub kolacyjny, Konrad Markowski, szef kuchni znany na Instagramie jako Jebitnie, gościli dzisiaj w Porobocie. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy, całujemy.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Tu czwórka.
4: Tu czwórka.
3: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
4: Kolejne ciekawe rozmowy.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W dzisiejszej audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze rozmowy z audycji Jazda na weekend. To tutaj w czwórce wrzucamy na luz.
0: Na audycję Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
0: Zaprasza Julia Święk.
3: A ze mną Grzegorz Laszuk, dyrektor artystyczny i współzałożyciel Teatru Komuna Warszawa. Porozmawialiśmy już z Grzegorzem o tym, co się w lato działo w Komunie. Widziałam właśnie te koncerty, te spotkania, kino letnie, ale widziałam też wydarzenie, które naprawdę bardzo mnie zaciekawiło, czyli Ambient Reading Rave. Grzegorzu, powiedz coś o tym, na czym to polega tak naprawdę?
4: To jest świetny pomysł, z którym przyszła do nas Diana Krawiec, kuratorka ze Staromiejskiego Domu Kultury, z którym współpracujemy na różnych polach, która powiedziała, że chciałaby zgromadzić osoby, które chcą wspólnie czytać książki, ale nie na głos, tylko tak dla siebie, i żeby do tego była muzyka. Zna nasze miejsce, ponieważ właśnie współpracowaliśmy już wielokrotnie, i ja zaufałem, że to jest

0: Świetny pomysł i takim rzeczywiście był. Wczoraj odbyła się druga edycja, już taka wieczorno-letnio, prawie nocna. Hermeneja, czyli taka bardzo dobra polska DJ-ka, grała muzykę ambientową tym razem. A osoby, które przyszły, mogły się rozłożyć na leżakach, na dywanach. Turnus przygotował świetny poczęstunek i przez 3 godziny, co było naprawdę w pierwszym momencie, ja nie wierzyłem, że to się uda, ale okazało się, że przewinęło się tam ze 120 osób, które przychodziły, wychodziły, ale kilkanaście osób no właśnie rozłożyło się ze swoimi książkami i czytało.
1: I 3 godziny, tak, ze swoją biblioteczką kameralną siedziało, tak?
0: Tak, i to jest naprawdę wspaniałe, czuć to skupienie. Ja tak trochę obserwuję to z boku, jako organizator i wspierająca osoba. Nie miałem swojej książki tym razem, ale jest to rzeczywiście fascynujące, czuć w powietrzu, że coś się dzieje innego, że to nie jest taka typowa sytuacja, bo popularne są koncerty ambientowe, że gdzieś się można rozłożyć na dywanie, na trawie i słuchać muzyki. Natomiast tutaj ten moment, że widzę kilkanaście osób, które czytają książki różne, ja tam podglądam, co tam jest, czasami jakieś kryminały, czasami filozofia, poezja i to jest no, jakaś szczególny moment spotkania. Więc mam nadzieję, że to będzie stały punkt już w naszym programie letnim. Mi się marzy, żeby może zimą, pod kocami, w śpiworach, przy ognisku, może w saunie, poczytać jakieś specjalne książki, żeby ta wspólnota, która się zorganizuje, taka cicha wspólnota czytania książek, co nie jest oczywiste teraz, to jest magiczny moment, więc na pewno będziemy wracali do tego cyklu. Będzie on naszym stałym punktem letnich wydarzeń.
1: Chciałam właśnie dopytać się o tę wspólnotę, bo czy to jest tak, że no jednak samo wydarzenie jest całkiem indywidualne, że jednak osoby, nawet jeśli ktoś przyjdzie z kimś, no to jednak siedzi i czyta, a nie rozmawia, bo zakłócałby tym samym, zakłócałaby osoba innym to czytanie przy ambiencie. Czy ta wspólnota, czy obserwujesz właśnie z poziomu organizatora, że ona się jakoś potem tworzy, że te kontakty, znajomości się nawiązują?
0: Widzę, że ludzie rozmawiają, wychodząc. Kiedy już się kończy koncert o 21, koncert muzyka, no już kończy się ta część oficjalna, no to potem ludzie zostają i już rzeczywiście zaczynają rozmawiać. I więc rozmawiają pewnie o książkach, a może o tym, co się wydarzyło, albo co robią następnego dnia. No ale kilkanaście osób zostaje długo, nie chcą opuszczać tego miejsca, chcą jeszcze być w tej atmosferze takiego wyciszenia, bo rzeczywiście to wydarzenie ma miejsce na naszym dziedzińcu, który trochę odcina nas i tę sytuację od zgiełku miasta, więc podbudowani tą naprawdę wysublimowaną, dobrze dobraną muzyką, z własnym byciem samym ze sobą i z tą lekturą, którą mam ze sobą. No, ja jeszcze nie wiem, jak to zdefiniować, skąd to się bierze, ale jest to taki moment naprawdę magicznego wzruszenia, obserwacja i bycie z tymi ludźmi, bo też sobie siedziałam między tymi ludźmi bez książki, tylko bardziej, żeby posłuchać, poobserwować i czułem, że to są takie fale dziwnego skupienia, bycia ze sobą, ponieważ no, też rozpoznaję twarze, więc osoby, które były za pierwszym razem, one też przyszły na kolejne wydarzenie, więc to już się zawiązała taka wspólnota ludzi, którzy chcą być razem w tych szczególnych okolicznościach.
1: Wspaniałe. Ambient Reading Rave. Rozmawiamy dzisiaj. Jazda na weekend, trochę dzisiaj jazdą do komuny Warszawa. Ambient Reading Rave. Ze mną w studiu Grzegorz Laszuk, dyrektor artystyczny i współzałożyciel Teatru Komuna Warszawa. 3 września odbędzie się premiera spektaklu Szkoła Uwodzenia w reżyserii Magdy Szpecht. Szkoła Uwodzenia to jest mokument, w którym mieszają się różne gatunki teatralne i filmowe. Ze mną w studiu Grzegorz Laszuk, współzałożyciel Teatru Komuna Warszawa i jego dyrektor artystyczny. Grzegorzu, opowiedz mi proszę o tej formule i o samej tematyce spektaklu.
0: Tak się niezręcznie składa, że za dużo nie mogę opowiadać. To nie dlatego, żeby tworzyć tu jakąś tajemniczą atmosferę i Państwa bardziej zainteresować tym spektaklem, ale rzeczywiście wyjątkowo to, co robi Magda, to nie jest, to jest kolejny spektakl właśnie w formule mokumentu, taką ma metodę Magda. Pracując, to są spektakle, które ona tworzy na podstawie realnego tego, co się dzieje naprawdę. I jeżeli pewnie może część z Państwa słuchających słyszała aktywności Magdy jako cyber elf, to był jej spektakl, w czasie którego ona walczyła z dezinformacją rosyjską po wybuchu wojny w Ukrainie. Jej kolejny spektakl, który stworzyła z kolei w Estonii, również polega na tym, że ona śledzi za pomocą specjalnych aplikacji

0: rozmowy rosyjskich żołnierzy. Dzięki temu też tak naprawdę wchodziła już bardzo tajemny system wspierania armii ukraińskiej, która namierzała dzięki temu, gdzie są poszczególne oddziały tych rosyjskich wojsk. Więc ta jej metoda jest bardzo aktywistyczna, no ale oczywiście używa metod, no, tworzy teatr. Tym razem zajęła się również rosyjskim influencerem, jest to bardzo smutna historia, który szkoli mężczyzn, jak szybko poderwać kobietę. No jest to w tych naszych ciężkich czasach temat, który fajnie, że ona się zajęła. Znaczy jest to bardzo niefajny temat, natomiast dobrze wiedzieć, jak działają tacy drapieżnicy, jak wykorzystują naiwność ludzi, ale też jakie są, o dziwo, jednak zapotrzebowania części, zwłaszcza to niestety męskiej społeczeństwa, która nie myśli o osobach, z którymi się spotyka, jako o partnerach, partnerkach, tylko jako o łupie. Mhm. Bo takie właśnie jest przesłanie tych szkoleń, które ten influencer robi. Więc Magda chce dowiedzieć się, dlaczego, kto w tym uczestniczy, jak wyglądają i jakie są niebezpieczeństwa, ponieważ część, sporo osób szkoli się i właśnie stara się wykorzystywać te metody do bycia drapieżnikami w społeczeństwie. I co też się łączy z powiązaniami prawdopodobnie tegoż influencera z tajnymi służbami rosyjskimi i tym, tą całą sytuacją, którą znamy jako fake news, jako tworzenie alternatywnej rzeczywistości, a w zasadzie nie rzeczywistości. Ale jak to Magda, ona też używa swojego specyficznego, bardzo dobrego, moim zdaniem, poczucia humoru i ze świetnym duetem aktorskim Lena Schimmel-Scheiner i Janek Sobolewski otworzą świetną rzecz. Naprawdę miejscami pewnie będziemy się bardzo śmiać z całej tej sytuacji, bo ona trochę przejmuje w taki wrogi sposób te wrogie działania tych drapieżników rodzaju męskiego, żeby trochę ośmieszyć, a trochę zwyciężyć w tej sytuacji, w której możemy się spotkać w teatrze i dowiedzieć się, o co chodzi, no ale też nauczyć się, jak nie dać się wkręcić w taką sytuację, jak je zwalczać, bo jest to rodzaj przemocy ewidentnie i jak powinniśmy razem solidarnie przeciwko czemuś takiemu się przeciwstawiać. Premiera spektaklu jest 3 września.
1: Ale widziałam, że już nie ma na nią biletów.
0: Niestety już nie ma, jak to premiera. Pokazujemy też drugi spektakl tylko dla wybranej grupy programerów, programerek w ramach showcase Generation After. To jest taki duży międzynarodowy showcase teatralny, ale wracamy z tym spektaklem pod koniec października. Zapraszamy na pokazy 27-28 października.
1: Polecam czym prędzej zajrzeć na stronę Teatru Komuna Warszawa, jeśli chcecie zobaczyć, jeśli chcecie doświadczyć tego spektaklu. Ja osobiście jestem absolutną fanką, kiedy sztuka, kiedy teatr lub szeroko pojęta właśnie sztuka porusza tematy ważnie społeczne i staje się tą właśnie społecznie zaangażowaną sztuką, która porusza te problemy, nagłaśnia je i sprawia, że więcej osób się o nich dowiaduje i ma świadomość ich istnienia. Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ze mną był w studiu Grzegorz Laszuk, współzałożyciel Teatru Komuna Warszawa i jego dyrektor artystyczny. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w każdy piątek od 10 do 13.
3: W Przerwie Kawowej przenosimy się teraz do Wrocławia, ale nie będziemy zwiedzać go całkiem tradycyjnie. No bo wyobraźcie sobie, że wychodzicie wieczorem na spacer, patrzycie na kamienicę, którą mijaliście dziesiątki razy, a ona nagle tak jakby zaczyna żyć. Ściana zmienia się w gigantyczny ekran, pojawiają się animacje, światło, dźwięk, surrealistyczne obrazy, no i przez chwilę zwykła miejska przestrzeń staje się

0: taką jedną wielką galerią sztuki. No i to jest właśnie Kino Mural, czyli Festiwal Sztuki Nowych Mediów 18 i 19 września. Ponownie ten festiwal zawładnie wrocławskim Nadodrzem. Razem z nami jest Bartek Bartos, który jest dyrektorem tego wydarzenia, człowiek, który to wymyślił, człowiek, który to realizuje bardzo konsekwentnie od wielu lat. Dzień dobry, witaj w czwórce. Fajnie, że do nas wpadłeś, że jesteś na żywo i że możemy sobie tutaj przybić czwórkę.
1: Dzień dobry. Małe sprostowanie na początek. Wymyśliłem to razem z bratem Piotrem, a zespół duży też Marianna, producentka i wiele innych osób, więc...
0: Pozdrawiam oczywiście całą ekipę, bo przecież wiadomo, że nie robisz tego festiwalu sam. To byłoby niemożliwe, bo to jest duże przedsięwzięcie. A to następnym razem zapraszamy większą po prostu do nas tutaj ekipą. Niech oni też się w końcu ujawnią, w końcu przygotowują ten festiwal.
1: I myślę, że słuchają, ale znając ich zawsze mnie oddelegowują, więc będzie ciężko.
0: Pozdrawiamy resztę ekipy Kino Muralu. Gdybyś miał jednym zdaniem przekonać kogoś, kto jeszcze nigdy nie był na tym festiwalu, bo na pewno takich osób jest naprawdę mnóstwo, to co byś tak naprawdę powiedział? Dlaczego warto wyjść z domu we wrześniu 18 i 19, popatrzeć na ścianę? Co my tam tak naprawdę zobaczymy? Czym tak naprawdę jest doświadczenie Kino Muralu?
1: Oj, jednym zdaniem się tego nie da opowiedzieć, ale Kino Mural jak co roku zamyka sezon festiwalowy. To jest ostatni weekend lata. Ja wiem, że teraz wszyscy myślą o końcu wakacji, ale lato jeszcze trochę potrwa, więc jest to jedna z największych w ogóle niebiletowanych imprez, festiwali, wydarzeń. Co roku zbierano tysiące ludzi. No więc tak jak powiedziałaś, to jest sytuacja, w której zamykamy kwartał miasta, to jest Nadodrze, zamykamy go dosłownie dla ruchu samochodowego, wyłączamy światła miejskie i te sześć kamienic, sześć budynków bocznych ścian, no, stają się gigantycznymi ekranami, na których nie puszczamy filmów. To jest sztuka nowych mediów, to są projekty audiowizualne. Krótkie formy, od 2 minut do 8 minut, są też czasami trochę dłuższe, aczkolwiek gdybym miał to zareklamować, sprzedać tutaj całej, to powiem tak, to jest przygoda audiowizualna, to jest coś, co moim zdaniem odciska się mocno w świadomości, no bo to po prostu skala robi wrażenie, a z drugiej strony są to obrazy, które zazwyczaj można zobaczyć w galeriach, czasami na nietypowych festiwalach, czyli w salach kinowych. Czasami to widzimy, bo w ogóle sztuka nowych mediów ma to do siebie, że jest ukryta na widoku, to znaczy ona zaczęła funkcjonować w przeróżnych miejscach, w reklamach, teledyskach, towarzyszy nam przestrzeni miejskiej. Często nie wiemy, kto stoi za tą super reklamą, która wygląda jak dzieło sztuki, bo właśnie ma to do siebie, że jest takim połączeniem wielu aspektów sztuki audiowizualnej. Ale przede wszystkim jest to, moim zdaniem, niesamowita przygoda. Wchodzi się do pewnej przestrzeni, która staje się jakąś taką metaprzestrzenią. Coś, co się dzieje w mieście, ale przestaje być miastem, więc zapraszamy do Wrocławia.
0: To zapraszamy do Wrocławia na festiwal Kino Mural. To jest festiwal sztuki i nowych mediów. Warto wyjść wtedy na spacer we Wrocławiu, warto podnieść trochę wyżej głowę do góry i zobaczyć, co się dzieje na ścianach budynków. Właściwie w każdym roku ten festiwal ma inne hasło i w tym roku jest to niekończący się obieg. Co właściwie chcieliście powiedzieć tym hasłem? Czy chodzi bardziej o zapętlone animacje, czy chodzi o jakieś nasze codzienne rytuały, czy może o to, że pewne rzeczy w życiu cały czas do nas wracają?
1: Dokładnie o tym wszystkim chcieliśmy powiedzieć. Każdego roku, jak wymyślamy sobie jakiś temat, to staramy się trochę opowiedzieć szerzej o świecie, o nas, trochę poetycko, czasami trochę filozoficznie, czasami trochę naukowo. I ten niekończący się obieg trochę przyszedł naturalnie do nas, bo 8. edycja, jak położymy sobie tą 8, to ona staje się znakiem nieskończoności. To jest pierwszy klucz. A kolejny klucz jest taki, że też właśnie sztuka nowych mediów, to co powiedziałaś, to są często krótkie, zapętlone formy, pod którymi, które wydają się takie łatwe i proste, ale pod nimi się czasami skradają bardzo trudne, niewygodne, ale czasami przyjemne rzeczy, które oswajamy, więc tak, to są schematy, rytuały, pętle, cykle, cyrkulacje w skali mikro, makro, trochę kosmicznej, ale trochę właśnie też codziennej, więc tak, to są te klucze, ale też sama formuła Kino Muralu, tego krążenia, tego 2,5-godzinnego seansu, gdzie każdy sobie musi, właśnie może przyjść przygotowany, ale właśnie chyba najlepiej przyjść tak

0: powiem, z buta, bez planu i chodzić po prostu i zatrzymywać się tam, gdzie coś nas zatrzyma, bo to jest też tak z tą sztuką nowych mediów, że my trochę w kino muralu odwracamy ten paradygmat. To znaczy teraz jest tak, że wszystko, co oglądamy sobie na smartfonach, walczy o naszą uwagę. I każdy obraz ma tylko kilka sekund, żeby to wywalczyć. Jak nie, to przepada. A tutaj na kinomuralu, no, pozbawiamy ten obraz, wyzwalamy go z interfejsu i nie mamy nad nim władzy. Ten obraz ma władzę nad nami, a ta skala naprawdę przyjmuje naszą uwagę, więc tak, jakby sztuka nowych mediów ma to do siebie, że często posługuje się formalnie albo tematycznie pętlą.
1: Stałą częścią waszego festiwalu jest na Dodrze. Powiedz, co mają te kamienice, czego nie miałyby jakaś, czego nie miałaby tak naprawdę jakaś inna przestrzeń we Wrocławiu, nawet gdyby była świetnie przygotowana. Co tak naprawdę was ujęło w tej dzielnicy? Dlaczego ona tak dobrze pasuje do waszego festiwalu?
0: Wiesz co, to nie tylko we Wrocławiu, ale tak naprawdę takich miast, bo mamy taki mocniejszy research, jeżeli chodzi o inne miasta w ogóle w Polsce. Więc tu istotne są nie tylko te boczne ściany kamienic. Rzadko się zdarza, żeby w takiej gęstej zabudowie kamienicznej po prostu były jakieś wyrwy. No to jest sytuacja historyczna. Pewne zniszczenia, ale właśnie na Dodrze przetrwało i jest takim, no, prawdziwą, historyczną dzielnicą, podobną do dzielnic na przykład w Berlinie. Ale chodzi o to, że te ściany są blisko siebie, że mamy ich dużo, że po prostu właśnie to nie jest tak, że musimy w mieście szukać kolejnej ściany, bo odległości między tymi ścianami to jest czasami 100 metrów, czasami 200 metrów, ale jest to, no, taki zwarty kwartał miasta, gdzie jest też podwórko, ale właśnie te podwórka są przepiękne, chociażby poprzez to, że one na co dzień funkcjonują jako ta przestrzeń, gdzie jest boisko do koszykówki, są też i kosze na śmieci, jest jakiś tutaj mały parczek, gdzie siedzą sobie seniorzy i nagle to staje się właśnie taką nietypową galerią.
1: Czy zdarza się, że ktoś w trakcie wyświetlania jakiejś super animacji na ścianie otwiera nagle okno i zaczyna wywieszać pranie?
0: Mamy takie ściany, gdzie faktycznie te boczne ściany kamienic mają okienka i zdarzały się takie sytuacje właśnie, że to małe okienko jest kuchnią albo łazienką i nagle zapala się światło i widzimy, że ktoś tam coś tam gotuje albo właśnie przygotowuje coś, więc to ma też swój urok. To jakby jest, to w tym momencie jest niezamierzona sytuacja performatywna i to dodaje, na pewno jest to walor.
1: Fantastyczny festiwal, też myślę niesamowite doświadczenie takie wizualne i też prawda jest taka, że ten festiwal ma taką rangę światową, bo pojawiają się artyści z całego świata. Kto będzie w tym roku największą gwiazdą tego festiwalu?
0: Bartek, no, Bartosz, w tym roku jest to człowiek, artysta, który można powiedzieć, że jest najlepszą wizytówką w ogóle sztuki nowych mediów, ale też właśnie tego, czym jest kino mural. Ekstrawek. Dlaczego jest wizytówką? No bo to jest człowiek, który funkcjonuje jakby na wielu platformach audiowizualnych. Jest twórcą reklam, jest twórcą teledysków chociażby dla Gorillaz, dla Micka Jaggera, twórcą reklam dla na przykład Valentino, ale przede wszystkim znany jest z tego, że dostał dwie nagrody Emmy z rzędu za czołówkę do serialu Rozdzielenie. No, ja jestem w ogóle fanem, to jest jakby osobne, moim zdaniem, sekcja artystyczna, jeżeli chodzi o czołówki seriali, no i ten serial jest rewelacyjny, czołówka jest rewelacyjna, a Ekstrawek właśnie tworzy bardzo często takie krótkie formy, właśnie zapętlone, które wydają się takie bardzo ładne, wręcz piękne, designerskie, ale tam skrywają się właśnie, no, poważne tematy, czasami o niedopasowaniu, czasami o presji, czasami wątki społeczne, gdzie właśnie potrzebujemy być częścią czegoś, ale jednak nie jesteśmy. Więc tak jak mówię, no to jest człowiek, który, no, tak jak zresztą powiedziałaś, że no, kino mural to są topowi artyści i faktycznie są dlatego, że dostają zupełnie inną platformę, że kino mural jest jakby znowu czymś innym, gdzie ta sztuka nowych mediów może zaistnieć.
1: Sam artysta powiedział, że podczas kino muralu publiczność, architektura i ruch widzów staną się częścią jego pracy. Czy widz nie będzie tylko widzem, tylko czymś więcej, jeżeli chodzi o pracę Oliwiera Latty?
0: No, panuje totalna wolność. Pamiętam, że przy pierwszych edycjach było bardzo dużo komentujących ludzi, mieszkańców dzielnicy, którzy byli na początku, no, zszokowani tym, co się dzieje, tym, co widzą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

0: tańca. Oczywiście, że można tańczyć, można chodzić, można rozmawiać, ale to, o czym mówi Oliver, jest... tworzy się jakaś taka bardzo... powiedziałbym to, tak jak w kinie jesteśmy i w pewnym momencie stajemy się częścią, nasza świadomość częścią tej historii, to tutaj jest bardzo podobnie, to znaczy to nas pochłania, jakby gdzieś ta granica między tym, co jest opowiadane, zresztą też jeden z artystów powiedział, czy to ja oglądam pętlę, czy pętla przegląda się mi, coś, co jest powtarzane wielokrotnie, nagle staje się czymś zupełnie innym, więc jest to takie doświadczenie, no, transujące, ale nie mylmy transu z muzyką techno, więc tak, jest to, wydaje mi się, że jakby to połączenie między widzem a obrazem, a ścianą tworzy, no, świetny taki konglomerat.
1: Wspomniałaś o tym, że Ekstrawek stworzył m.in. czołówkę rozdzielenia. Czy jego prace oglądane, no, na przykład na ekranie telefonu, czy w ogóle na jakimś małym ekranie i oglądanie tego później na kilkusetmetrowej ścianie, czy to jest właściwie ta sama sztuka?
0: No to też jest ciekawe, bo sztuka nowych mediów ma to do siebie, że no wiemy, że Instagram przejął jakby w tym momencie, jakby stworzył zupełnie inne zasady gry. Dla nas to było dobre, bo wcześniej obrazy były głównie tych artystów horyzontalne, ściany są wertykalne, więc nagle artyści zaczęli tworzyć właśnie pionowe filmy. I to jest coś zupełnie innego. To znaczy to nabiera, ta skala, to nie jest tylko wielkość, tylko jakby w tym momencie dostrzegamy zupełnie inne rzeczy. To inaczej pracuje, ale też to jest super właśnie, że wiemy, jak jest z naszymi smartfonami. To znaczy to, o czym mówiłem wcześniej. Kilka sekund i coś przepada. Tutaj nie ma. Tu się po prostu musimy skupić, a nawet nie musimy, tylko po prostu skupiamy się, bo nie mamy innego wyjścia.
1: I tak jest właśnie w czasie festiwalu Kino Mural, festiwalu sztuki nowych mediów 18 i 19 września. Ten festiwal odbędzie się we Wrocławiu, a dzisiaj zapraszał razem z nami na to wydarzenie Bartek Bartos. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce.
0: Ja również. Do zobaczenia we Wrocławiu.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4ka online.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Ty odwóz bez własna. Smith & Wesson.

0: interesy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniowy.
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Obiady czwartkowe.
5: W studiu czwórki razem z nami jest już gość Kamil Orłowski, autor profilu Tsuyu no Hikari. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć.
5: Nie przekręciłem, tak?
6: Dobrze, wszystko się zgadza.
5: Gratuluję sobie. Kamilu, na samym początku chyba mógłbyś nam wyjaśnić, co oznacza nazwa twojego profilu?
6: Najprościej jest to w tłumaczeniu takim wolnym, światło rosy. Odnosi się też do gatunku herbaty, ale bardziej samo tłumaczenie mnie przekonało, żeby z tego skorzystać.
5: Bo ty przede wszystkim w mediach społecznościowych i tym, czym zajmujesz się, to zajmujesz się przede wszystkim herbatami, ale nie tylko, prawda?
6: Głównym jakby nurtem są herbaty, to też taka odnoga, część osób nie nazywa w ogóle tego herbatami, bo to są napary z różnych liści, nie związanych z tradycyjną herbatą, ale poszukuję zainteresowania w dzikiej kuchni, czyli w jakichś zbiorach, też w kuchni wegetariańsko-wegańskiej, w zamiennikach czy w kadzidłach na przykład.
5: To, o czym powiedziałeś o tych naparach, nie wiem, czy ostatnio widziałeś, wyskoczyła mi taka rolka na Instagramie z polskiego sklepu i tam ona poszła dosyć wiralowo. Znajdź mi jakąś roślinę, a Polacy zrobią z tego herbatę. I tam rzeczywiście była jakaś róża, była pokrzywa, różnego rodzaju inne jeszcze herbaty właściwie, z których można zrobić napary. Więc w Polsce chyba, jeśli chodzi o samą kulturę picia naparów, to mamy się całkiem nieźle, prawda?
6: Jest bardzo duża różnorodność i faktycznie można prawie ze wszystkiego zrobić. No, z wyjątkiem trzeba uważać, bo część roślin, wiadomo, jest trująca, ale niektórzy pewnie by chcieli spróbować ze wszystkiego, ale odradzam.
5: Tak, ale rzeczywiście jest dużo możliwości. Jeżeli coś kupimy w sklepie, to raczej się nie otrujemy, prawda?
6: I tu jest gwiazdka.

0: Tak.
1: Są, powiedzmy, GIS-u jakieś ostrzeżenia, że wycofują produkty i można też.
0: Dobrze, ale na twoim profilu można znaleźć coś takiego jak herbaty utleniane.
1: Tak.
0: Możesz nam powiedzieć, co to jest?
1: Najprościej, jak sobie wyobrazimy zieloną herbatę i kupujemy odmianę czarnej, to z zielonej, żeby uzyskać czarną, to mamy proces utleniania, czyli jakby ściemniania liści. To jest ten sam proces, który wykorzystuje, jaki jest w tradycyjnych herbatach, a można go wykorzystać do zrobienia właśnie herbat z liści albo z kwiatów, które nas otaczają w przyrodzie.
0: I to utlenianie sprawia, że później ten liść będzie wyglądał jak ciemna herbata, tak?
1: W takim prostym tłumaczeniu tak. Ogólnie chodzi o to, że liść musi jakby po uszkodzeniu, bo trzeba liść uszkodzić, dostać kontakt z tlenem, do tego tam, powiedzmy, jest jeszcze jakaś trochę wyższa temperatura i następuje właśnie utlenianie, czyli ściemnianie liścia i wtedy dzieje się trochę magia, bo na przykład z liści czereśni albo wiśni uzyskamy zapach cynamonu, a z liści na przykład czerępchy mamy taki zapach migdałowy.
0: Bardzo ciekawe aromaty, które tak nie kojarzą się z tymi owocami, prawda? Nie
1: tak, jest dużo zaskakujących. Najciekawszym takim w ogóle, jaki się mi przytrafił, jest z kwiatu kaliny i mieszkanie pachniało mi gorgonzolą.
0: I ten napar też podobnie smakował, bo jednak gorgonzola to jest, mówiąc delikatnie, dosyć wymagający aromat.
1: Tak, i napar rzeczywiście też ma ten posmak, on nie jest tak intensywny. I w ogóle w tych herbatach jest tak, że czasami zostaje tylko przy zapachu ta intensywność, a potem w zaparzeniu już się traci. Ale tu akurat była intensywna gorgonzola.
0: Jeśli chodzi o aromat gorgonzoli, to jest takie, no myślę, że tych smaków nie szukałbym pijąc herbatę, no ale okazuje się, że dużo innych aromatów też można uzyskać, o tym na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, ale jak, Kamilu, ty do tego wszystkiego podchodzisz? Bo tak jak, czy oglądałem zdjęcia z twoich warsztatów, jakichś spotkań, to jest cała ceremonia. Na pewno w Polsce ta kultura jest rozwinięta, ale nie jest tak jak rozwinięta, jak na przykład nam się kojarzy z tymi chińskimi naparami albo z japońskimi. U nas ten picie herbaty wydaje mi się, że jest taką codzienną aktywnością, my w ogóle nie przykładamy za bardzo do tego uwagi.
1: Tak, jest to mocno uproszczona forma, tak jak ja kojarzę też sam kiedyś, zanim w ogóle zacząłem się tym interesować, czyli po prostu korzystamy z szybkich procesów herbat torebkowych, nie zwracamy uwagi na temperaturę parzenia czy na sposoby parzenia, a odkąd też zacząłem się trochę interesować bardziej samą parzeniem jakby ze świata takich tradycyjnych herbat i przekładam też to na moje, no to różnica w smaku jest ogromna.
0: A czy w tym świecie naparów zachodzą jakieś rewolucje albo zmiany, albo może ewolucje? To, co teraz widzimy na przykład, to co od lat już widzimy, to co się dzieje na scenie kawowej. Jakieś cold brew, jakieś presy i tak dalej. Mnóstwo rzeczy tam się dzieje, cały czas pojawiają się jakieś eksperymenty. Czy coś takiego też się dzieje w świecie herbaty?
1: Ale mówimy tylko o tradycyjnej herbacie?
0: Mówimy o wszystkim, co jest.
1: To bardzo dużo się dzieje, bo cała odnoga herbat takich deserowych, gdzie na przykład herbatę możemy sobie usmażyć na cukrze na patelni. Cold brew też jest teraz gdzieś tam szerzej promowany w herbatach i ja też w tych moich herbatach to robię i tam z kolei kolejne nowe smaki powstają, czyli na przykład lemoniada z liści winogron. Jest mocno cytrusowa.
0: Powiedziałeś o cold brew, czyli bierzemy liście jakieś, zalewamy zimną wodą i czekamy odpowiednio długo, tak?
1: Tak, to tutaj tylko jeszcze właśnie dodam, że to są te herbaty, które już wytworzę, czyli herbata utleniana z liści winogron. Potem zalewam sobie na noc na przykład w słoiku i zostawiam w lodówce. I w tym procesie, ale ta herbata, którą wcześniej przygotowałem, jest właśnie tworzy nam lemoniadę.
0: No dobrze, a jak jest z wartościami odżywczymi? Bo bardzo dużo mówi się o tym, że trzeba pić napary, trzeba pić herbaty, to jest dobre dla naszego organizmu, ale ty tutaj mówisz też o takich naparach z, może nie tyle, że z egzotycznych roślin, ale z dosyć niecodziennych. Jak to wpływa na organizm?
1: To od razu powiem, że nie jestem jakby tutaj naukowcem i nie mam na to badań. Czytam o tym i są potwierdzenia na różne właściwości odżywcze, ale nie mam jakby ich przy sobie i też się nimi nie posiłkuję w tej wymianie jakby informacji, więc nie chciałbym kogoś wprowadzić w błąd po prostu.
0: Kamil Orłowski, specjalista od naparów z roślin przeróżnych, jest dzisiaj razem z nami. Tym wszystkim dzieli się na swoim profilu na Instagramie Tsuyu no Hikari, ale także, Kamilu, zajmujesz się dziką kuchnią. Jak należy interpretować to pojęcie, dzika kuchnia?
1: wykorzystujemy

0: Wszystko, co jest wokół nas, ale ze zdrowym rozsądkiem, bo to trzeba dodać, bo nie chodzi o to, że jak znajdę, powiedzmy, grzyba albo jakąś roślinę, która rośnie przy drodze, to a jej szukałem, no to od razu z niej skorzystam, tylko zachowujemy jakieś minimum bezpieczeństwa. Czasami też mogłoby korcić, żeby użyć jakiejś rośliny, która jest chroniona, więc też trzeba sprawdzać, czy w ogóle możemy z niej skorzystać. I praktycznie przez cały rok, tak naprawdę ja bardziej preferuję zbiory jesień-zima, bo też można wtedy zbierać i coś zjeść, jakby z przestrzeni takiej otaczającej nas. Możemy skorzystać z grzybów, które na przykład jest trójca zimowa, czyli mamy boczniaki, uszaka bzowego i płomienicę złocistą. I te grzyby są łatwe do znalezienia. Trudno je pomylić z czymś innym i w zimę nikt z nich nie korzysta. A na przykład,
1: ale gdzie je można znaleźć zimę?
0: Rosną na drzewach, czyli od razu jakby jesteśmy o tyle bezpieczniejsi, że wiemy, że śnieg ich nie przykryje. Trzeba raczej szukać stanowisk powalonych drzew, czyli raczej takich trochę nieużytków. Jeszcze z ciekawostek, te dwa grzyby, o których mówię, są jakby płacimy za nie, to znaczy kupując albo jedząc kuchnię azjatycką, to są te same grzyby w takim cudzysłowie oczywiście, bo uszaka możemy do grzyba mung porównać, a płomienice do takich obrazowo, żeby to sobie gdzieś tam skojarzyć, są w sklepach sprzedawane takie wąskie, wysokie, białe grzybki.
1: Okay.
0: I to są te same, tylko tam jakby zatrzymany jest dostęp światła i dlatego one są białe i rosną wyżej, ale w dużym uproszczeniu są podobne.
1: No dobrze, czy z takiego znalezionego grzyba w okresie zimowym ty jesteś w stanie przygotować jakieś danie główne, czy wszystko to, co jest znalezione, takie dzikie, ono raczej stanowi jakiś taki dodatek, dopełnienie?
0: Można się tym bawić i też łatwo znaleźć jakieś ciekawe pomysły, bo na przykład z uszaka ludzie robią desery i jadłem grzyba w czekoladzie. Nie, to nie jest to w ogóle mój pomysł, jakby grzyby deser były przed rozbiorami w Polsce, tylko to gdzieś tam zanikło. Wiadomo, że jakbyśmy myśleli o takim daniu azjatyckim, no to potrzebujemy jeszcze jakichś takich standardowych rzeczy, które sobie gdzieś tam musimy dodać. I to nie będzie jakby główna baza, to co znaleźliśmy, ale będzie ciekawą atrakcją na pewno w jakimś takim kulinarnym doświadczeniu.
1: Trochę tak na początku się tutaj tak zdziwiłem na tego grzyba w czekoladzie, natomiast z drugiej strony sobie myślę o tym, że grzyby jednak bardzo często przyjmują dużo smaku i one nie są jakieś takie wyraziste. Oczywiście też zależy od odmiany, ale jeżeli on jest jakiś taki delikatny, no to tak sobie wyobrażam, że można.
0: Tak, uszak właśnie trzeba gdzieś wzmocnić jakimś sokiem, ewentualnie tam niektórzy trochę innymi rzeczami, ale może nie na antenie będę mówił, co wykorzystują. Jak dodamy właśnie jakiś smak taki owocowy plus tą czekoladę, no to on zachowa się trochę jak galaretka.
1: Kamil Orłowski, twórca profilu Tsuyu no Hikari, był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
3: Przed nami ostatni weekend wakacji. Czy będzie słońce? Czy pojawią się chmury? A może pogoda zaserwuje nam trochę niespodzianek? Niech to nie będzie powód, żeby zostać w domu. To ostatnia wakacyjna sobota, więc łapcie za rowery, idźcie na spacer, nad wodę, do lasu albo po prostu spotkajcie się z kimś, kogo dawno nie widzieliście. Bo z pogodą bywa różnie, ale na szczęście dobry plan na weekend nie musi zależeć od temperatury.
1: Autopromocja.
4: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
5: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
4: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
5: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak można upiększać nasze miasta? No gdybym ja była prezydentką jakiegoś miasta, to myślę, że inwestowałabym w zieleń, starałabym się jak najbardziej te miasta ożywić właśnie kolorem zielonym, ewentualnie jakimiś kwitnącymi roślinami. Ale można też miasto oczyścić, na przykład z niechcianych graffiti, z nalepek, wlepek i z takim kimś, kto postanowił swoje miasto upiększać, porozmawiamy po godzinie 9:00, a w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, jak znaleźć świeżego łososia. To znaczy, znaleźć można go w sklepie, wiadomo, ale jak wyhodować łososia i jak można zrewolucjonizować światową hodowlę. Sprawdzimy też, kto był sprawcą pożaru w szkole w stanie Virginia. Okazuje się, że było to pewne zwierzę. Zajrzymy też na pola i zobaczymy, jak w tym roku wyglądały zbiory, czy rolnicy są zadowoleni, czy niekoniecznie. No i zaproszę Was na Festiwal Dobrej Mody.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Skąd wziąć dobrą rybę? No być może od rybaka, być może z pewnego źródła, a być może z hodowli. No i właśnie taka już niebawem może się pojawić, ale dosyć daleko, bo w Izraelu. To właśnie tam Izraelczycy znaleźli sposób na jedzenie świeżego łososia. Jeśli pomysł się przyjmie, może on zrewolucjonizować światową hodowlę tej popularnej ryby.
2: Izraelski startup sprowadza z Islandii ikrę łososia. Wkłada jajeczka ważące po 30 mg do odpowiednio schłodzonego i przygotowanego inkubatora. Warunki wydają się optymalne. Nie wykluwa się w nich tylko około 10% na rybku. Po 1,5 miesiąca w inkubatorze ryby trafiają do zbiornika, w którym przez następne 2 lata mają rosnąć do wagi pozwalającej, by trafiły na stół. Warunki życia stworzone dla łososia w Izraelu przypominają te w Morzu Północnym, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Wody z takiej hodowli nie wylewa się do ścieków, ale używa ponownie. Właściciele firmy chwalą się, że opracowana przez nich metoda pozwala na wyhodowanie łososia właściwie wszędzie tam, gdzie jest dostęp do wody i energii oraz przyjazna przestrzeń, by

łososie mogły się swobodnie rozwijać. Współpracującym z firmą naukowcom udało się na razie pokonać główny problem hodowców łososia, czyli stworzenie środowiska, w którym nie rozwijają się szkodliwe bakterie, a

Przeciętny Izraelczyk zjadł w 2023 roku prawie 4 kg łososia. Statystyczny Polak w tym czasie ledwie 1,5 kg. A ciekawe ile Japończyk, bo wydawało mi się, że to tam jedzą najwięcej sushi.

0: słuchać.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
1: Jest pożar, przyjeżdżają strażacy, ale ci, którzy walczyli z pożarem w szkole w stanie Virginia, chyba się nieco zdziwili, ponieważ w jednej z sal lekcyjnych znaleźli pytona. Według przedstawicieli straży pożarnej to ten pyton zapoczątkował pożar. Jednak nauczycielka biologii, która opiekowała się wężem o imieniu Nanner, odrzuciła te twierdzenia, utrzymując, że pożar był nieszczęśliwym wypadkiem.
3: Nauczycielka jest przekonana, że Nanner wydostał się ze swojego terrarium już po wybuchu pożaru i uciekł z sali, by schronić się przed żarem. Gdy ekipa ratunkowa weszła do sali lekcyjnej na drugim piętrze, natknęła się na pytona, strażacy bezpiecznie zabezpieczyli węża i przekazali go właścicielce po jej przybyciu na miejsce. Ekipy strażackie wyłączyły system przeciwpożarowy i ostatecznie ugasiły ogień. Poinformowano, że w 8 salach lekcyjnych doszło do szkód spowodowanych przez wodę. Biuro Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej przekazało, że przyczyną pożaru było prawdopodobnie wydostanie się pytona z uwięzi i przewrócenie przez niego lampy grzewczej. Nagranie udostępnione przez służby pokazało dużego węża znajdującego się pod biurkiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Pożar pożarem, dobrze, że wąż nie ucierpiał.

0: spieszcie się jeść owoce i warzywa, które mamy na bazarkach, no bo wkrótce mogą być tylko wspomnieniem. To znaczy na pewno będą niebawem wspomnieniem, jak już przyjdą te chłodne miesiące jesienno-zimowe, to zatęsknimy za czereśniami, za fasolką, truskawkami, malinami, borówkami. Ale się rozmarzyłam i zgłodniałam.
1: To jest audycja Szanuj Zieleń.
2: Szanuj Zieleń.
1: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Marta Hoppe.
0: Bazarki, targowiska czy zwykłe warzywniaki uginają się pod sporą ilością plonów. Ale to może być złudne, bo zbiory zbóż są zdecydowanie niższe niż przed rokiem, a zbiory owoców według szacunków będą też nieco mniejsze. To wyjątkowo trudny rok dla rolników i sadowników. Jakie mogą być przyczyny takich słabych zbiorów? Doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych GRUNT.
3: GUS pokazuje nam już, chociaż to są wstępne szacunki, że te zbiory będą w tym roku niższe.

0: I co gorsze, to nie dotyczy jakiejś jednej kategorii produktu, warzywa, owocu. Największe straty mamy, jeżeli chodzi o owoce z drzew, bo to jest prawie 19% mniej niż w latach ubiegłych, ale straty są też na warzywach, to jest około 4,5%, zboża podobnie, rzepak też, to jest 14% mniej niż w ubiegłych latach. Więc widzimy, że no, ta skala strat jest powszechna. To właściwie ten sezon rolniczy, tak na dobrą sprawę, trwa kilka miesięcy, a w tym czasie wydarzyło się tak wiele, że no, ta niestabilność sprawia, że no właśnie, te zbiory są niższe. No bo co się działo, tak? Najpierw mieliśmy gwałtowne przejście z bardzo niskich temperatur do bardzo wysokich temperatur. Potem była bardzo sucha wiosna. Potem z kolei pod koniec czerwca, na przełomie czerwca i lipca, fala upałów. Potem też gwałtowne zjawiska pogodowe, gradobicia. No widzimy, że po prostu naprawdę rolnictwo w tym roku bardzo mocno doświadczyło no, zmiany klimatu, tak? Bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że to, co się dzieje, to pierwotną jakby przyczyną tego jest no, nagromadzenie coraz większej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, które działają jak taka kołdra, tak obrazowo mówiąc, nie pozwalają tej energii uwolnić się z Ziemi w kosmos. Mamy zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, mamy szoki termiczne, mamy problemy u roślin, no to załamuje się fotosynteza, czyli ten podstawowy proces, który umożliwia i wzrost roślin, i uwalnianie się tlenu. I to wszystko razem jakby sprawia, że te plony są coraz mniejsze. To samo dzieje się w tej perspektywie globalnej, czyli ten problem związany z produkcją żywności będzie występował na całym świecie.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

My jak Carolina Herrera, zły chłopiec i dobra dziewczynka. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
4: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Muzyczne festiwale powoli dobiegają końca, ale to nie znaczy, że festiwali nie będzie w ogóle, bo wraz z nadejściem jesieni pojawiają się festiwale poświęcone innej tematyce, na przykład tematyce mody. No i taki właśnie już niebawem, bo 12 września w Gostyninie będzie to już drugi festiwal dobrej mody. A na czym polega i co się będzie działo? O tym Agata Zgliczyńska, prezeska Fundacji Moda Cyrkularna.
5: Głównie chodzi nam o to, żeby budować społeczność wobec takiej kultury, którą nazywamy modą. Jednocześnie my mówimy o dobrej modzie. Każdemu się kojarzy z ubraniami i słusznie, natomiast my rozszerzamy tę modę na wszelakie działania każdego z nas, ponieważ ulegamy modom albo ją kreujemy. I to jest właśnie nasze zadanie, że raz kreujemy ją indywidualnie, ale dwa, możemy zbudować wokół tego wydarzenia, które ma być cykliczne z założenia, coś, co społecznie przyciąga ludzi do siebie i robią coś wspólnie. I pokazują modę na różne sposoby. To może być jedzenie, to może być na przykład szycie zabawek. To jest wszystko moda, czyli część ze sposobu, w jaki żyjemy. I chcemy, żeby to była dobra moda, stąd właśnie mówimy o czymś, co jest powtarzalne, co możemy wykorzystać po raz wtóry. Może to być niematerialne, czyli tradycja. Zatem wśród 30 kilku organizacji, które było w zeszłym roku, były różne przejawy mody i każde z stoisk miało właśnie ten kącik naukowy, bo chodzi o to, żeby wiedzą o dobrej modzie się dzielić.
1: Czyli nie tylko ta moda w kontekście ubrań jest ważna podczas festiwalu, ale właśnie to, co też jest w modzie, w trendach, jest właśnie to drugie życie przedmiotów i wszystkiego, co nas otacza.
5: Tak, właśnie to jest takie trudne słowo cyrkularne, dlatego zamieniliśmy je na dobrą modę. To już zaczyna być zgodne z trendami, że wykorzystujemy rzeczy, które mamy, ale też po prostu używamy tego, co mamy, dłużej. No już Unia Europejska w tej chwili wprowadziła to prawo do naprawy. To już jest jakiś tam kierunek, ale widzę, że coraz

0: Coraz więcej osób po prostu patrzy na to, że ma cenne umiejętności, którymi się chce podzielić. To jest naprawdę cyrkularność, bo to jest coś, co krąży z pokolenia na pokolenie i przekażemy dalej, żeby jednak to nasze dziedzictwo kulturowe nie umarło, zwyczajnie mówiąc.
1: Ale moda też może krążyć. Zresztą często się mówi o tym, że pewne rzeczy wracają. Wyszły z mody i wracają. To, co nosiły nasze mamy, teraz gdzieś wraca. Znów jest modne, no bo ile można wymyślić rozwiązań? Dzwony były, potem ich nie było, potem znowu były modne. Tak samo szerokie spodnie czy wąskie spodnie. Ta moda też, ta ubraniowa moda też jest cyrkularna w tym sensie, że się powtarza.
0: Tak jest, oczywiście. Natomiast wiadomo jest, że te rzeczy wtedy są nowe. Więc ja namawiam do tego, że jak mamy dobre rzeczy, bardzo dobrej jakości, zostawmy je. One na pewno kiedyś będą modne, albo możemy je zrobić już dziś modne, czyli kreować swoje własne style i robić to na przykład wspólnie. Dlatego też w tym roku rozszerzamy pokaz mody, który był w zeszłym roku, 3 pokazy mody właściwie, tak nam się rozmnożyły mile, na konkurs dobrej mody. I to jest ponad wszelkie podziały, czy na młodych ludzi, czy na starszych. Mogą brać udział całe rodziny i właśnie pokazać nam tę modę. Szykujemy wiele niespodzianek, żeby zachęcić do poszukiwań własnych. Można stylizację wymyśleć, można po prostu coś przeszyć. Także tutaj mamy bardzo szerokie możliwości, żeby się pokazać, jaki styl preferujemy i jaki możemy potem dalej przekazać innym.
1: No to ja oczywiście, i to chyba bez zaskoczenia, preferuję styl zielony. Okay, we

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Słuchacie Czwórki, a ja zabieram Was teraz do Anglii, bo tam ani ulewy, ani lokalne podtopienia nie zakończyły suszy. Zakaz używania węży ogrodowych, obejmujący ponad 10 milionów mieszkańców Londynu i okolic, może obowiązywać aż do końca roku. Ostatnie opady nie wystarczyły, aby odbudować poziom wody w rzekach i zbiornikach.
3: Deszcz pada, ale zakaz zostaje. Thames Water, największy dostawca wody w Wielkiej Brytanii, ostrzega, że ograniczenia mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Mieszkańcy nie mogą używać węży do podlewania ogrodów, mycia samochodów ani napełniania basenów. Dla wielu to spore utrudnienie. Zakazy używania węży ogrodowych to u nas właściwie norma. Zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić, choć noszenie wody w wiadrach bywa uciążliwe. Zastanawiam się, jak to możliwe, że brakuje nam wody. W końcu jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Dopiero co mieliśmy tydzień ulew i podtopień, więc trudno mi to zrozumieć, ale trzeba zachować rozsądek. Mówili brytyjskim mediom mieszkańcy hrabstwa Kent. Kto mimo zakazu sięgnie po wąż, może zapłacić nawet 1000 funtów. W przeliczeniu to prawie 5000 złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: No i nie tylko Anglia zmaga się z suszą. To problem, który będzie coraz poważniejszy. Yeah, love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life, love me like I love me, suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love

0: Autopromocja.
1: Jak lato, to spędzamy je w pokoju, ale wcale nie zamykamy się w domu, bo nasz pokój jest w samym centrum Warszawy. Jest zielony, otwarty i zawsze coś się w nim dzieje. To pokój na lato. Letnia miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotykamy się tu w każdą sobotę od 15 do 18. Rozmawiamy o najlepszych patentach na lato w mieście, o odpoczywaniu i nowych zajawkach. Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: dance for me, get handsy.
1: Minęła godzina dziewiąta.
2: Pogoda.
3: Pogoda.
1: Niezależnie od tego, co dziś pokazują prognozy, a co ostatecznie przyniesie nam ta sobota, warto wykorzystać czas na maksa. Jeśli za oknem będzie piękne słońce, no to wiadomo, ruszajcie w plener. Jeśli pojawią się chmury, to też nic nie szkodzi. Spacer, rower, las, jezioro, ogród, kawa na mieście, albo po prostu leniwe przedpołudnie bez patrzenia na zegarek. Pomysłów jest mnóstwo, bo wakacje nie kończą się przecież wraz z ostatnim upalnym dniem. Kończą się dopiero wtedy, kiedy przestajemy z nich korzystać. Więc skorzystajcie z tej soboty. To ostatni weekend wakacji i niech będzie naprawdę dobry.
2: Autopromocja.
4: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
5: Dzieci Neo.
4: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zdarzyło wam się kiedyś tak po prostu z czystej chęci i pomysłu posprzątać coś w swojej okolicy albo pomalować elewację, wyzbierać butelki pod blokiem, zerwać brzydkie, oszpetne reklamy czy plakaty powyborcze? No i jeśli tak, to super szacun, a jeśli nie, to pokażę wam teraz kogoś, kto robi to na co dzień. Tak mu się nie podobały pewne wrzuty, pewne plakaty czy szpetne naklejki w mieście, że postanowił ogarnąć ten temat sam na własną rękę. Już za moment rozmowa z grupą oczyszczania miasta, a dokładnie z grupą upiększania miasta.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Grupa Upiększania Miasta, w skrócie GUMA, to oddolna inicjatywa społeczna zapoczątkowana we Wrocławiu przez architekta Mateusza. A Mateusz już dzisiaj u nas w studiu. Cześć.
2: Cześć, miło poznać.
1: Bardzo to ładnie brzmi. Grupa Upiększania Miasta. No to w jaki sposób ty i pewnie więcej osób, których już zebrałeś, pociągnąłeś za sobą, upiększacie Wrocław? Bardzo ładne miasto.
2: Bardzo ładne miasto, ale jest jednak wiele rzeczy do poprawienia i właśnie do upiększenia. Myślę, że każdy z nas na co dzień, jak po prostu spaceruje sobie uliczkami jakiegoś miasta, zauważa wiele problemów. Tak, jeśli chodzi nawet o śmieci, które znajdują się w krzakach, jeśli chodzi o nielegalne graffiti, które pokrywa budynki, albo nawet nowo oddane inwestycje, które po jakimś czasie no, już nie wyglądają jak nowe. I ta inicjatywa powstała po to, żeby zachęcać mieszkańców, żeby dbali o swoje miasto każdego dnia. Żeby właśnie nie przychodzili obojętnie, żeby podnosili te śmieci, żeby dbali o własne budynki, przestrzenie wokół siebie i tworzyli też taką właśnie lokalną społeczność, która może potem zapoczątkować kolejne inicjatywy, może jakieś ciekawe instalacje artystyczne, które można zaaranżować w przestrzeni i wiele więcej.
1: Czyli chodzi o to, żeby było ładniej, no bo czasami musicie się mierzyć z dewastacją, z wandalizmem, czyli z rzeczami, z miejscami, które zostały zniszczone przez innych ludzi. Często widzę właśnie wasze rolki, gdzie sprzątacie, czyścicie graffiti. Jest zdjęcie przed i zdjęcie po. Ile to jest pracy, żeby wyczyścić takie drzwi, na których ktoś po prostu sprayem namazał, bo się podpisał?
2: Tak, no myślę, że każdego irytuje wandalizm. No z uwagi też na to, że nasz kraj no przez lata był jednak zaniedbany i po wojnie no widać jeszcze te skutki. Ale no z biegiem czasu, z biegiem lat no próbujemy to naprawiać. Próbujemy remontować te kamienice, oddawać nowe inwestycje, ale wtedy jeszcze bardziej boli, jak taka nowa inwestycja jest

0: jest zniszczona. I tak, prawda, to jest dużo czasu, to jest dużo wysiłku. Może to też z tego powodu, że mało osób póki co próbuje działać w tym aspekcie, więc po prostu ogrom czasami tych wszystkich akcji, tych wszystkich rzeczy do poprawienia przytłacza. Ale jak ma się ludzi, którzy też chcą działać, jak ma się sposoby, techniki i już pewne doświadczenie, myślę, że to po prostu zaczyna się stawać czymś przyjemnym i pewnego rodzaju hobby, które można wykonywać dzień w dzień.
1: No dobrze, zrobić graffiti to czasami jest 5 minut, ktoś wskakuje na marze, brzydkie słowo, poleci dalej i tyle. Żeby to usunąć, to potrzeba chyba godzin pracy.
0: Różnie. To zależy w sumie od techniki i zależy od powierzchni, bo powierzchnie bardzo się od siebie różnią. Mamy na przykład takie powierzchnie, które są gładkie, typu kafelki, to tam wystarczy nam tak naprawdę ścierka, jakaś dobra chemia i możemy się tego pozbyć w kilka minut.
1: I za chwilę będzie znowu to samo, jak w pewnej toalecie?
0: Tak, możliwe, że pojawi się znowu to samo, ale też są na to sposoby. A jeśli chodzi na przykład o taki tynk albo o cegłę, to są powierzchnie, które są porowate, czyli właśnie ta farba jest wchłaniana w strukturę tego materiału i często, żeby się jej pozbyć, już potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, typu myjki ciśnieniowej, albo musimy zakupić nową farbę, tak? Więc to już jest wycieczka do sklepu, kupienie odpowiedniego koloru farby i ten czas się przedłuża. Ale możemy jakby temu przeciwdziałać i od tego właśnie są powłoki antygraffiti i też od tego jest sztuka, bo jeśli będziemy tworzyć prawdziwą sztukę, taką jak murale, albo po prostu malować jakoś ciekawie, czy aranżować ściany, albo nawet dodawać więcej zieleni, tak, to już zniechęca do tego, żeby tam coś namalować.
1: Czy rzeczywiście tak jest, że jak coś ładnego jest namalowanego, to już nie będę ruszał, bo szkoda?
0: Tak, myślę, że to jednak zniechęca. Może jest jakiś też szacunek do innych artystów, którzy coś tam wykonali i nie chce się zaprzepaszczać ich pracy, ale nie można też powiedzieć, że takich przypadków nie ma. Jest wiele osób, artystów, które wykonują murale profesjonalnie i też często skarżą mi się, czy tam właśnie pisały w wiadomościach prywatnych, że bardzo ich boli, że czasami po miesiącu, po dwóch ktoś przychodzi i rysuje tam coś, co totalnie nie ma żadnego sensu, tylko żeby po prostu zniszczyć ich pracę.
1: No albo żeby zostawić swój ślad, bo przecież często o to chodzi w graffiti, potem przychodzi Mateusz i to wszystko czyści.
0: Tak, ale tutaj bym właśnie jeszcze rozróżniał graffiti, awandalizm i bohomazy. Ja to wolę nazwać bohomazami, bo moim zdaniem to z graffiti nie ma za dużo wspólnego. Bo są artyści graffiti, którzy robią to dzień w dzień, którzy specjalizują się właśnie w tych technikach, stylach i naprawdę widać ten kunszt. A są osoby, które kupują puszkę farby, przychodzą, malują coś dosłownie w kilkanaście sekund i potem nazywają, że to jest sztuka, że to jest część miasta.
1: Nie, to jest informacja. Tu byłem, Kacper. A w studiu dzisiaj Mateusz.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Walka z wandalizmem, porządkowanie przestrzeni, a także edukacja w sieci. To wszystko możecie zobaczyć, jak wejdziecie na profil GUMY, czyli Grupy Upiększania Miasta. Mateusz Prosto z Wrocławia przyjechał, żeby opowiedzieć, jak tam dba o miasto. I mówiliśmy o tym usuwaniu graffiti, czy też bohomazów, jak ty to nazywasz, bo graffiti jest ładne, jest zaplanowane, może być dziełem sztuki, a bohomazy to wiadomo, bohomazy. To jak się zabrać za usuwanie takiego niechcianego napisu? Jaki ty masz akcesoria, co masz ze sobą, żeby zawalczyć z tematem?
3: No to pierwsze, co musimy dowiedzieć się, jaka to jest powierzchnia, tak? Jeśli to jest na przykład nasz blok, jest wykonany z tynku, to drugim krokiem jest, no, oczywiście uzyskanie zgody. Niestety takie rzeczy, no, też wymagają tej konsultacji. Często nie można sobie robić takiej czystej amerykanki. I jeśli taką zgodę na przykład się uzyska tam od swojej spółdzielni, od wspólnoty, można się zabierać do pracy. I ja mam kilka takich rzeczy, które właśnie bardzo mi to ułatwiają. Jedną z nich jest na przykład czytnik kolorów. Jest takie urządzenie, którym można zczytać dokładnie kolor tynku i potem dobrać idealnie taką samą farbę. Więc często widzimy, jak ktoś się zabiera za zamalowywanie takich bohomazów i potem mamy takie łaty na budynkach w różnych kolorach. Więc właśnie do tego jest taki czytnik kolorów, który można sobie zakupić. Jeśli chodzi właśnie o takie kafelki, to jest chyba najłatwiejsza rzecz, skąd można usunąć taki bohomaz. To wystarczy po prostu odpowiednia chemia. Ja próbuję takie przykładowe środki wstawiać na moim profilu i testować również różnych producentów, jeśli chodzi o różne półki cenowe, i też to potem polecam i wstawiam na profil. Więc sobie tak naprawdę wystarczy ścierka, trochę wody z jakimś detergentem, z płynem do naczyń i taka chemia. I można już się zacząć przygotowywać do tego, żeby taki bohomaz usunąć.
2: Dużo siły trzeba użyć, czy tutaj wjeżdża myjka ciśnieniowa? Bo mówisz, że ścierka, czyli samemu musisz trzeć, mięśnie muszą pracować, żeby to się, no, jednak zdarło, chociaż powstawanie tego to był moment, a ścieranie tego, no to tak jak mówię, jak ze sprzątaniem. Bałagan powstaje sam, nie wiadomo kiedy, a sprzątanie to wymagająca czynność.
3: Czasami można to traktować jako prawdziwy trening, to muszę przyznać, bo to wszystko zależy też, jak długo to graffiti już na tym kafelku jest, tak? Jeśli to już jest od miesięcy wyschło, to potem trzeba jednak użyć trochę tej siły i pary w rękach, żeby to zetrzeć, ale jeśli to jest świeżo co pojawione się graffiti, bohomaz, to czasami sama chemia już prawie że całkowicie rozpuszcza ten środek i wystarczy potem przetrzeć to ścierką. Dlatego tak ważne jest, żeby interweniować od razu.
2: Im szybciej, tym lepiej. No to tak jak samo jak z plamą czy z bałaganem. Im szybciej posprzątamy, tym mniej będzie potem roboty. Co jeszcze robisz w mieście? W jaki sposób je upiększasz? Być może nie tylko Wrocław. O tym za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Jak upiększyć nasze miasto? No, można zasadzić dużo zieleni, można zadbać o ładny wizerunek budynków, odmalować różne fasady budynków, ale można też posprzątać. I to też jest jedna z działalności grupy upiększającej miasta, na czele której stoi Mateusz. O graffiti mówiliśmy, o dbaniu o kamienice mówiliśmy, ale wy jeszcze sprzątacie, oprócz tego, że właśnie to graffiti czyścisz, to zdarza się też, nie wiem, zlikwidować jakieś dzikie wysypisko śmieci.
3: Tak, jednak jest to rzecz, która mnie osobiście bardzo irytuje i denerwuje, bo lubię spędzać czas w zieleni, w naturze i bardzo przykry jest dla mnie fakt, że widzę tam dużo śmieci, dużo butelek, dużo pozostawionych rzeczy po osobach, które również odpoczywają w tych miejscach. I z tego powodu zdecydowałem się też za każdym razem, jak idę sobie na spacer, nawet wzdłuż rzeki czy do jakiegoś lasu, zabierać z sobą te śmieci, żeby one tam nie pozostawały. Często mówimy właśnie, że Polska jest czystym krajem. Wydaje mi się, że jest czystym krajem na pierwszy rzut oka, że wystarczy tylko odgarnąć trochę liści w przykładowym parku czy lesie, czy zajrzeć pod krzaki w centrum miasta i zobaczymy, że tam tych śmieci naprawdę dużo jest.
2: To widać bardzo dobrze wiosną wczesną, kiedy jeszcze nie jest zielono, to widać, ile jest śmieci, ile jest butelek.
3: Tak, tak. I przykre jest to, że niektóre z tych rzeczy leżą tam latami. I dobrze wiemy, że szkło, jak i plastik, potrzebują dziesiątek, jak nie setek lat, żeby się rozłożyć. I niejednokrotnie zdarzało nam się znajdować rzeczy sprzed 40 lat, tak, które miały jeszcze jakąś datę czy etykietę.
2: To już zabytek, może nawet tak, wartościowy.
3: Tak, nawet myśleliśmy, kurczę, może trzeba się odezwać do muzeum i oddawać takie rzeczy. Ale trzeba po prostu te rzeczy podnosić od razu, jak widzimy. Nie można pozwalać im zalegać w tych parkach, bo wystarczy jeden sezon, tak naprawdę jedna jesień, zostanie to przykryte i zostanie tam na kolejne lata.
2: A może być to śmiertelną pułapką na przykład dla różnych małych istot. Jak wejdzie tam jakiś żuczek, to już czasami z takiej butelki nie wyjdzie, no i zostanie tam na zawsze. A jak wygląda sytuacja z tymi wysypiskami i śmieciami, odkąd mamy system kaucyjny? Czy widzisz, że tych butelek plastikowych chociaż jest trochę mniej?
3: Tak, to się zauważa jednak różnicę. Dużo osób traktuje to jako hobby. Często chodzi nawet w takie miejsca lub przechadza się miastem i wyłapuje wszystkie takie puszki czy butelki plastikowe, więc naprawdę jest ich znacznie mniej, ale dalej jest ogromny, jak nie przeogromny problem, jeśli chodzi o małpki i butelki szklane. Ja rozumiem, że dla niektórych ten system kaucyjny jest pewnego rodzaju uprzykrzeniem i trudnością, ale to, jaka ilość tych małpek zalega w parkach, to jest po prostu niewyobrażalne.
2: A jak mało już jest plastikowych butelek?
3: Tak, plastikowych nie ma, puszek nie ma, problem został rozwiązany, okej, musimy czekać w kolejkach, trzeba ten system na pewno udoskonalać, ale moim zdaniem też trzeba go rozszerzać, bo butelki i małpki cały czas są w zieleni.
2: I nie wyglądają dobrze i szkodzą przede wszystkim tej naturze, to rozumiem, że też zdarza ci się z workiem butelek ze spaceru wracać.
3: Tak, zdarza mi się. My we Wrocławiu już tak w sumie mamy taką tradycję, że spotykamy się w soboty, chodzimy właśnie w jakieś takie miejsce, które jest rekreacyjne, gdzie jest dużo zieleni i te śmieci po prostu zbieramy. I mamy też taką dobrą tam współpracę, jeśli chodzi o spółkę miejską zajmującą się wywozem odpadów we Wrocławiu. I oni po prostu przyjeżdżają tam 2-3 dni później i te wszystkie śmieci od nas odbierają.

0: wspierają. Więc to naprawdę działa bardzo sprawnie. A jeśli chodzi o zagrożenie, no tak, no jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi też o potłuczone szkło. To też możemy właśnie zobaczyć w centrach miast, no mamy bardzo dużo pupili, te pupile nasze chodzą, tak, po tych chodnikach, a co chwilę, no jak leży jakaś butelka, to jest to ryzyko, że zaraz będzie potłuczone szkło, że będą poranione łapki, albo nawet ryzyko jakiegoś małego, nie wiem, pożaru, podpalenia. To często widać też, że polany po prostu płoną, a to jest kwestia no, zostawionych często butelek.
1: No i dzięki temu, że przychodzi grupa upiększenia miasta, to przynajmniej we Wrocławiu tych butelek jest mniej, ale jak wiadomo, to jest trochę syzyfowa praca i można to zbierać i zbierać i zbierać i zbierać. Może wy też pozbieracie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak zaangażować mieszkańców do dbania o swoje najbliższe otoczenie? No myślę, że idealnym rozwiązaniem jest dawanie dobrego przykładu. Tak właśnie robi Mateusz z grupy upiększania miasta, który postanowił robić porządek. Jak to się w ogóle stało, że stwierdziłeś, coś mi się w tym mieście nie podoba? No widzę, że władze działają, ale nie do końca wszędzie tam, gdzie ja bym chciał, więc wezmę sprawy w swoje ręce.
2: No to jest na pewno złożony problem, no i też związany z moim wykształceniem, tak? Bo jednak zajmuję się projektowaniem miast, sprawieniem, żeby w tych miastach żyło się jak najlepiej i widzę, że pewne problemy no, obniżają naszą jakość życia, tak? A tymi problemami często jest zaniedbana przestrzeń. I ona się przejawia właśnie, jeśli chodzi o śmieci, jeśli chodzi o nielegalne graffiti na budynkach, jeśli chodzi o natłok reklam znajdujących się na słupach, na latarniach. I właśnie może te problemy no, sprawiły, że po prostu próbuję szukać jakichś kreatywnych rozwiązań i angażować mieszkańców, żeby wspólnie je rozwiązywać, żeby wspólnie tutaj działać. I moim celem jest po prostu stworzyć przestrzeń, która będzie cieszyła oko, w której będzie chciało się przebywać. Żeby nie traktować miasta tylko, nie wiem, jako przestrzeń komunikacyjną dla samochodów albo przestrzeń, gdzie są biurowcy i mamy pracować. Miasta mają być też przestrzenią, gdzie odpoczywamy, gdzie spędzamy nasze weekendy, gdzie wychodzimy na spacery. Nie tylko centrum miasta czy zabytkowa starówka ma być taką przestrzenią. Tak naprawdę każda ulica taką przestrzenią powinna być w naszym najbliższym otoczeniu.
1: No i jak patrzymy na słupy na przykład, albo na latarnie, gdzie wiszą ulotki, informacje o tym, że ktoś nam wymieni okna, inny nam sprzeda kablówkę, a jeszcze trzeci może nam naprawić samochód, bo takie ogłoszenia na słupach dalej się pojawiają i to też jest temat, którym ty się zajmujesz, to znaczy zdejmujesz.
2: Dokładnie. No myślę, że nastał już czas takich ogłoszeń, jednak większość z nas korzysta z internetu, żeby znaleźć jakieś usługi.

0: Oczywiście takie tablice ogłoszeniowe dla lokalnych, małych przedsiębiorców są dobrym rozwiązaniem. Na przykład w Gdańsku zauważyłem, że takie tablice znajdują się na każdym przystanku. Można przyjść, powiesić tam jakieś swoje ogłoszenie, czy ludzie też wieszają plakaty z jakimiś małymi wydarzeniami, czy też festiwalami. Więc to się sprawdza, ale na pewno nie można pozwalać, żeby to się pojawiało na każdym słupie, bo to tworzy po prostu chaos wizualny. Mało kto to sprawdza, jest to bardzo mało czytelne, a potem to zalega latami. Ten papier zaczyna gnić, taśmy i klej zaczynają też gnić, to zaczyna śmierdzieć, to zaczyna też niszczyć te słupy, które potem trzeba wydawać kolejne pieniądze, żeby je odpowiednio zaimpregnować i odpowiednio odmalować. Więc to jest też w moim przekonaniu wandalizm i dewastacja majątku takiego publicznego.
1: Ale mówimy tu o różnych słupach, bo jest słup ten na przykład latarnia, czyli no to rzeczywiście nie służy do ogłoszeń, ale są też takie duże, okrągłe słupy, typowo ogłoszeniowe, gdzie wiszą plakaty, że jest jakiś koncert, że jest jakiś festiwal i to też jest jedno na drugim zaklejane, aż ten słup pęcznieje.
0: Tak, ale z tymi słupami też jest mały problem, bo nie wszystkie słupy są jakby bezpłatne. Część z nich po prostu trzeba tam płacić, często duże pieniądze, żeby się odpowiednio wystawić. A jeśli chodzi o te słupy bezpłatne, tak, no często po prostu to jest rywalizacja. I na jedno ogłoszenie, na jeden plakat jest naklejonych 10 kolejnych. No ale chyba tak ten po prostu rynek działa i tak działa walka o tą
1: uwagę
0: w przestrzeni.
1: O informacje i o zauważenie. Dobrze, że ja ciebie zauważyłam w internecie.

0: Usuwanie brzydkich napisów albo likwidacja dzikich wysypisk, czy też zrywanie ogłoszeń tam, gdzie nie jest ich miejsce. Między innymi tym zajmuje się Grupa Upiększania Miasta. Mateusz, jej założyciel, on zapoczątkował tę inicjatywę. No i pewnie jak zaczynałeś działać, to patrzyli na ciebie mieszkańcy różnie reagując. Jak na przykład zrywałeś te stare ogłoszenia, że ktoś wynajmie mieszkanie albo odda kota, albo wycierałeś to graffiti, czyli ktoś tam namazał coś na drzwiach i ty to próbowałeś zlikwidować, to jak mieszkańcy, jak przechodnie reagowali na te twoje działania? Bo to widać, mało tego, ty też często to nagrywasz, więc podwójnie może być widać, że jeszcze robisz nagranie z tego zrywania, więc jaki był odbiór?
1: Odbiór był różny, ale myślę, że najczęściej jakby ludzie to popierali, zgadzali się z takimi rzeczami, inicjatywami, ale również mówili, że to jest bez sensu. Jakby bardzo często przejawia się to sformułowanie, że to jest syzyfowa praca. Wiele starszych osób, które mnie zaczepiały podczas takich interwencji, mówiły, że one robiły dokładnie to samo. Że one robiły to latami często, że czyściły te bohomazy, że zdejmowały reklamy, że zbierały śmieci, ale po prostu natłok tego i ta kwestia, że to się cały czas powtarzało, sprawiło, że zrezygnowali, że po prostu już nie chcieli tego robić dalej.
0: Poddali się po prostu. Poddali. Jednak wygrała ta frakcja niszcząca.
1: Można tak powiedzieć, ale też z drugiej strony jednak się chwalimy, że mamy ten czysty kraj, a mi się wydaje, że właśnie to jest suma takich małych czynności, właśnie takich małych inicjatyw. Dzięki temu mamy czysty i zadbany kraj, bo właśnie jest dużo osób, które się dalej nie poddaje, które po cichu każdego dnia zbierają te śmieci, próbują dbać o ten swój budynek, dbają o zieleń przed swoim blokiem. To jakby sumarycznie sprawia, że nasz kraj wygląda jak wygląda, a jakby tych osób było więcej, to by wyglądał jeszcze lepiej. No i moim celem jest to, żeby każdy z nas w jakimś mniejszym lub większym stopniu dbał o tą przestrzeń wokół siebie.
0: Może to być dbanie w różny sposób, bo chociażby właśnie to sprzątanie śmieci, co jest prostsze niż zdzieranie napisów, niż zamalowywanie czy wycieranie bohomazów. Do tego trzeba się już specjalnie przygotować, ale podniesienie butelki czy papierka po jakimś batoniku, no to żadna robota. Można to zrobić w każdej chwili, nie mając nic przy sobie, nawet rękawiczek.
1: To jest, myślę, dobry nawyk i dobry przykład też dla kolejnych pokoleń, ale tych sytuacji jest wiele, tak, gdzie możemy upiększać naszą przestrzeń. Mi bardzo imponuje na przykład, jak ktoś dba o zieleń w donicach i na przykład wieszają sobie w oknach i dzięki temu budynek jest pięknie przyozdobiony na wiosnę, te wszystkie kwiaty kwitną. I moim zdaniem to jest też dbanie o taką przestrzeń publiczną, bo to widać z ulicy. Tak, więc to nie chodzi tylko o zbieranie śmieci, też dbanie o zieleń, też może dbanie o swój lokal, o swój biznes, żeby ta witryna była czysta, zadbana, żeby przed postawić jakąś ładną ławeczkę, żeby ktoś mógł usiąść i sobie też odpocząć. Więc ta miłość do naszej takiej lokalnej ojczyzny może się przejawiać w różnym stopniu.
0: No to dobrze, że mam ładny, zadbany balkon, na pewno by ci się spodobał, chociaż na 5. piętrze to tak bardzo go z ulicy nie widać, ale ja mam radość i oko cieszy. Jakie masz plany na przyszłość? Czy zamierzasz jeszcze bardziej upiększać miasto?
1: Tak, dokładnie zamierzam. No myślę, że najpierw trzeba te takie najbardziej denerwujące problemy wśród mieszkańców rozwiązać, czyli właśnie te śmieci, te nielegalne graffiti, ale potem można pójść krok dalej, tak? Mamy przecież bardzo dużo niezagospodarowanych ścian, tak? Jeśli chodzi o bloki czy bramy. Miejsc, gdzie można po prostu tworzyć sztukę, a nie tylko ją usuwać. Więc to jest też duży taki potencjał pod artystów, pod wspólnoty, żeby takie przestrzenie udostępniać, żeby współpracować. A również jak się stworzy ta taka lokalna społeczność, która dba o tą przestrzeń, to potem organizować różnego rodzaju eventy, pikniki, nie wiem, wspólne sprzątanie czy sadzenie jakichś roślinek na swoim podwórku. I to upiększanie może po prostu wejść nam jakby w nawyk i może być takim hobbym, które wykonujemy razem z sąsiadami.
0: To przyjechałeś na gościnne występy do Warszawy. Czy zamierzasz tutaj coś malować, sprzątać, czy zupełnie w innej sprawie tu jesteś?
1: Zamierzam spotkać się z mieszkańcami i też posłuchać właśnie, jakie są problemy w Warszawie, czy one się może trochę różnią od tych we Wrocławiu. Wspólnie z nimi oczywiście podziałać i też sprzedać kilka jakichś dobrych, nie wiem, sztuczek, sposobów, metod, jak taką inicjatywę rozpocząć również w Warszawie. Bo jest wiele osób, które chciałoby to robić, tylko jeszcze nie wie, jak się za to zabrać.
0: To polecam ci wyprawę na wyścigi konne, Tor Służewiec, tam dużo graffiti, ale takich ładnych, takich, które można podziwiać. No i dzielnica Ursynów, gdzie też są murale na blokach, czyli ta pusta, płaska przestrzeń bloków z wielkiej płyty, zagospodarowana bardzo ładnie. Także taką wycieczkę ci proponuję.
1: Super, skorzystam.
0: Mateusz z Grupy Upiększania Miasta był dzisiaj razem z

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
1: A nic.
2: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
1: U Ani?
2: No jasne, słuchaj, będę wozem.
1: A co to ma wspólnego z impro?
2: O 12:00 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
1: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

0: Zacząłem wolno, acz skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.
1: Ty głupia się.
0: Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle, o kurcze, to tutaj. I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam. Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.

Zbliża się godzina 10. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło. Jakby nie było, to ostatni weekend wakacji, więc wykorzystajcie go dobrze. Dzięki, cześć, pa, pa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaczynamy ostatni weekend wakacji. Jaki będzie? Wiele zależy od tego, co pokażą termometry. Minęła 10.
1: Pogoda.
0: No i pogoda. Nie da nam zapomnieć, że lato powoli się kończy. W znacznej części kraju dzisiaj duże zachmurzenie. Przydadzą się także parasolki, bo miejscami będzie padał przelotny deszcz. Właściwie w całym kraju. Na wschodzie prognozowane są także burze. I jeszcze patrzę na termometry. Maksymalnie dzisiaj pokażą one od 19 do 21 stopni na północy, około 23 w centrum i 26 najcieplej dzisiaj na południu kraju.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Nie mam pojęcia, kiedy to zleciało, ale mamy ostatni weekend wakacji.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: I jeżeli jakimś cudem dzisiaj wstaliście wcześniej, to myślę, że zgodzicie się ze mną, że jesień już czuć w powietrzu. Jest trochę dłużej ciemno rano i znacznie chłodniej. I szczerze mówiąc, jeżeli myślę sobie o jesieni, to właśnie poranki są tą rzeczą, która nie najlepiej przypadła mi do gustu. Ale dzisiaj w programie mamy zaplanowane takie tematy, które sprawią, że wręcz nie będziemy się mogli doczekać tej jesieni. Jedną z nich jest oczywiście premiera Lalki. Zobaczymy ją zarówno w formie filmu w kinie, jak i w formie serialu. No a żeby oglądało nam się to jeszcze lepiej, z jeszcze większą przyjemnością, to dzisiaj w czwórce pójdziemy na spacer po Warszawie właśnie śladami bohaterów Bolesława Prusa. Jakie miejsca w stolicy opisane przez autora Lalki istniały albo istnieją nadal, a które to całkowity wymysł wyobraźni, czy w ogóle takie były? O tym się niebawem przekonamy. No i oczywiście też na osłodzenie tego, że wakacje się kończą, przynajmniej dla uczniów, będzie także konkurs. Zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem.

0: 15 minut po godzinie 10, wakacje się kończą, no to dzisiaj zaczynamy od walizki takiej typowo szkolnej, trochę przygotowujemy się już na nadejście szkoły. Jestem ciekawa, czy pamiętacie, co wrzucaliście do swojego szkolnego plecaka?
1: Konkurs w czwórce.
0: Poza oczywiście książkami i zeszytami, ja pamiętam, że kiedyś te plecaki były naprawdę ogromne, no bo nie można było zostawiać książek w szkole i często, szczególnie w podstawówce, te plecaki były jeszcze większe niż sam uczeń. No ale poza książkami nosiliśmy masę innych rzeczy i ja na przykład zawsze miałam kanapkę z szynką i z sałatą zawiniętą w taką folię aluminiową. Czasami ją zjadałam, a czasami niestety znajdowałam ją w takim średnim stanie już po kilku dniach.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: No i właśnie do walizki dzisiaj wkładam taką kanapkę z szynką i sałatą. To będzie nasz pierwszy przedmiot. Zapamiętajcie albo sobie gdzieś zapiszcie. Po godzinie 11 wrzucę jeszcze kolejny i po 12 kolejny. No i ktoś z was zgarnie walizkę.
1: Spakuj się na wakacje.

0: weekend w czwórce.
1: Dzisiaj trochę mówię o tym, co wrzucaliśmy do plecaka, kiedy chodziliśmy do szkoły. No i oczywiście w każdym plecaku znajdował się egzemplarz lalki, wypożyczony taki w szkolnej bibliotece. My dzisiaj w czwórce będziemy rozmawiać o tej książce, ale w kontekście tego, co z tej lalki zostało w Warszawie. Przejdziemy się na taki spacer śladami bohaterów powieści Bolesława Prusa. Razem ze mną gość Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Cześć. Jak wyglądała taka ulica w czasach lalki, ulica Warszawy? Jacy ludzie po niej chodzili? Jak wyglądali? Jak wyglądały też wozy, które jeździły po drogach?
2: Warszawa była bardzo zróżnicowanym miastem w czasach lalki i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, jak wyglądały wszystkie ulice, bo one były różne. Inaczej wyglądało krakowskie przedmieście, inaczej wyglądały aleje ujazdowskie, a inaczej wyglądały na przykład ulice warszawskiego Powiśla, o czym Bolesław Prus pięknie nam pisze. Ale oczywiście miało to swój klimat. My jak dzisiaj patrzymy na dawne zdjęcia, odtwarzamy gdzieś tam sobie w głowie, jak takie ulice mogły wyglądać, to budzi to naszą ciekawość, jakąś taką tak atawistycznie nam się to podoba, ale pamiętajmy, że ulice były ciężkie do życia, do poruszania się, dużo wozów konnych, platform konnych, dorożek konnych, omnibusów. Po Warszawie jeździł tylko jeden tramwaj zasadniczo konny, ale wszystko odbywało się transportem konnym, więc miało to swoje konsekwencje, także na ulicach miasta trzeba było te ulice sprzątać. Panie, jak pisze Bolesław Prus, wzniecały tabuny kurzu, chodząc w swoich długich, powłóczystych sukniach po ulicach miasta, czy po alejach parkowych, czy ogrodowych, więc oczywiście miało to swój urok, miało to swój klimat, no ale pamiętajmy, że po bokach każdej ulicy, nawet najbardziej eleganckiej, płynęły rynsztoki tak zwane, więc te miasta wyglądały zupełnie inaczej, niż sobie to dzisiaj wyobrażam.
1: Ale mieliśmy taki podział, tak jak powiedziałeś, na krakowskie przedmieście, centrum, aleje ujazdowskie.

0: ale też na Powiśle. I one, te dzielnice też wyglądały inaczej w zależności od tego, jak bardzo zostały zniszczone, ale też był taki podział na warstwy społeczne, że
1: oczywiście
0: bogatsi mieszkali
1: była
0: w centrum.
1: Bardzo zróżnicowanym miastem i to jeszcze było widać w okresie dwudziestolecia międzywojennego, także nie tylko w XIX wieku. No i zresztą po II wojnie światowej bardzo mocno, bo te dzielnice właśnie jak Powiśle, które było dzielnicą przemysłową, robotniczą, to była dzielnica w ogóle zupełnie inna od bogatego warszawskiego Śródmieścia. Wokulski, który idzie na Powiśle i ogląda to Powiśle i mówi, że to jest chory kąt i to jest chore miejsce, patrząc na śmietnik w okolicy ulicy Dobrej, tak naprawdę no, był pewnie dla mieszkańców Powiśla niebywałym wydarzeniem, a sam Prus jakby mocno naraża go na pobicie, a w najgorszym wypadku na niechybną śmierć, prowadząc go na niebezpieczne i ubogie Powiśle.
0: Tak sobie myślę, jak bardzo zmieniły się te dzielnice i właściwie wszystkie, które wymieniliśmy dzisiaj, to są główne dzielnice Warszawy.
1: No, pamiętajmy, że Powiśle jest...
0: I takie, gdzie pewnie są najdroższe mieszkania.
1: Na przykład Powiśle, prawda? Tak. Która jest piękną dzielnicą, która czerpie korzyści z Wisły, no, a kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej.
0: Ale ta Warszawa to było też takie miasto małych biznesów, sklepików i nauki?
1: Pamiętajmy, że Warszawa była trzecim miastem Imperium Rosyjskiego. Dzisiaj sobie ciężko to wyobrazić, ale po Moskwie i Petersburgu była Warszawa. To było miasto, które przeżywało niesamowity okres prosperity. To jest niesamowity, gigantyczny rozwój Warszawy w trzech ostatnich dekadach XIX wieku. I oczywiście to są małe biznesy, to są sklepy, jak w każdym mieście, ale to są też wielkie biznesy, które się tutaj tworzyły. To są wielkie firmy, fabryki. Produkty warszawskie zalewały Imperium Rosyjskie. Począwszy od produktów Norblina, platerów rozmaitych, ale skończywszy na szczotkach fabryki Feista. To jest dość niesamowite, ale to jest miasto bardzo szybko rozwijające się. Pamiętajmy, że w ciągu 10 lat zaledwie, od połowy lat 60. do połowy lat 70. Warszawa zyskała 100 tysięcy mieszkańców. To jest coś niebywałego w tamtym czasie, więc to jest jakby przyspieszenie w lalce, przyspieszenie Warszawy, które w lalce Bolesław Prus też pięknie nam pokazuje.
0: No to za chwilę wejdziemy już do konkretnych miejsc. Właściwie sprawdzimy, które jeszcze istnieją, do których zaglądał Wokulski czy Izabela Łęcka na przykład, a które już dzisiaj musimy sobie trochę bardziej wyobrażać. Razem z nami jest Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego.

0: przerwa na książkę. Na książkę.
1: W naszym studiu Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Tak sobie myślę, że Prus chyba bardzo wiernie odtworzył Warszawę w lalce.
2: Prus był kronikarzem miasta. On bardzo często, zresztą kroniki tygodniowe, które pisał, to jest majstersztyk dziennikarstwa warszawskiego XIX wieku i on, to stanowiło dla niego taki element poznawczy. On chodził, obserwował Warszawę, zresztą też nie za bardzo jeździł tramwajami, bo miał różne problemy zdrowotne. Czasami na drugą stronę Wisły przechodził mostami, nie przejeżdżał tramwajem.
1: Ale jeszcze wspomniałeś, że wtedy jeździł tylko jeden tramwaj.
2: Tak, ale Prus żył troszeczkę dłużej, więc dożył też większej ilości tramwajów niż tylko jak to wyglądało w lalce. Natomiast Prus obserwował, spisywał, notował i bardzo wiele elementów, które faktycznie obserwował, umieścił w lalce. Chociażby właśnie opis warszawskiego Powiśla jest jakby zaczerpnięty także z wcześniejszych kronik. Opisy Ogrodu Saskiego, czy w ogóle innych miejsc Warszawy.
1: Czyli więc właściwie jakby mogliśmy się uczyć też historii, czytając lalkę.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że obraz lalki, obraz Warszawy w lalce jest też trochę nieprawdziwy ze względu na to, że nie ma tam obecności Rosjan. Czyli w Warszawie, w której dominował żywioł rosyjski, bo pozostawała miastem Imperium Rosyjskiego, Bolesław Prus nie pisze obecności Rosjan. To jest może jakby już nie w odniesieniu do architektury, do przestrzeni, do infrastruktury miasta, ale do samego jakby żywiołu miasta. W lalce nie ma języka rosyjskiego, nie ma rosyjskojęzycznych szyldów.
1: A z czego to wynika?
2: Historycy i badacze lalki kłócą się, warszawianiści jeszcze dokładają swoje, są różne teorie na ten temat i chyba jednoznacznie nie da się tego wyjaśnić. A to jest z jednej strony zabieg Prusa, taki typowo literacki, z drugiej strony może Bolesław Prus też uważał, jak uważają niektórzy badacze, że kiedyś lalkę będziemy czytali w zupełnie innych warunkach, no i tutaj się akurat totalnie nie pomylił.
1: Dokładnie, dzisiaj być może zrobilibyśmy, czy jakiś pisarz zrobiłby tak samo. To może przejdźmy do tych miejsc, których jednak nie ma już dzisiaj, a które były bardzo istotne w lalce. No ja mam tu na myśli przede wszystkim pierwszy sklep Wokulskiego, który do niedawna w jakimś stopniu można było zobaczyć, bo mieliśmy tę makietę w Warszawie.
2: Tak, no nie ma pewnych miejsc związanych z akcją powieści. No dzisiaj inaczej wygląda ulica Podwale, gdzie znajdował się sklep starego Mincla. No to jest opisany oczywiście sklep, chociaż on istniał w Lublinie tak naprawdę, ale Bolesław Prus opisuje go na Podwalu. Nie ma pierwszego sklepu Wokulskiego, nad którego wejściem funkcjonował szyld z napisem J, Mincel i S, Wokulski, czyli piękna kamienica Karola Bejera, która stała na krakowskim przedmieściu, na rogu Krakowskiego i ulicy Królewskiej. Nie ma pewnych miejsc dawnej Warszawy, nie ma budynku, w którym Bolesław Prus teoretycznie umieścił sklep, nie sklep, tylko mieszkanie Stacha Wokulskiego, czyli Oboźna, krakowskie przedmieście. Chociaż oczywiście z tym też mamy pewien problem, bo tam wisi tablica poświęcona Wokulskiemu, bądź co bądź fikcyjnemu bohaterowi.
1: W tym miejscu, gdzie miał mieszkać.
2: Tak, w tym miejscu, gdzie miał mieszkać, no ale oczywiście najprawdopodobniej już przed wojną też wyczytano z lalki coś, czego tam Bolesław Prus nie napisał. Nie ma konkretnej informacji, że to mieszkanie znajdowało się tam. To jest trochę wynik śledztwa prowadzonego w tamtym czasie.
1: Ale była na przykład, jeżeli jesteśmy jeszcze przy mieszkaniach, kamienica Łęckich.
2: No kamienica Łęckich na ulicy Kruczej.
1: Tak, ona istniała.
2: Istniała, Krucza 26, kamienica, którą Bolesław Prus opisuje. Ta kamienica miała należeć do Łęckich, którą to kamienicę Tomasz Łęcki sprzedaje na licytacji. Tego budynku nie ma. Został zniszczony w czasie II wojny światowej, więc pewnych elementów na mapie Warszawy oczywiście nie znajdziemy, ale są też takie budynki jak na przykład właśnie sąd na ulicy Miodowej, kościół Karmelitów, kamienica, w której Wokulski miał sklep, i te miejsca jak najbardziej możemy odnaleźć.
1: No to za chwilę właśnie do nich przejdziemy. Adrian Sobieszczański jest razem z nami, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego.

0: W weekend robimy sobie przerwę.
1: A jak robimy sobie przerwę, to idealnym sposobem na to, jak ją spędzić, jest oczywiście czytanie książki albo oglądanie serialu. Dzisiaj wokół lalki nasze spotkanie się odbywa. Razem ze mną jest Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego, no ale też konsultant przy serialu, który na Netflixie wychodzi 16 września. Trochę nam to może umknąć, bo przede wszystkim słyszymy o filmie, który pojawi się też jesienią w kinach, no ale wcześniej jednak serial. No i tak, mówiliśmy wcześniej, że książka jest takim no, bardzo wiernym odzwierciedleniem tego, jak wyglądała Warszawa w tamtych czasach. To był rok 1890 i kilka lat później. A co z serialem? Bo wiesz, ludzie na pewno się będą czepiać.
2: To znaczy tak.
1: Łatwiej coś dostrzec w serialu niż w książce.
2: Ja miałem okazję współpracować przy serialu. To jest praca polegająca głównie na pokazywaniu twórcom, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądały poszczególne miejsca, jak wyglądały szyldy w Warszawie, jakimi powozami poruszali się mieszkańcy, jak wyglądały poszczególne wnętrza. To są rozmaite wątki, które się tworzą tak naprawdę w czasie pracy, więc jakby tych tematów z czasem było bardzo, bardzo dużo. Jak sobie poradzili z tym twórcy? To będę mógł się przekonać razem z Państwem, słuchaczami i widzami, bo do tej pory nie miałem okazji oglądać jakby pełni serialu. Oczywiście
1: ale
2: widziałem...
1: Ale tam odpowiadałeś te wszystkie smaczki, mówiłeś o tych tramwajach, o tym jednym tramwaju.
2: Oczywiście, to jest mówię, różne wątki.

0: wątki, czasami nawet takie detale, numery hipoteczne budynków. Dzisiaj posługujemy się numerami policyjnymi. W Warszawie kiedyś na budynkach obowiązywały numery hipoteczne, dłuższe numery. Takie
1: a co
0: nawet,
1: to znaczy? Jak to wyglądało?
0: Każdy budynek w Warszawie ma swoją hipotekę, księgę hipoteczną i to są numery zdecydowanie dłuższe niż numery 1, 2, 3, 4, 40 i tak dalej.
1: Straszne zamieszanie musiało być.
0: Tak, czasami nawet funkcjonowały dwa numery, czyli policyjny i hipoteczny. Więc nawet takie drobne rzeczy trzeba było gdzieś tam wynaleźć, wskazać, żeby nie było żadnych błędów albo pożytku dla tych, którzy chcieliby się bardzo mocno do czegoś przyczepić. Ale jest prawda czasu i prawda ekranu, więc na efekt tak naprawdę czekamy. Jak to będzie? Ja ze względu na współpracę przy serialu oczywiście bardzo mocno na ten serial, ale także nie oszukujmy się, czekam na pełnometrażowy film, żeby zobaczyć, jak ta Warszawa tam została odtworzona.
1: I są takie miejsca w Warszawie, które istnieją do dzisiaj i wydaje mi się, że twórcy raczej nie mogli ich ominąć, bo one były bardzo ważnymi też budynkami czy miejscami w samej lalce. Myślę sobie o Łazienkach Królewskich. Też o takim miejscu, z którym kojarzymy chociażby Wokulskiego, który tam liczy na to przypadkowe spotkanie z Izabelą Łęcką.
0: W ogóle ogrody i parki są niesamowite u Prusa, bo Wokulski przeżywa różnego rodzaju rozterki życiowe właśnie w przestrzeni parków. I o ile nam się wydaje, że takim parkiem i ogrodem warszawskim był Ogród Saski, do którego chodzili wszyscy, to tak naprawdę Ogród Saski był bardziej mieszczańskim parkiem, ale elita towarzyska chodziła do łazienek, do Ogrodu Botanicznego, do Doliny Szwajcarskiej. I to są te miejsca wyjątkowe i faktycznie łazienki nam się głównie kojarzą, że ten Wokulski tam idzie i przeżywa, kontempluje przestrzeń tych łazienek, zgodnie też z tym, no, jakie ma odczucia w danym momencie względem także Izabeli Łęckiej. Mhm. Z łazienkami jest tak jak z Powiślem. Jak Wokulski jest szczęśliwy, to wszystko jest piękne. Jak jest Wokulski nieszczęśliwy, to i łazienki mu troszeczkę przeszkadzają.
1: Mamy jeszcze kościoły. Kościół, w którym Izabela Łęcka zbierała datki.
0: Kościół Karmelitów.
1: Który istnieje do dzisiaj w niezmienionej formie.
0: W niezmienionej formie. I to jest dość ciekawe, bo Kościół Karmelitów na krakowskim Przedmieściu to jest chyba jedyny budynek opisany w lalce, który wyglądał tak samo w czasie akcji powieści i tak samo wygląda dzisiaj. Więc jak ktoś szuka autentyzmu Warszawy, tamtej Warszawy, to może przejść się właśnie do Kościoła Karmelitów. Do tego kościoła wchodzi Wokulski, widzi Izabelę kwestującą razem ze swoją ciotką i tam daje hojny datek na ręce Izabeli Łęckiej.
1: Idealny pomysł na to, jak spędzić. Może nawet jeden z pierwszych takich jesiennych spacerów.
0: Zachęcam do tego.
1: Dzisiaj można, może nie tym tramwajem konnym, ale hulajnogą, ale kilka miejsc zostało, tak jak słyszeliście, niezmienionych od czasu, kiedy mogliśmy sobie, od trwania lalki, a my mogliśmy sobie tę powieść czytać już w szkole, a teraz zobaczymy ją na ekranie. Adrian Sobieszczański, warszawianista, autor książki Warszawa śladem Wokulskiego. Był razem z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Jak lato, to spędzamy je w pokoju, ale wcale nie zamykamy się w domu, bo nasz pokój jest w samym centrum Warszawy. Jest zielony, otwarty i zawsze coś się w nim dzieje. To pokój na lato. Letnia miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotykamy się tu w każdą sobotę od 15 do 18. Rozmawiamy o najlepszych patentach na lato w mieście, o odpoczywaniu i nowych zajawkach. Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie, tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: push me up, push me up.
1: Jeżeli jeszcze dzisiaj załapiecie się na trochę słońca, to koniecznie korzystajcie, bo być może to już ostatnie promienie tego lata. Minęła 11.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj dużo chmur, jedynie na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 stopni Celsjusza na południu kraju. Przyda się zdecydowanie bluza albo jakiś cienki sweter, no i niestety parasolka, bo przelotnie może padać w całej Polsce. Na wschodzie prognozowane są także burze.
2: Autopromocja.
3: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
4: Dzieci Neo.
3: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
2: Autopromocja.

0: Weronika Puszkar.
1: I już druga godzina audycji, przerwa weekendowa. Sobota to jest taki dzień, w którym absolutnie nic nie może wyprowadzić nas z równowagi. Nawet jeżeli zepsuje nam się ekspres do kawy, no to w końcu mamy czas. Możemy tę kawę wypić sobie trochę później. Nic się wielkiego nie stanie, a jeżeli kawa się w ogóle skończyła, to możemy spokojnie pożyczyć ją sobie na przykład od sąsiadki. No czas w wolne dni mija zdecydowanie inaczej. Dlatego warto też skorzystać z tego ostatniego wakacyjnego weekendu. No chyba, że jesteście studentami, to jeszcze przez miesiąc jesteście wolni od stresu takiego, no i przede wszystkim od pośpiechu. I tak sobie myślę, że nad tą kawą wielu zastanawia się, co robić nowego w zbliżającym się roku szkolnym, czym zająć się po zajęciach. Może ktoś z Was chciałby śpiewać. U nas w studiu za chwilę pojawią się ludzie z chóru jednego dnia. To jest taka wspólnota, która chce razem przeżywać i odkrywać muzykę. Także poza śpiewaniem można też poznać nowych ludzi i sprawić, że to będzie absolutnie fascynujący rok. Jak dołączyć do takiego chóru? O tym za kilkanaście minut. Zapraszam do godziny 13.

0: 12 minut po godzinie 11. Oczywiście nie zapominam o konkursie, a dzisiaj poważna sprawa, bo pakujemy walizkę szkolną.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszy przedmiot, który wrzuciłam do walizki, a jeżeli nie, to możecie też później zgadywać, bo zakładam, że większość z nas nosiła w szkolnym plecaku podobne rzeczy. U nas jest już to, co sprawia, że nie burczy nam w brzuchu na długiej przerwie, ale jeszcze potrzebujemy czegoś, co przyda się na lekcji, na przykład na szkolnej ławce.
1: Do walizki czas włożyć...
0: I tak sobie myślę, że w ogóle ten ostatni weekend wakacji to dla wielu jest rajd po sklepach w poszukiwaniu najlepszego, no właśnie, na przykład piórnika. Piórnik to będzie kolejny przedmiot, który wrzucam do walizki. Jestem ciekawa, jak wyglądał ten wasz. Ja miałam różne piórniki, na pewno miałam taki piętrowy, później one były już coraz mniejsze, ostatecznie miałam taką saszetkę, ostatecznie też chyba w ogóle tego piórnika nie nosiłam, no ale ten pierwszy pamiętam do dziś. Być może ktoś z was opiszę swój przed godziną 13, także piórnik to jest drugi przedmiot w naszej walizce.
1: Konkurs w czwórce.

Chór to jest wspaniała przygoda. Ja pamiętam, że kiedy studiowałam, miałam koleżankę, która nagle dołączyła do chóru i miałam wrażenie, że ona wręcz tak zniknęła z zajęć, że nagle poznała masę nowych ludzi i zaczęła w ogóle podróżować po świecie, bo ten chór akurat koncertował w różnych częściach świata, nie tylko w Europie, bo też pamiętam,

0: Hej, hej.
1: I Hanna Pachirko, galubińska menadżerka, też chórzystka, pasjonatka muzyki, też z chóru Jednego Dnia. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Zachęcacie na waszej stronie do tego, że śpiewacie bez oceniania, to znaczy, że wystarczy, że lubimy śpiewać i już możemy się do was zgłosić?
3: Tak, zdecydowanie. Generalnie u nas nie ma żadnych castingów, nic takiego nie robimy. Przychodzą do nas zarówno profesjonaliści, którzy jakby lubią po prostu nowe doświadczenia, ale też osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, gdzieś tam do tej pory śpiewały pod prysznicą albo w samochodzie. Nigdy wcześniej w grupie nie miało odwagi się otworzyć, a przychodzą do nas tacy właśnie ludzie, którzy albo mieli przerwę też długą w śpiewaniu, więc mamy ogromny przekrój.
0: Tak, no i warto tu powiedzieć, że my mamy nieco trochę inną formułę tego wszystkiego, co robimy, bo to nie jest taki chór typowy, co ma regularne spotkanie co tydzień, o jakiejś konkretnej godzinie.
1: I później część się wyłamuje, bo się wcale nie chce chodzić na te próby.
0: Nie, my właśnie robimy takie wydarzenie w różnych miastach w Polsce, gdzie przyjeżdżamy i każdy chętny może się dołączyć i właśnie z tych osób, nieznajomych osób robimy chóry, przez 3 godziny uczymy się konkretnego utworu, bawimy się świetnie, my to na pewno, mam nadzieję, że uczestnicy też. To wszystko nagrywamy potem, finalowe wykonanie tego, co nam się udało zrobić i no i tyle w sumie, nie? I każdy dalej idzie żyć swoje życie i robić swoje rzeczy, a potem za jakieś czas spotykamy się, może po raz kolejny, ale to już będzie absolutnie inna bajka, bo przyjdą inni ludzie, przyjdą w innym składzie i będzie to już brzmiało absolutnie inaczej.
1: Jak oceniacie poziom tego śpiewania? Jacy ludzie przychodzą? Bo wydaje mi się, że w ogóle jak słyszymy hasło chór, to wydaje nam się, że to jest już jednak poważna sprawa, że tam już trzeba umieć śpiewać.
3: Różnie tak naprawdę, natomiast ciężko to jest oceniać na tym poziomie w ogóle. My bardziej oceniamy, dla nas wartością jest to, jak ludzie się bawili, jaką z tego wyniesie taką wartość dla siebie. Takie śpiewanie też trochę wiąże się swoimi prawami, bo to jest tak jak śpiewanie na koncertach, kiedy wszyscy razem śpiewamy i współbrzmimy, no to nawet jeśli ktoś gdzieś nieczysto, no to się wszystko w harmonii
1: na pewno
3: wyrównuje.
1: Jest mniej stresu.
0: Tak, rzeczywiście jest mniej stresu, ale ogólnie my w ogóle nie podchodzimy do tego, żeby ocenić, czy to zabrzmiało, czy to nie zabrzmiało, bo jakby nie o to nam chodzi przede wszystkim, ale z drugiej strony też chcemy ludziom pokazać i trochę pokazać, że właśnie nawet jakiś poziom, bo śpiewamy na 4 głosy, brzmi to poważnie, nie? Jak ludzie przychodzą.
1: Czyli to trzeba jednak podzielić.
0: Tak, ale właśnie my nie dzielimy na głosy absolutnie, każdy wybiera ten głos, który chce wybrać, nie? Jak się dołączają do naszego wydarzenia, to dostają materiały, które mogą odsłuchać sobie wcześniej i wybrać głos, który im pasuje z różnych powodów. Z, nie wiem, wysokości dźwięków, melodię bardziej się podoba w jakimś konkretnym głosie, czy mniej tekstu, czy więcej tekstu, nie? Każdy może wybrać to, co chce wybrać. I właśnie też pokazać ludziom, że tak, śpiewać na 4 głosy brzmi poważnie i naprawdę no jakby muzycy się uczą tego długo, ale z drugiej strony jak jesteśmy razem i trochę podejdziemy do tego może bardziej z zabawą i z takim podejściem, że a co jeśli spróbujemy? Może się uda, nie? I właśnie, no, doświadczenie pokazuje, że się udaje, nie? I jakby fajnie to brzmi i fajnie to nam wychodzi.
3: I no, naprawdę to jest też fajne, dla nas to jest też trudne, bo my na przykład nigdy nie wiemy, kto przyjdzie i czy na przykład będzie ktokolwiek w danym głosie. Mamy zawsze stres z basami.
0: O, tak.
1: To za chwilę może porozmawiamy o tym, jakich głosów w ogóle w Polsce jest najwięcej, a jakich brakuje. Dzisiaj z nami Paweł Kozicz, muzyk, wokalista i Hanna Pachirko, galubińska, menadżerka, chórzystka, oboje z chóru Jednego Dnia.

0: To utwór Happy w wykonaniu chóru Jednego dnia. Pawle, czy tak śpiewają ludzie, którzy uczyli się przez jeden dzień?
1: Tak, dokładnie. Nawet nie przez jeden dzień, tylko przez nawet niecałe 3 godziny, więc tu warto na to zwrócić uwagę i można pomyśleć, że te ludzie uczyli się tego utworu przez, nie wiem, rok, pół roku na regularnych próbach, ale nie. To się wydarzyło na naszym wydarzeniu, na żywo. Często ludzie nam piszą w komentarzach, że to AI albo że coś tam dorobiamy, podrobiamy i coś robimy z tymi nagraniami, ale naprawdę nic z tym nie robimy. Po prostu to tak brzmi, więc warto się przekonać na własne oczy i uszy.
2: Czas na przerwę.
0: Paweł Kozicz, muzyk, wokalista, aranżer chóru Jednego dnia i Hanna Pachirko, galubińska menadżerka i też chórzystka. Co nam daje? No właśnie to, że my nie działamy tutaj tak jak w takim standardowym chórze, że jednak nie musimy przychodzić regularnie raz w tygodniu, tylko po prostu pojawiamy się raz, tak jak powiedziałeś, przez 3 godziny ćwiczymy jeden utwór, później to wszystko nagrywamy, bo ktoś z boku mógłby powiedzieć, że co nam to da, czego się można nauczyć przez 3 godziny, że jeżeli chcemy śpiewać, to trzeba to robić regularnie, przez kilka godzin w tygodniu.
1: To prawda, oczywiście jeśli chcemy rozwijać swój głos, jeśli chcemy pracować nad emisją głosu, no to warto poświęcić temu trochę więcej czasu, natomiast my robimy nasze wydarzenie przede wszystkim dlatego, żeby wspólnie spędzać czas, bo myślimy, że w tych czasach online właśnie fajnie sobie wrócić do takich wydarzeń na żywo, gdzie możemy się spotkać, poznać nowych ludzi, otworzyć się na coś innego, nowego, a może na coś starego, co już robiliśmy kiedyś tam kilka lat temu, a może nawet kilkadziesiąt lat temu i przypomnieć sobie, jak to było śpiewać razem, no i razem chyba trochę mniej stresu, nie? Więc fajnie na to się otworzyć.
0: Powiedzieliście mi, to chyba jeszcze było poza mikrofonem, że przychodzą ludzie w każdym wieku i że ten przedział wiekowy jest naprawdę ogromny. Zastanawiam się, czy też jest tak, że oni przynoszą swoje teksty piosenek, w ogóle jakieś swoje propozycje i nagle okazuje się, że ludzie najmłodsi chcą zaśpiewać coś, czego słuchali ich dziadkowie i że kompletnie tej piosenki nie znali.
3: Nie, w sumie nie zdarzają nam się takie sytuacje. Jest, jakby faktycznie zauważamy, że na piosenki polskie przychodzi jakby większy ten przedział wiekowy. Osoby też jakby starsze do nas wtedy dołączają chętniej. Ale też przecież na Katy Perry też były osoby jakby ogromne. Tam było i nastolatka, i pani już taka dojrzalsza wiekiem, więc...
0: Bo to wy wybieracie, tak? Utwory?
3: My wybieramy utwory, Paweł przygotowuje aranżację odpowiednio wcześniej i później nagrywa te głosy, każdy osobno, jakby, bo mamy 4 głosy, sopran, alt, tenor i bas, nagrywa to i jakby po dołączeniu do chóru wysyłamy te nagrania, każdy może sobie to przesłuchać, wybrać, gdzie mu się najlepiej śpiewa, przesłuchuje sobie to wcześniej najlepiej, nie musi, ale warto przyjść przygotowanym, wtedy to wszystko lepiej jakby przebiega w trakcie, nie? Ale przychodzą też osoby, które kupiły bilet tam 2 godziny przed wejściem i wchodzą i się uczą przez te 3 godziny i też świetnie się bawią.
0: Więc czyli zdarza się, że na przykład nie znali w ogóle jakiejś piosenki, którą wybraliście?
1: Myślę, że większość osób przychodzi tak trochę mniej przygotowane, powiedzmy. My też do tego jakby zachęcamy, ale też nikt nie musi tego robić, bo wiadomo, że każdy ma swoje jeszcze zobowiązki i chcemy właśnie, żeby dla ludzi to nie było takiej presji, że jeszcze muszę tam czegoś się nauczyć, przed, żeby przyjść.
0: No tak, ale to w takim razie muszą być takie piosenki znane, które chyba lecą w większości stacji radiowych.
1: No to

0: Tu się staramy, jakby trochę patrzymy na swój gust, co nam się podoba, co nam w duszy gra. Też czasem na swoich mediach społecznościowych pytamy ludzi, co chcieliby zaśpiewać i patrzymy na to, w jaką stronę oni nas kierują, więc tu tak wspólnie działamy.
1: Bo ja tak sobie myślę, że na koncercie na przykład nie ma nic gorszego, niż kiedy leci jakaś piosenka i ona nam się podoba, ale my kompletnie nie znamy tekstu.
0: No tak, ale...
1: Tutaj można szybko się nauczyć tego tekstu.
0: Można.
2: Trzeba generalnie. Aczkolwiek znajomość tekstu nie zawsze pomaga, bo na przykład jest solówka, a reszta ma tylko jakieś wokalizacje.
0: I jakby już niekoniecznie potrzebujesz tego tekstu, który nie wyznasz.
1: Hanna Pachirko-Galubińska i Paweł Kozicz, chór Jednego Dnia, dzisiaj są razem z nami w studiu.

0: Stand Up, ten utwór przed chwilą w czwórce i Pawle, to już jest utwór z innego chóru, który prowadzisz.
1: Tak, to jest już utwór, który zaśpiewał Oh My Choir, chór, który prowadzę regularnie, czyli tu już się spotykamy na próby co tydzień i pracujemy razem już ponad 5 lat.
2: Weekend w czwórce.
0: A jeżeli chcecie spróbować swoich sił na początku, może tak od jednego dnia przez 3 godziny pośpiewać, to dzisiaj rozmawiamy o chórze jednego dnia. Czy każdy według was może się nauczyć śpiewać? Czy to jest kwestia jakiejś techniki, odpowiedniego ułożenia języka, tego czy ktoś otwiera buzię, czy nie otwiera?
1: No oczywiście to trudno powiedzieć, na jakim poziomie chcemy nauczyć się śpiewać, nie? No bo można śpiewać dla siebie i ja w ogóle uważam, że każdy może śpiewać i każdy czysto może nauczyć się śpiewać, tylko pytanie, ile jest gotów poświęcić na to czasu, energii i od tego jakby zależy, nie? Do jakiego poziomu możemy dojść, ale u nas, uwierzcie mi, no niekoniecznie trzeba jakoś perfekcyjnie śpiewać. Można po prostu lubić to robić i tego już wystarczy, żeby do nas dołączyć i spróbować przeżyć to doświadczenie, o którym dzisiaj mówimy.
3: Tak, Paweł ma wspaniałe powiedzenie na naszym chórze. Zawsze powtarza, że lepiej pewnie i nieczysto, niż niepewnie i nieczysto.
0: O, no to myślę, że kontrowersyjna teza.
1: Trochę tak, ale z drugiej strony właśnie ta pewność trochę, robienie tego, bo niektórzy mówią, że no, bo ja brzydko źle śpiewam i coś tam, nie? A zaczyna ta osoba śpiewać, jest pięknie, nie?
0: Naprawdę? Więc,
1: tak, bardzo często. Mi się wydaje właśnie, że rzadko...
0: Czyli ktoś udaje po prostu.
1: No, myślę, że to jest psychologiczne.
0: Nie, to jest tak jak w szkole. Jak chodziliśmy do szkoły i ktoś mówił, że nic nie umiał, później dostawał piątkę. No, to jest akurat niesprawiedliwe.
1: No, to zależy od charakteru już, nie? I z jakiego powodu tak mówię, ale szczerze mówiąc, no ja dużo spotkałem w swoim życiu takich osób, które mówią, że ej, nie potrafię, nie umiem, coś tam, a potem zaczyna śpiewać. Jest rzeczywiście bardzo dobrze, ale ta osoba nadal myśli, że to jest źle, nie? Więc tu warto przyjść właśnie na takie wydarzenie może jednodniowe i się przekonać, że może nie jest tak źle właśnie.
0: No to kiedy można przyjść i gdzie można przyjść i co będziemy śpiewać?
1: Najbliższe nasze wydarzenie odbędzie się w Poznaniu 6 września i tam zaśpiewam piosenkę Co mi Panie dasz. To będzie taka premiera, bo jeszcze tej piosenki nie śpiewaliśmy, więc też nie możemy się doczekać, żeby usłyszeć, jak to będzie brzmiało na żywo. A kolejne wydarzenie będzie w Warszawie 27 września i tam zaśpiewamy piosenkę Całkiem nowa bajka. To jest piosenka
0: z Akademii Pana Kleksa.
1: Dokładnie. Tak.
0: Ale to szczególnie ta pierwsza piosenka, to wydaje mi się, że trudny repertuar, jak dla osób, które być może nigdy nie śpiewały.
1: Może tak być, zobaczymy. Nie wiemy. To tak trochę, no jakby... Uważamy, że ta piosenka jest bardzo znana, bardzo emocjonalna, więc można...
0: Ja chyba ją miałam nawet na maturze.
1: O, proszę.
0: Ten tekst, tak mi się wydaje, no, z polskiego, no czego tam nie
1: ale
0: było.
1: Ale ta piosenka rzeczywiście, mi się wydaje, jest trochę gdzieś tam potrzebna, bo można emocjonalnie tak się naładować i z drugiej strony się rozladować, nie? Żeby właśnie te emocje trochę pokazać i oddać w tym śpiewaniu.
0: Hania, będziesz śpiewać?
3: Tak, ja zawsze śpiewam, jakby jestem po tej stronie śpiewającej.
1: I właśnie opowiedz, w jakim głosie śpiewasz, to jest też ważne.
3: To też jest bardzo ciekawe. Teraz się śmiejemy, że u nas w chórze jest równouprawnienie i panie mogą śpiewać zarówno w tenorach, jak i w basach, jeśli im się podoba i w każdym głosie tak naprawdę. Zdarzają nam się takie panie, które śpiewają faktycznie w basach. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o chór nasz, w którym śpiewam regularnie i Paweł go prowadzi, o My Choir, to jakby tam w tenorach są same kobitki.
1: Tak.
3: Mamy tylko 3 panów. Więc
1: zapraszamy wszystkich, i niskie głosy, i wysokie, i młody, i starsze, w ogóle u nas.
0: I przede wszystkim mężczyzn, no, tak to z tymi chórami jest, że tam ich zawsze brakuje, no, i niestety, w ogóle z takimi zajęciami niestety dodatkowymi.
1: My zawsze żartujemy sobie, że jak pan już przyszedł, to tego już wystarczy,
3: to
1: nie?
3: Już może nie brawo zawsze.
0: Ale to może przez to, że macie kobiety, które śpiewają w takich raczej męskich głosach.
3: Tak, ale nawet jeśli się zdarzy, że jest pani w basie, to te basy raczej są najuboższe. W ilość osób. Nawet największym moim było koszmarem, że nie przyjdzie ani jeden bas i nam się to spełniło.
1: Tak,
3: kiedy?
1: W Gdańsku to było. Tak, że nie było żadnego basu, ale podało się.
3: Ale bardzo ładnie to zabrzmiało. Bardzo fajnie potem słuchałam. To też jest ciekawe, bo jak się tego słucha, stoi się w tym konkretnym głosie i się słyszy tylko ten swój głos i tylko jakieś fragmenty pozostałych głosów, to zupełnie inaczej brzmi, niż jak później ten dźwięk jest zebrany z całości i po prostu faktycznie tak stało.

0: Byłam w tych swoich tenorach, mówię, Boże, brakuje mi tych basów, brakuje, a potem usłyszałam jakby całość i no pięknie to wyszło.
1: No to zachęcamy, próbujcie swoich sił. Paweł Kozicz i Hanna Pachirko-Galubińska, chór Jednego Dnia. Bardzo wam dziękuję.
2: Dzięki.

0: Weekend w czwórce.
1: No słuchajcie, koniecznie zapisujcie się do chóru, do jakiegokolwiek, może macie jakiś swój własny w okolicy, dlatego że ptaki już powoli przestają śpiewać. Pustoszeje Park Narodowy Ujście Warty w województwie lubuskim, a to za sprawą jesiennej migracji ptaków. Część już odleciała w cieplejsze rejony świata, część zbiera się do podróży, a jeszcze inne przygotowują się na chłodniejsze dni, które spędzą w ujściu Warty do Odry. Wkrótce pojawią się natomiast nowe gatunki ptaków, które przylatują do nas z chłodniejszych stref klimatycznych, mówi wicedyrektor Parku Narodowego Ujście Warty Jolanta Gaczyńska.
2: W całej przyrodzie jesień już zbliża się wielkimi krokami. Część ptaków już odleciała, już sejmiki bocianie się odbyły i większość bocianów już rozpoczęła swoje jesienne wędrówki. My też zauważamy ruch wśród tych ptaków migrujących. Już zaczynamy pierwsze monitoringi. Pracownicy parku będą już liczyć pierwsze gęsi, które kumulują się tutaj na odpoczynek i na żerowisko w czasie właśnie tych wędrówek, także żurawi.
1: Szczyt jesiennej migracji ptaków przypada na przełom września i października, ale już teraz można wybrać się na weekendowe obserwacje.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
0: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Na chłodne te poranki powoli się robią, ale mamy południe, to może jeszcze wyjdzie słońce.
1: Pogoda.
0: Termometry pokażą dzisiaj od 19 do 21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju. Dużo chmur niestety, ale też pojawią się rozpogodzenia, chociaż najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy zachodniej części Polski. A poza tym, no cóż, trzeba nosić ze sobą parasolkę albo przynajmniej jakąś bluzę z kapturem, bo przelotny deszcz będzie padał właściwie w całym kraju, a na wschodzie prognozowane są także burze.
1: Autopromocja.

0: emocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: A to już trzecia godzina naszego spotkania. Bardzo szybko ten czas leci. Wakacje się kończą, audycji pozostała tylko godzina. I ja zawsze radzę sobie z tym upływem czasu w ten sposób, że myślę sobie, co miłego jeszcze przede mną, co mnie czeka w najbliższej przyszłości. I tak się składa, że u was ta miła przyszłość może nadejść jeszcze szybciej, bo przed godziną 13 rozwiążemy nasz konkurs i ktoś z was zgarnie walizkę. A jak jest nowa walizka, to nawet koniec wakacji nie stoi na przeszkodzie planowaniu kolejnej podróży. Także robimy kawę, jemy śniadanie, może już niektórzy nawet myślą o obiedzie, no i rozpoczynamy południe, oczywiście przy dobrej muzyce. Beastie Boys teraz w czwórce.

0: To Ania Szlagowska z utworem Oslo, a my pozostajemy w Norwegii. No i niestety płyną z niej smutne wieści do całego świata. Wczoraj zmarł król Harald V. Norwegowie wspominają monarchę jako człowieka bliskiego ludziom, który jednoczył kraj.
1: Królewski sztandar nad pałacem w Oslo opuszczono do połowy masztu. Wspominający Haralda V zwracają uwagę na jego otwartość. Był dla wszystkich jak dziadek, był dobrym człowiekiem. Nigdy nie patrzył na religię, płeć ani nic takiego. Po prostu akceptował każdego takim, jakim jest. Dlatego był królem ludu. Smutkowi po śmierci monarchy towarzyszy też poczucie wspólnoty. Jest bardzo smutno, trochę ponuro, ale jednocześnie bardzo miło widzieć, że Norwegia jednoczy się wokół króla i że jesteśmy tak zjednoczeni jako kraj i naród. Harald V panował przez ponad 35 lat. Angażował się w ochronę przyrody i był zapalonym żeglarzem. Trzykrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Mimo pogarszającego się zdrowia nie zdecydował się na abdykację. Teraz tron objął jego syn Hakon.
0: To relacja Jana Olenckiego, naszego korespondenta. A ja was zachęcam do poczytania w ogóle o tej rodzinie królewskiej, bo ta norweska jest dużo mniej znana od brytyjskiej, a jest bardzo ciekawa, dlatego że pozostaje bliżej ludzi. Członków rodziny królewskiej, właśnie tej z Norwegii, można często spotkać w sklepie albo w restauracji. Ja w czerwcówkę nawet robiłam poranek królewski, także gdybyście chcieli, to na pewno jest on do znalezienia na czwórka.online.

0: pasują, no i spakować się do szkoły.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Ja od rana pakuję, no nasz plecak chyba tak można powiedzieć, albo nasz tornister. Mam nadzieję, że dokładnie pamiętacie, jakie przedmioty wkładałam po godzinie 10 i po 11, no bo na mój sygnał będziecie dzwonić, no i ta osoba, która pierwsza wymieni wszystkie trzy przedmioty, zgarnie walizkę. No to co, pora dokończyć pakowanie.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: To teraz do walizki wrzucam trampki. Ja pamiętam, że kiedy chodziłam do szkoły, to chyba było liceum albo jeszcze gimnazjum, wszyscy nosili tak zwane halówki. To chyba nie była marka butów, tylko tak nazywały się te buty, tak się na nie mówiono. Takie granatowe trampki z białym paskiem. Na pewno milenialsi doskonale wiedzą, o co chodzi. Trampki to jest ostatni przedmiot w naszej dzisiejszej walizce.
1: Weekend, weekend, weekend na walizkach.
2: Weekend.

0: weekend robimy sobie przerwę.
1: Skoro dzisiaj taka szkolna atmosfera, to przypomniałam sobie, że miałam w klasie taką znajomą i w ogóle za każdym razem, kiedy zmieniałam szkołę, to w klasie miałam koleżankę albo kolegę, który okropnie pisał albo która okropnie pisała. No i tak się złożyło, że w gimnazjum to była jakaś taka moja najbliższa koleżanka i ona rzeczywiście bazgrała, zawsze miała poplamione ręce od atramentu czy od długopisu. No i wiecie, na ściąganie żadne nie było wtedy szans. Jeżeli macie takie osoby w swoim otoczeniu, to nie popełnijcie mojego błędu i wyślijcie je na lekcje pięknego i starannego pisania. Ostatnio o sztuce kaligrafii w czwórce opowiadała Aleksandra Ćwikowska, zawodowa kaligrafka, założycielka Nice Letter Studio. Czy to jest sztuka, czy może rzemiosło?
2: Ja traktuję kaligrafię nie tylko jak to dawne rzemiosło albo sztuka taka użytkowa codziennego pisma, ale łączę kaligrafię z ilustracją, z malarstwem. Często jak wyobrażamy sobie kaligrafię, to myślimy od razu o japońskiej, chińskiej, a ta łacińska ma tyle do odkrycia właśnie od starożytności, przez te średniowieczne kroje, aż po współczesne wariacje. Więc myślę, że dla każdego można coś znaleźć. Jeśli ktoś woli takie ostre kroje pisma gotyckie, ktoś woli miękkie, okrągłe, bardziej kursywne, trochę jak pismo naszych dziadków.
1: Na pewno niektórzy nie radzą sobie z pisaniem piórem. A z jakich narzędzi korzysta kaligraf?
2: Pamiętajmy, że jestem zawodowym kaligrafem od 15 lat, więc ten mój piórnik naprawdę jest rozbudowany, ale pocieszające jest to, że żeby zacząć kaligrafować, wystarczy jedna stalówka.

0: jedna obsadka i atrament. Na co dzień mam więcej takich zleceń, gdzie używam tych stalówek, które mają takie śmieszne ramię skośne, dodatkowe, które pomaga pisać te litery bardziej pochyłe, więc tego używam najwięcej, zwłaszcza obecnie, bo tworzę bardzo dużo rękopisów filmowych. Gęsim piórem też piszę. Takie gęsie pióro trzeba odpowiednio przyciąć, przygotować. Ale też używam. Kaligrafia jest absolutnie dla każdego, bo zaczynamy od oswojenia się z narzędziem, słuchamy tego narzędzia, ono nas prowadzi. Jeśli trzymamy źle, to ono zaskrzypi albo wystrzeli atramentem i powtarzamy po prostu pierwsze elementy, z których potem składamy poszczególne litery. To właśnie koi, że nie trzeba mieć do tego cierpliwości, bo to wciąga. Ja myślę, żebym była potworem, gdybym nie kaligrafowała.
1: I na pewno uspokaja. Całą rozmowę znajdziecie oczywiście na czwórka.online w zakładce audycje i tam szukacie sobie audycji po robocie.

0: No dobrze, koniec wakacji, a my rozdajemy walizki tak trochę na przekór wszystkiemu. Odwołujemy jesień, nie ma co się dołować szkołą, trzeba się pakować na kolejne wakacje.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: 25 minut tylko pozostało do godziny 13, więc to jest ten moment. Śmiało sięgajcie po telefony, dzwońcie do nas 22 645 2100. No i opowiadajcie, jakie szkolne przedmioty dzisiaj wrzucałam do walizki, a może ktoś z was też opowie, jak wyglądał jego szkolny plecak. 22 645 2100, chociaż tak sobie myślę, że wy już bardzo dobrze znacie ten numer.

0: Koniec sierpnia, zaraz szkoła, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo okazuje się, że my tu mamy wielu chętnych na przedłużenie lata.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: A jednym z nich jest Piotr z Poznania. Halo, halo, cześć Piotrze.
3: Witam, cześć Weroniko.
0: Piotrze, powiedz, jak twoje wakacje?
3: Już niestety skończone, ale szykujemy się synem do szkoły.
0: A, do szkoły już się szykujecie. No to tak trochę przykro, ale może zaraz jeszcze jakiś city break?
3: Nie wykluczamy. Katowice albo Toruń czekają na nas.
0: No to idealne kierunki, a walizka się na pewno przyda, ale ja muszę dopytać w takim razie, jak wyglądał twój szkolny plecak? W ogóle czy tak zauważasz, że on jednak się trochę różni od plecaka twojego syna?
3: Zdecydowanie. Dużo więcej książek i cały naładowany kredkami, flamastrami i wszystkim, co tylko można było przynieść do szkoły.
0: Że kiedyś tak było?
3: Tak.
0: A dzisiaj co? A dzisiaj chodzą jeszcze w tych tornistrach, czy już nie?
3: Chodzą dzisiaj więcej elektroniki, więcej tabletów.
0: To jeszcze cięższe to wszystko. Czy zostawiają w szkołach?
3: Zostawiają w szkołach. Mają szafki, czego za naszych czasów nie było.
0: No to chociaż tyle dobrego. No dobrze, no to pora sprawdzić, czy pamiętasz, które przedmioty wrzucałam do walizki.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Piotrze, co to były za przedmioty?
3: Oczywiście, że pamiętam. Bułka z cynką i sałat.

0: są aluminiowej folii.
1: Dobrze, idealnie. Też jadłeś takie kanapki?
0: Ja miałem z reguły z szynką i papryką, do której do dzisiaj nie lubię.
1: Z papryką? To u mnie papryka była raczej rzadko.
0: U mnie była bardzo często. No tak na... bardzo mnie uszczęśliwiali papryką akurat.
1: I bez sałaty, tak?
0: I bez sałaty.
1: Ja miałam zawsze z sałatą i moja mama chyba mówiła, że wtedy ta kanapka jest dłużej świeża. Nie wiem,
0: czy to moja mama twierdziła, że papryka przedłuża tą świeżość, więc do dzisiaj papryki nie lubię.
1: Zgadzać. A, no to ja z kolei lubię kanapki z sałatą. Dobra, co dalej?
0: Piórnik, który miałem raczej słabo wyposażony, raczej taki jamnik, gdzie wszystko było wrzucone i żaden porządek u mnie nie panował w piórniku.
1: No, ale to chyba jak typowy chłopak.
0: Tak jest.
1: Dobrze, że w ogóle miałeś ten piórnik.
0: Tak, no i trzecie trampki, które zdzierałem na moim betonowym boisku przed blokiem nieustannie, więc mama co chwilę musiała mi kupować.
1: Jasne, oczywiście. Ale to też były te halówki, czy już inne chyba?
0: Były halówki. Te halówki, ale niestety niemiłosiernie zdzierały, co chwila były w nich dziury.
1: No to widzisz, im więcej się w nich chodziło, tym szybciej się zdzierały. Może ja też rzadziej na WF-ie się pojawiałam. Bo u mnie nie trzeba było tak często wymieniać.
0: A ja wiem, grałem w piłkę.
1: Super. Opłacało się grać w piłkę, opłacało się pamiętać wszystkie te przedmioty, bo oczywiście wszystkie się zgadzają. Oczywiście walizka jest twoja. Serdeczne
0: super.
1: Gratulacje.
0: No super, dziękuję bardzo.
1: I życzę oczywiście udanego City Breaka. Skoro jeszcze przed wami, no to idealnie tak zakończyć wakacje. A dla was mam też dobrą wiadomość, bo jutro będziemy wyjątkowo hojni, skoro koniec lata, to mamy dla was, będziemy mieć dla was już jutro dwie walizki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witthen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witthen.com.

0: girl different. With a girl different.
1: The fun them boy, they gonna do this.
2: 15 minut już tylko pozostało do godziny 13. Dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Słyszymy się dzisiaj jeszcze raz po godzinie 18. Także jeżeli trochę tęsknicie już za słońcem, to dzisiaj wybierzemy się na Maltę. I Malta uznawana jest za najbardziej słoneczne miejsce w Europie. Także jestem bardzo ciekawa tego spotkania. Kto wie, jeszcze być może skorzystacie z takiej propozycji na City Break, no i właśnie na Maltę się wybierzecie. A u nas niebawem Jacek Paśnik i Dzieci Neo, także nadal będzie trochę wspomnień, podobnie być może szkoła, może jakieś inne tematy, ale wiem, że sentymentalne rozmowy bardzo lubicie, także zachęcam do pozostania z czwórką. Dzięki jeszcze raz i

0: Autopromocja.
1: Jak lato, to spędzamy je w pokoju, ale wcale nie zamykamy się w domu, bo nasz pokój jest w samym centrum Warszawy. Jest zielony, otwarty i zawsze coś się w nim dzieje. To pokój na lato. Letnia miejscówka Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotykamy się tu w każdą sobotę od 15 do 18. Rozmawiamy o najlepszych patentach na lato w mieście, o odpoczywaniu i nowych zajawkach. Czwórka z pokoju na lato. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będzie...

0: już osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Ona czuje we mnie pieniądze.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Hej! Ej! Ej! Ej! Ej! Ej!

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: A dziś przydadzą się parasole, bo deszcze wystąpią prawie w całym kraju. Padać będzie we Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku. Temperatura od 19 w centrum przez 24 na północnym zachodzie do 27 stopni na Podkarpaciu. A w niedzielę cieplej i słoneczniej, chociaż popadać może jeszcze na Dolnym Śląsku.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym poświętujemy 30-lecie kultowego albumu Traveling Without Moving grupy Jamiroquai. Sprawdzimy też nowości muzyczne z całego tygodnia, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu Hip Hop Jedno Podwórko Część Druga z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Dobrze, że dzwonisz, tak pamiętam, że mamy temat.
2: W sobotę o 20 na pasmo muzyczne zapraszam ja, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.

0: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, a to jest audycja, jak to zwykle, o przeszłości. Dzisiaj porozmawiamy sobie o w czasach za granicą przed laty. One, przyznam szczerze, nie występowały tak często jak dziś, kiedy sobie szukałem w różnych źródłach opowieści o tym, jak jeżdżono za granicę w II Rzeczypospolitej, czy później w PRL-u. No to były to opowieści raczej osób należących do albo ścisłej elity państwowej, albo finansowej, albo takich osób wagabundów trochę, takich osób, które podróżowały trochę nie licząc się z kosztami czy sytuacjami i odkrywały sobie świat po swojemu. Dzisiaj trochę przywykliśmy do tego, że jeździmy albo wręcz latamy na wczasy, a dziś w mojej audycji poopowiadam wam o tym, jak to było w czasach, kiedy nie latano raczej wcale. Trochę jeżdżono, a często po prostu próbowano różnych środków transportu. No i opowiem o tych najczęstszych kierunkach. Zacznę od II Rzeczypospolitej i to będzie opowieść właśnie o świecie czy państwie, w którym mnóstwo osób było wykluczonych ekonomicznie, no i ta turystyka zagraniczna była po prostu bardzo nieoczywistą sprawą, dlatego że oczywiście było to w pierwszej połowie wieku XX, środki transportu nie były jeszcze tak rozwinięte jak dzisiaj, ale można w pewnym sensie powiedzieć, że również w II Rzeczpospolitej, czyli tej po roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, trochę jeżdżono na wczasy czy różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne, no i o tym, jak ta zagranica wyglądała, ale też trochę nie do końca, już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce.
2: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie widzą.

Neo. Deti Neo. Deti Neo. A dziś opowiadam wam o tym, jak to kiedyś jeżdżono na wczasy za granicę. No i tak jak wspominałem przed chwilą, opowiem wam trochę o wczasach za granicą przed II wojną światową w Polsce. To jest, jak wspominałem, dosyć nieoczywista sprawa, dlatego że taka klasa średnia, czy nawet dzisiaj powiedzielibyśmy chyba, że wyższa klasa średnia odpoczywała raczej w rodzimych kurortach. Jeżdżono na przykład do Juraty, Zakopanego czy Krynicy. Natomiast na te wczasy za granicą mogli sobie pozwolić nieliczni. To jest też taki segment, jeżeli chodzi o opowieść o II Rzeczpospolitej, dosyć nieoczywisty z współczesnej perspektywy, dlatego że jak pewnie zdajecie sobie sprawę, granice Polski, te współczesne w stosunku do tych sprzed 1939 roku, bardzo się przesunęły. No i gdybyśmy sobie to zmierzyli kontekstem współczesnej zagranicy i też takim kulturowym, szerszym, moglibyśmy powiedzieć, że właściwie to nawet jeżeli w II Rzeczpospolitej jeździło się gdzieś odpoczywać w kraju, to dzisiaj można by było powiedzieć, że jeżdżono za granicę. I takim kierunkiem na przykład są Zaleszczyki, leżące we współczesnej Ukrainie, w pobliżu Dniestru. To jest takie miejsce, które określano w II Rzeczpospolitej mianem Polskiej Riwiery. Kiedy patrzy się na pocztówki z Zaleszczyk właśnie sprzed II wojny światowej, to wyglądają one trochę rzeczywiście jak no, z południa Europy. Było to miejsce w Polsce ówcześnie najcieplejsze. Rosły tam brzoskwinie, chociażby morele, arbuzy czy winorośle. Było to miasto w II Rzeczpospolitej z bogatą tradycją winiarską. No i rzeczywiście pocztówki czy zdjęcia z Zaleszczyk sprzed wojny wyglądają trochę jak z takich wczasów, dzisiaj powiedzielibyśmy, w pewnym sensie właśnie śródziemnomorskich, południowych. No a to miasto nad Dniestrem, bardzo charakterystyczne właśnie w kontekście turystyki w II Rzeczpospolitej. No i o tym, jak to pisano o Zaleszczykach, czy jak pisze się o nich współcześnie, już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce.

0: audycję Dziecineo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Dzisiaj opowiadam wam w mojej audycji o turystyce zagranicznej, ale nie takiej współczesnej, no bo jest to audycja, w której trochę cofamy się w czasie, a dzisiaj można by powiedzieć, że nawet i bardzo, no bo jesteśmy w tym momencie prawie 100 lat temu, w czasach II Rzeczpospolitej i opowiadam wam o wyjazdach zagranicznych w tamtym czasie. Jak już wspominałem, tych wyjazdów zagranicznych było w sumie wcale nie tak dużo, dlatego że w II Rzeczpospolitej, kraju, który dopiero odradzał się po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, no kraj dopiero się budował, a wraz z nim społeczeństwo, którego często nie było po prostu stać na wczasy zagraniczne. No i jak już wspominałem, Druga Rzeczpospolita leżała w trochę innym miejscu niż ta współczesna, czyli trzecia. No i wspominałem o kierunku Zaleszczyk, czyli miejscowości leżącej nad Dniestrem, nazywanej często polską Rivierą, takim biegunie ciepła w Drugiej Rzeczpospolitej i takim miejscu, które trochę przypominało południowe kurorty. No i w tamtych czasach pełniło trochę rolę takiego właśnie słonecznego, wypoczynkowego miejsca. Jak w książce Zaleszczyki opisuje Jan Skłodowski, były tam plaże, na których odpoczywali letnicy, a na początku lat

30. W Zaleszczykach szczególnie goście cenili plaże nazywane Słoneczną i Cienistą. Ja mam właśnie widok na jedną z tych plaż, czyli tę Słoneczną, na pocztówce z lat 30. Widzimy tutaj niesamowity most, który w tamtych czasach musiał być rzeczywiście bardzo skomplikowaną technicznie.

w II Rzeczpospolitej była również znana i lubiana promenada, czyli takie miejsce, w którym wieczorne życie tętniło, słuchano różnego rodzaju szlagierów, tańczono do tej charakterystycznej dzisiaj takiej przedwojennej muzyki, no i też po prostu przechadzano się, dzisiaj powiedzielibyśmy chyba, że lansowano się trochę na promenadzie w Zaleszczykach w pobliżu plaży Słonecznej w II Rzeczpospolitej. No i jak wspominałem, Zaleszczyki były takim biegunem ciepła, no i mam na to dowód w postaci tekstu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która pisała o Zaleszczykach oto tak. Lato odchodziło stamtąd leniwie, przeciągając się jak kot, a wracało szybko, pikującym lotem jaskółki. To opowieść Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej o Zaleszczykach, czyli takiej miejscowości w II Rzeczypospolitej, dziś leżącej na terytorium współczesnej Ukrainy, no ale w tamtych czasach częścią II Rzeczpospolitej i w pewnym sensie można by było powiedzieć, że Zaleszczyki, ówcześnie biegun ciepła II Rzeczpospolitej, dawał namiastkę takich trochę w czasów za granicą, o których dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce opowiadam wam, no bo podróżujemy w tej audycji trochę w czasie, no i też po różnych miejscach, które dzisiaj byłyby za granicą, no i też jak to było przed laty, gdzie podróżowano za granicę, chociaż jeszcze jesteśmy we współczesnej, można powiedzieć, Polsce, ale w drugiej RP, no i jeszcze chwilę przy tej opowieści zostaniemy.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: Dzisiaj opowiadam wam o w czasach przed laty, szczególnie tych wyjazdach zagranicznych. Jak wspominałem przed chwilą, w II Rzeczpospolitej jeżdżono w pewnym sensie, można by powiedzieć, za granicę, umieszczając to sobie trochę we współczesnym kontekście. Ale też jeżdżono za granicę naprawdę, a dziś powiedzielibyśmy, że byłaby to wycieczka krajowa. Dlatego, że taką nieoczywistą wycieczką za granicę w II Rzeczpospolitej ze współczesnej perspektywy byłby wyjazd do Sopotu. To jest miejsce, które nie leżało przecież w ramach polskich granic przed rokiem 45. Formalnie więc wyjazd do Sopotu był wyjazdem zagranicznym, no i jeżdżono tam na przykład po to, żeby zobaczyć słynne Casino Hotel, czyli dzisiejszy Grand Hotel oczywiście. No a poza tym popularnością cieszył się sopocki hipodrom, opera leśna, kina czy liczne korty tenisowe. Tak więc ten kurortowy, wypoczynkowy status Sopotu utrzymał się i właściwie wygląda to bardzo podobnie do współczesności. Natomiast w II Rzeczpospolitej musieliśmy przeprawić się za granicę, żeby odwiedzić Sopot. No i o tym dzisiaj opowiadam, o wycieczkach zagranicznych w Polsce przed laty, a za moment wspomnę wam o, skoro jesteśmy jeszcze w II Rzeczpospolitej, o takich wycieczkach zagranicznych, ale takich naprawdę. O tym, gdzie jeżdżono przed 39 rokiem w Polsce, kiedy miało się, jak na tamte czasy, na pewno mnóstwo pieniędzy, dość wysoki status społeczny, no i też pewne ambicje, żeby zobaczyć kawałek świata, trochę dalej pojechać niż do Zaleszczyku.

Neo. Deti Neo. Opowiadam wam o tym, jak to jeżdżono za granicę na wczasy przed laty. Być może jesteście w takim momencie, że wracacie właśnie z waszych zagranicznych czy wewnątrzkrajowych wczasów. Ja dzisiaj wspominam o dawnych czasach. Jesteśmy teraz wciąż jeszcze mniej więcej 100 lat temu, bo opowiadam o tym, dokąd jeżdżono w II Rzeczpospolitej. No i oto za granicę najczęściej jeżdżono w tamtym czasie z biurem podróży. Konkretnym, założonym w 1920 roku przez grupę bankierów we Lwowie. No jest to biuro z nazwy bardzo dobrze wszystkim znane. Co prawda już dzisiaj nieistniejące, ale jeszcze kilka lat temu na pewno napotykaliście na nazwę Orbis. W roku 1933 firma ta zadebiutowała na warszawskiej giełdzie po 13 latach od momentu, w którym ją założono, więc no cieszyła się dość dużym zainteresowaniem. To była taka firma, która organizowała wyjazdy wewnątrzkrajowe i zagraniczne. Miało też bogatą, zresztą w PRL-u kontynuowaną tradycję bazy noclegowej, tak więc miała mnóstwo hoteli, różnych pensjonatów, miejsc, w których można było spędzić noc. No i Orbis w latach 20. założony w 1920 roku, czy w latach 30. również oferował różnego rodzaju wyjazdy zagraniczne w różnych zasobach cyfrowych czy upublicznionych zasobach archiwów państwowych w formie cyfrowej. Możecie znaleźć różne fotografie biur turystycznych Orbisu sprzed wojny. Bardzo malownicze są to kadry. Przyznam szczerze, chciałbym wybrać się kiedyś do biura Orbisu w II Rzeczpospolitej. Mamy na przykład takie wnętrze takiego biura z piękną, rzeźbioną ladą drewnianą. No a nad tą ladą mamy taką wymalowaną mapę świata z podpisem przez Orbis w świat. No a jeszcze umiejscawia nas w epoce pod tym wszystkim portret Józefa Piłsudskiego. A jeśli miało się dużo pieniędzy właśnie w czasach przedwojennych czy w II Rzeczpospolitej, można było wybrać się na przykład na Rivierę Francuską z Orbisem chociażby. Pisała o nich na przykład w dziennikach Zofia Naukowska, a polska prasa publikowała fotoreportaże z wyjazdów, no głównie polskich przedwojennych elit do Francji na tę Rivierę Francuską. Orbis oferował również przed wojną wyjazdy chociażby do Włoch. Można było z Orbisem wyprawić się do San Remo czy do Rzymu. Też organizowano wyjazdy pisarzy czy polityków z pisarzy. Na przykład we Włoszech przebywał Jarosław Iwaszkiewicz, o czym też pisał w epoce przedwojennej. A jeżeli się miało mnóstwo pieniędzy w II Rzeczpospolitej, można było wyprawić się w kierunki, które dzisiaj wydają się w sumie dość oczywiste, ale przede wszystkim nie samolotem, tak jak dzisiaj, a na statkach, dlatego że chociażby linie żeglugowe Gdynia-Ameryka, czyli GAL, bądź też Orbis, o którym wspominałem przed chwilą, oferował wypływanie, czy wyjazdy do na przykład Egiptu, czy po Morzu Śródziemnym. No to była taka rozrywka zarezerwowana już właściwie dla najwyższych

najwyższych elit w II Rzeczpospolitej. No i trudno, wiadomo, było się wybrać. To jest taka perspektywa, która dzisiaj wydaje się oczywista, no a w tamtych czasach była dostępna dla bardzo, bardzo niewielu osób. No i podobnie z tymi wyjazdami zagranicznymi było w PRL-u, czyli po roku 1945. Przez pierwsze kilka lat to właściwie wyjazdy zagraniczne, takie w celach wakacyjnych, praktycznie nie istniały. Później w latach 70. trochę się to zmieniło. W latach 80. oczywiście mieliśmy różnego rodzaju problemy gospodarcze w Polsce, ale o tym to opowiem wam w drugiej godzinie mojej audycji, dlatego że już po godzinie 14 w Dzieciach Neo słyszymy się, a ja będę opowiadał wam o tym, jak to jeżdżono w Polsce na wczasy za granicę przed laty.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i

0: pomysły na kolejną podróż w każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: Niedziela będzie mniej pochmurna od dzisiejszego dnia i trochę cieplejsza. Pod koniec ostatniego weekendu wakacji termometry wskażą od 24 w Białymstoku, przez 27 w Warszawie, po 29 w Szczecinie. Raczej nie będzie padać jak dziś, ale nie chowajmy jeszcze parasoli, bo szykuje się nam deszczowy poniedziałek.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i

0: i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simplu złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: audycję Dziecineo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o tym, jak to jeżdżono za granicę przed laty, na wczasy. Dzisiaj może wydawać się to w sumie oczywiste, pewnie trochę z was słucha mnie w tym momencie, być może wracając z różnego rodzaju wyjazdów zagranicznych. Jeżeli jesteście na przykład w samochodach, no to możecie w pewnym sensie trochę poczuć się jak ludzie w Polsce 50 czy 70 lat temu w czasach PRL-u, bo o tych właśnie wyjazdach sprzed lat opowiadam właśnie dziś w mojej audycji. W pierwszej godzinie audycji wspominałem trochę o wyjazdach zagranicznych w II Rzeczpospolitej. Odwiedziliśmy Zaleszczyki, na przykład dziś leżące poza granicami współczesnej Polski, no bo w Ukrainie. Byliśmy też w Sopocie, który to dziś znajduje się w ramach polskich granic, a przed 45 rokiem czy 39 był oczywiście poza Polską, poza II Rzeczpospolitą. Opowiadałem też o dalekich, ambitnych, zagranicznych podróżach

z biurem Orbis, które powstało w roku 1920 i od tamtego czasu wyprawiało tych co bogatszych Polaków na wczasy zagraniczne. Jest to biuro, które przetrwało wojnę, dlatego że właśnie po 1945 roku mnóstwo się zmieniło oczywiście, no bo własność publiczna zastąpiła tę prywatną w ramach kolektywizacji i całego nowego ustroju, który przyniósł różne bardzo rewolucyjne zmiany, jeżeli chodzi o także sposób poruszania się. No bo od teraz, dodając do tego, że wielu osób po prostu na wyjazdy zagraniczne mogło nie być stać, no to faktycznie po 1945 roku mieliśmy bardzo duży problem z uzyskania w ogóle pozwolenia na jakikolwiek wyjazd zagraniczny. W latach 50. było to bardzo, bardzo trudne, chociaż udało mi się znaleźć poszczególne świadectwa różnego rodzaju wyjazdów czy wymian zagranicznych, które w latach 50. miały miejsce z Polską Rzeczpospolitą Ludową, no a już później w kolejnych dekadach, latach 60. czy już w ogóle w latach 70., kiedy to wprowadzono faktycznie prywatne paszporty, to już się trochę zmieniło i trochę otworzyliśmy się na te zagranice. Tak więc dzisiaj opowiem Wam o tych sytuacjach właśnie sprzed lat, kiedy to jeżdżono i w jaki sposób i dokąd jeżdżono za granicę na wczasy w kolejnym odcinku wakacyjnym audycji Dzieci Neo. You see?

0: Deti Neo.
1: Dziś opowiadam wam o wyjazdach zagranicznych przed laty. Wspominałem o tym, że w PRL-u na samym początku, po roku 1945, było to bardzo, bardzo trudne. Do połowy ponad lat 50. państwem przewodził Bolesław Bierut, znany z tego, że rządził bardzo twardą ręką, to jest mało powiedziane, no ale de facto mieliśmy państwo silnie totalitarne, więc wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne były wręcz no, niemożliwością, można by powiedzieć. Natomiast zdarzało się, że do Polski zjeżdżały osoby z zagranicy i można było namiastkę tej zagranicy poczuć, jak na przykład na Światowym Festiwalu Młodzieży w roku 1955. Zorganizowanym w Warszawie. To był moment, kiedy do stolicy Polski 10 lat po zakończeniu II wojny światowej zjechały się osoby z całego świata. No i tutaj rzeczywiście można poczuć atmosferę tej takiej twórczej czy wielokulturowej wymiany w Polsce. To był pierwszy taki moment, znakomicie skądinąd zilustrowany w komiksie Festiwal Jacka Świdzińskiego, który bardzo serdecznie wam polecam. Jeżeli chcecie poczuć taką egzotyczną atmosferę sytuacji, w której cała zagranica, mnóstwo osób przyjeżdża do Polski w takim głębokim, głębokim PRL-u, bo w roku 1955 w festiwalu Jacka Świdzińskiego widać tę atmosferę. No i wtedy osoby mieszkające w PRL-u mogły niejako poczuć namiastkę czegoś w rodzaju właśnie wyjazdu zagranicznego, zintegrować się z osobami z zagranicy, no bo same wyjazdy były dosyć trudne. Natomiast po tak zwanej odwilży październikowej w roku 1956, kiedy to ster nad krajem objął Władysław Gomułka, niejako poluzowujący w pewnym sensie system komunistyczny, zaczęły się oczywiście również dla wybranych, dla osób pewnie ściśle związanych z elitą polityczną czy też finansową PRL-u, wyjazdy zagraniczne głównie do krajów demokracji ludowej. Po tej odwilży w 1956 roku autokary Orbisu, tego o którym wspominałem już, istniejącego od czasów II Rzeczpospolitej, ruszyły chociażby nad Balaton do ówczesnej Jugosławii czy nad Morze Czarne. Nad Morze Czarne można było podjechać autokarem Orbisu, trwało to mnóstwo czasu, a potem wziąć udział w rejsie po Morzu Czarnym. No i znalazłem taką relację turystki, która z Orbisem na tego rodzaju wycieczkę pojechała w roku 1959. Mówiła ona wtedy, że rumuńskie i radzieckie porty wydawały

się nam innym światem. Jednak najdziwniejsza była kontrola paszportowa na statku. Paszporty zabierano nam zaraz po wejściu na pokład i oddawano dopiero po powrocie do Gdyni. Na ląd wychodziła grupa z opiekunem z Orbisu, który czuwał, żeby nikt się nie zgubił albo, uwaga, nie został na stałe. No tak, no bo w PRL-u wyjazd za granicą był też trochę okazją, żeby po prostu dać nogę z tego opresyjnego kraju, no i o tych różnych sytuacjach wyjazdowych, dzisiaj głównie o wczasach za granicą przed laty, opowiadam Wam w audycji Dzieci Neo.

Neo. Deti Neo. To jest audycja, w której opowiadam wam o tym, jak to jeżdżono w Polsce za granicę przed laty. W pierwszej godzinie mojej audycji wspominałem trochę o wyjazdach w czasach II Rzeczpospolitej, no a teraz jesteśmy w dekadach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mówiłem przed chwilą o latach 50., no to teraz posłuchajcie opowieści z lat 60. Dostać skierowanie na Węgry z zakładowego funduszu wczasów pracowniczych to było jak wygrać na loterii. Jechało się pociągiem pościelowym albo poczciwym sanem. Dla nas Balaton był węgierskim oceanem. Pierwszy raz piłem tam prawdziwy kompot z brzoskwiń i jadłem lody o smakach, o których w Polsce nikt wtedy nie słyszał. Wymienialiśmy z Węgrami polskie kremy Nivea na ich ubrania. To jest też taki czas, w którym w latach 60. po tej odwilży 56. roku Polacy w pewnym sensie otwierali się czy zaczynali marzyć o zagranicy, oczywiście głównie w ramach krajów tak zwanej demokracji ludowej, czyli bloku wschodniego, natomiast wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne no, kształciły i otwierały nie tylko na inne kultury tych krajów tak zwanych zaprzyjaźnionych, ale też oczywiście dawały możliwość przehandlowywania różnego rodzaju towarów. Zawsze było tak, że kiedy się wyjeżdżało, no to miało się pewnego rodzaju towary produkcji krajowej na handel, no i też wymieniania ich później na te towary, których nie można było dostać u nas. Chociaż zdarzało się, jeżeli ktoś miał odpowiednią ilość szczęścia, żeby wyjechać z PRL-u na no, ówcześnie pojmowany zachód Europy w szerokim kontekście, no to można było po prostu zachłysnąć się mnogością tych towarów, które mogliśmy spotkać na sklepowych półkach. No i tak na przykład wspomina podróż jedna z osób, która pojechała jeszcze w latach 60. do Rzymu. Pisała ona wtedy, że oto największym szokiem nie były zabytki miasta, ale zwykłe sklepy i stacje benzynowe. Kolorowe reklamy, dziesiątki rodzajów owoców na straganach, puszki z napojami. Człowiek z PRL-u czuł się tam wtedy jak na innej planecie. Cała nasza grupa miała przydział kilkunastu dolarów na głowę. Fortuna. Więc do restauracji wchodziliśmy tylko popatrzeć. Jedzenie woziło się w walizkach. Kabanosy, sucharki i puszki turystyczne. Ten prowiant zabierany na zagraniczne wycieczki, głównie właśnie te autokarowe z Orbisem, o którym to biurze wspominałem wam przed chwilą, też jest chyba jednym z takich symboli w czasów w PRL-u. Same podróże autokarowe, o czym jeszcze usłyszycie dziś w mojej audycji, przetrwały oczywiście po roku 89, no i chociażby w latach 90. również tłumnie jeżdżono z Polski autokarami, ale często jeżdżono też samochodami, a w latach 70. to już w ogóle zaczęto z Polski, oczywiście jeśli ktoś mógł sobie na to pozwolić, jeździć właśnie za granicę na wczasy. No i o tym dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce opowiadam wam. Zostańcie ze mną do godziny 15 przynajmniej.

Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać. Słychać. Yeah. And it's like, yo.

0: pues. Neo. Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam o wyjazdach zagranicznych w Polsce sprzed lat, no bo opowiadałem i o II Rzeczpospolitej, a teraz o PRL-u. No i tak jak w latach 50. i 60. było to bardzo trudne, dlatego że obowiązywały tak zwane wkładki paszportowe do dowodu osobistego, tak po 72. roku, już w dekadzie Edwarda Gierka, można było posiadać paszport, no i uzyskiwać zgody na wyjazd do europejskich krajów socjalistycznych, oczywiście na czas określony. Jest

0: scena w pewnym kultowym filmie, który miał premierę w roku 1981. Może ją kojarzycie, może znacie ten cytat. Lądy i morza przemierzam, kulę ziemską z otwartym czołem, paszport polski mam na sercu. Skąd pytam, skąd go wziąłem? A wziąłem go z dumy i z trudu, ze znoju codziennej pracy, ze stali, z żelaza, z węgla. To oczywiście cytat z Misia, ze sceny w biurze paszportowym i odbiorze tego paszportu, który można było po 72 roku dostać w Polsce. Natomiast w praktyce, jak to wyglądało, o tym opowie wam nasze znalezisko z archiwów Polskiego Radia. Posłuchajcie.
1: Każdy chce mieć dziś paszport w domu. I to bez względu na to, czy wyjeżdża za tydzień, za pół roku, czy na razie w ogóle nie planuje wyjazdu. Stąd w większości biur paszportowych uciążliwe kolejki.
2: O której trzeba tutaj przyjść, żeby o godzinie 11 być blisko drzwi?
3: No, co najmniej o godzinie 8, przed 8. Że...
4: 6 byłeś?
3: Ja byłem o 8, no to już tu kolega za mnie stał.

0: Neo. Dzieci Neo. To jest audycja, w której opowiadam o wyjazdach zagranicznych w tym momencie w PRL-u, bo wspominałem też o II Rzeczpospolitej, ale też za chwilę przejdziemy do Polski w latach 90., ale jeszcze chwilę pobądźmy sobie w tej dekadzie Gierka i dekadzie kolejnej lat 80., dlatego że, tak jak wspomniałem, po roku 70. w Polsce można było dostać paszport, no i z tym paszportem wyjeżdżać do tak zwanych bratnich krajów socjalistycznych. Można było też te wczasy zagraniczne trochę poczuć nieruszając się z kraju, jak pisze w książce Księżyc z Peweksu Aleksandra Boćkowska. Hotele były trochę taką namiastką zagranicy w Polsce i w tej książce opowieści hotelowych jest mnóstwo. Na przykład w Zakopanem można było już w latach 70. w hotelowej restauracji zjeść hamburgera. Jest też taka książka Artura Tanikowskiego, Hotel Twoich Snów, w której opowiada on właśnie o hotelach wybudowanych w dekadzie Gierka, no i później też w latach 80. służących niejako jako takie okienka na zachód, czy na ten okołowakacyjny świat, o którym wam dzisiaj opowiadam, ale niektórym jeszcze w latach 80., wiadomo, trudniejszej z perspektywy polskiej historii czy polskiej codzienności dekadzie od lat 80., zdarzało się wyjeżdżać za granicę, tak jak na przykład pewnym szczęśliwym junakom, którzy w roku 1983 pojechali na obóz do NRD, no i o tym właśnie opowiedzą wam archiwa Polskiego Radia. Posłuchajcie.
1: Po pracy czas wolny spędzamy na różnego rodzaju wycieczkach lub też jeździmy na nasze zakupy.
2: Dziewczyny przeważnie kupują obuwie, sandałki, no a chłopcy to wędki, aparaty fotograficzne.
3: A dobrze, a skąd pieniądze na to?
2: No pieniądze, mieliśmy wymiany po 100 marek i również te, które zarobiliśmy, bo po każdym tygodniu pracy dostajemy swoją wypłatę.
3: Gdyby was po powrocie do Polski zapytali o takie jakieś najważniejsze wspomnienie stąd?
1: Wszystko tu jest wspaniałe. Wszystkie wycieczki organizowane, zwiedzanie zakładów, a nawet gra w bilard, na sali bilardowej.
3: Ile kilogramów wiśni można zebrać w ciągu takiego jednego roboczego dnia, to znaczy w ciągu 6 godzin?
1: Rekord zbioru wiśni wynosi 52-53 wiaderka, a wiaderko ma 4 do 4,5 kg. Rekordziści są z Polski. Trzeba zaznaczyć, że istnieje rywalizacja między grupami różnych krajów i Polska, znaczy grupa opolska, zajęła pierwsze 2 miejsca w tej rywalizacji.
3: Ale dlaczego my ciągle rozmawiamy z dziewczętami? Przecież po

0: Podobno jest zresztą pół na pół, ale chłopcy się gdzieś pochowali.
1: Chłopcy wyjechali na zakupy, ponieważ to już jest koniec OHP. Dostaliśmy dzisiaj wypłatę.
0: I właściwie wam też się trochę śpieszy.
1: No tak.
0: Już przepadło? To przepraszamy.
1: Szkodzi.

przez ostatnie 2 godziny opowiadałem wam o wakacyjnych wyjazdach zagranicznych przed laty. Przed chwilą mogliście słyszeć opowieść junaków, którzy w połowie lat 80., w sumie świetny moment na wyjazd z Polski, pojechali na moment, co prawda, do bratniego, tak zwanego NRD, i opowiadali, jak im tam było na obozie. Natomiast po roku 89 warto wspomnieć o tej turystyce i też przyjrzeć się temu, jak w kontekście lat 90 w porównaniu ich do dzisiejszej sytuacji zmieniło się mnóstwo, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Czytając różne opowieści też w kontekście wcześniejszych lat, czy lat 70. czy 80. i tych historii, które wam tutaj przytaczałem, na przykład o wyjazdach autokarami Orbisu.

Porównując sobie to dzisiaj do momentu, w którym no wszyscy głównie latamy na zagraniczne wczasy, zmieniło się bardzo, bardzo wiele, przede wszystkim właśnie w kontekście sposobu tego podróżowania. Dlatego, że jeszcze w latach 90. po 89. roku, pomimo tego, że te wyjazdy zagraniczne stały się no oczywiście o wiele, wiele łatwiejsze, z naturalnych przyczyn zmienił się system i łatwiej było po prostu dostać paszport i wyjeżdżać, a później po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wejściu do strefy Schengen w drugiej połowie lat zerowych, to już w ogóle te granice otworzyły się. Trochę przywykliśmy do nich wszyscy. Tak jeszcze w latach 90. wyjazdy te były trudne i wydaje mi się, że męczące. Dlatego, że nawet do takich miejsc jak Włochy, Grecja czy Hiszpania, do której oczywiście jeżdżono już w Polsce lat 90., przeważały głównie wyjazdy autokarowe. Tak więc ta turystyka autokarowa, kiedy to jeździło się jakimś neoplanem albo setrą bardzo, bardzo długo, jeszcze z prowiantem, w latach 90. miały się świetnie. No te charakterystyczne postoje na stacjach benzynowych, kierowcy raczący się kawą z termosów, to są takie widoki, które no ja jeszcze pamiętam sprzed lat. Teraz trochę się to zmieniło, no i tak jak wspomniałem, do tych typowo wakacyjnych miejsc najłatwiej i pewnie też najtaniej dotrzeć, czy to pociągiem, czy samolotem. Są to zdecydowanie bardziej komfortowe podróże. No i ten rynek turystyki bardzo, bardzo się zmienił, no i dziś wydaje się taką sprawą w sumie dość oczywistą, żeby pojechać raz na jakiś czas na wczasy za granicę, a tymczasem, jak to bywało wcześniej w Polsce, trudno i drogo było wyjechać z Polski jeszcze przed wojną, po roku 1918, przed 1939. Jeszcze trudniej było na początku PRL-u w latach 50. czy później 60. Nieco łatwiej było w latach 70. 80. też zdarzały się wyjazdy, natomiast były to wyjazdy zawsze z uprzednim przygotowaniem, jak relacjonowała jedna z podróżniczek z PRL-u. Kiedy wyjeżdżało się za granicę, no to często było się pod bacznym okiem przewodnika, który de facto pilnował, żeby nikt z tej wycieczki nie zwiał. Dzisiaj jak wam się spodoba na wycieczce zagranicznej, no to możecie ją sobie po prostu przedłużyć. W PRL-u było to bardzo, bardzo trudne, ale na pewno to, co łączy te czasy współczesne z tymi sprzed lat, to jest cały czas jakiś taki zew przygody. Sezon wakacyjny co prawda dobiega końca, ale ja zachęcam was, żebyście byli takimi turystami, czy wyjazdowiczami, bądź wyjazdowiczkami przez cały rok właściwie, kiedy to dzisiaj możemy sobie pozwolić na różnego rodzaju wyjazdy. No i o tym dzisiaj w audycji Dzieci Neo opowiadałem wam, jak to było przed laty. Jako że wakacje się kończą, no to ja życzę wam właśnie różnego rodzaju wyjazdów, także tych zagranicznych, przez cały rok, a my w audycji Dzieci Neo słyszymy się już za tydzień, jak to zwykle w sobotę o godzinie 13. Dzięki wielkie, że byliście ze mną przez ostatnie 2 godziny i do usłyszenia. Jacek Paśnik.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Wiosnę spaleni innym słońcem.
1: Minęła 15.
2: Pogoda.
1: Nie ma co tu dużo mówić. Mamy dzisiaj szczęście. Nasza audycja plenerowa z pokoju na lato w Warszawie rozpoczyna się o godzinie 15, a przez wiele, wiele godzin lał dzisiaj w Warszawie deszcz. Teraz wyszło słońce, jest naprawdę ciepło. 20 stopni Celsjusza prawie, słuchajcie. Najcieplej z kolei jest w Szczecinie. Tego rekordu jeszcze dzisiaj raczej nie pobijemy. W Kętrzynie 15 stopni i tam jest dziś najchłodniej. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to te będzie na terenie całej Polski. Gdzieniegdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i z Warszawy wszystko poszło na wschód, bo to właśnie we wschodniej połowie kraju będzie padało i tam mogą nawet pojawić się burze. Jeśli chodzi o wiatr, to dziś do końca dnia będzie słaby i umiarkowany, więc wszystko zapowiada się dość przyjemnie.
2: Autopromocja.
3: W sobotnim paśmie muzycznym poświętujemy 30-lecie kultowego albumu Traveling Without Moving grupy Jamiroquai. Sprawdzimy też nowości muzyczne z całego tygodnia, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu Hip Hop Jedno Podwórko część druga z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: O, dobrze, że dzwonisz, tak pamiętam, że mamy temat.
3: W sobotę o 20 na pasmo muzyczne zapraszam ja, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.

0: podwórka z pokoju na lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 6 minut po godzinie 15. My już oczywiście na swoich stanowiskach i zaczynamy 3 wspólne godziny. I od razu muszę dodać, że ostatnie godziny w tym miejscu, w pokoju na lato. Kończy się lato i kończy się kawał historii związany właśnie z tym drewnianym, zielonym miejscem w centrum Warszawy. Przez 3 godziny będziemy trochę wspominać, trochę żegnać, ale myślę, że też będziemy rozmawiać o tym miejscu, w którym jesteśmy teraz i o tym momencie, czyli końcówka lata. Zaczniemy muzycznie, bo oczywiście, że wszystko co dobre szybko się kończy i te zakończenie w pokoju na lato dzisiaj będzie, myślę, że wyjątkowo wspaniałe. 2 koncerty, chyba taneczne, na pewno będzie to muzyka elektroniczna, raczej taka, która pozwoli nam zakończyć to lato z uśmiechem, a nie z jakąś łezką i nutą nostalgii. O tym, kto będzie dziś grał, co będzie dziś grał, to przez pewien moment była tajemnica, ale wiemy już wszystko. I na łez Bas Astral odwiedzą nas do godziny 16 w czwórce, także zostańcie z nami.

0: Furka z pokoju na lato.
1: Minut po godzinie 15 jesteśmy w pokoju na lato. Razem ze mną Bas Astral, który szybkie obliczenia za 5 godzin. Nie będzie tu siedział, tylko będzie stał tam, trochę dalej na scenie. Producent i kompozytor muzyki elektronicznej. Cześć.
2: Cześć.
1: Przyjechałeś prosto z Wrocławia.
2: Tak, wczoraj grałem na Erste Letnich Brzmieniach. To był czwarty koncert z tej serii i to był najlepszy jak na razie.
1: A dlaczego najlepszy?
2: Wszystko dopisało. Pogoda, publiczność, miejsce wśród drzew na stadionie i repertuar. Był też gość Marek Niedzielski, z którym niedługo wydajemy nasz utwór. Graliśmy go premierowo na żywo. Świetne przyjęcie to było. No i ludzie skakali, tańczyli, bawili się. Ja tak jednak najbardziej lubię koncerty, jak wszystko idzie jak
1: no, oczywiście, że tak. Zastanawiam się, czy ta końcówka lata może też wpływać na to, że wiesz, była zupełnie inna energia wśród ludzi. Latem mamy bardzo dużo koncertów, festiwali, a to już wszyscy tak starają się chyba trochę złapać te ostatnie momenty.
2: Dokładnie tak, że to już wiemy, że zaraz będzie jesień już do klubów, więc jak tylko jest ładna pogoda, to właśnie można to wykorzystać na zabawę dobrą.
1: A jakie to było lato u ciebie?
2: Świetne lato.
1: Jak brzmiało?
2: Jak brzmiało? No, tak koncertowo aktywnie. Dużo miałem tych grań, właśnie te letnie brzmienia. Na Kazimiernication, projekt z Dęciakami, Brass Astral. Zupełnie świeża rzecz, rewelacja. Ostatnio grałem też na statku w Augustowie i to też pierwszy raz na wodzie taki koncert. No, coś wspaniałego. Także dużo ciekawych przygód.
1: I dużo pierwszych razów chyba tego lata, jeżeli chodzi o takie muzyczne przygody.
2: Tak, tak. Pojawiały się właśnie te wspomniane. Czy coś jeszcze?
1: A powiedz właśnie więcej o tym projekcie z Dęciakami. Ja faktycznie podejrzałam w mediach społecznościowych, jak to wszystko brzmiało, jak to wyglądało. To jest bardzo ciekawy eksperyment. Eksperyment połączenia właśnie takich dwóch nurtów. Muzyka elektroniczna i coś, co kojarzy się bardziej z taką muzyką folkową, dokładnie, klasyczną.
2: No to miało taki sznyt z pompą. Ale nie wiedziałem, czego się spodziewać. Już miałem wcześniej z mniejszymi składami dętymi takie gościnne występy. A to był koncert od deski od początku do końca, zrobiony w całości, napisany na to Kazimiernication, bo tak sobie zamówili. No i bardzo chciałbym w przyszłym roku grać więcej z tym projektem. Dwa saksofony, dwa puzony, dwie trąbki i beat elektroniczny. No, jazda.
1: A masz jeszcze jakieś eksperymenty, które trochę ci chodzą po głowie, które chciałbyś w najbliższym czasie zrealizować?
2: Tak, takie największe moje marzenie to jest płyta Muzyka Taneczna i doszedłem już do takiego konceptu, który się wykluł, że chciałbym, żeby w każdym utworze był inny instrumentalista klasyczny, żeby to była płyta instrumentalna bez wokalu, tylko żeby w jednym utworze główną linię grał obój, w innym marimba, w innym właśnie dęciaki, w innym akordeon, żeby każdy instrument miał swój utwór dedykowany i później chciałbym zagrać w jakiejś takiej fajnej hali na siedząco, sali, typu NOSPR albo w NFM-ie, taki koncert premierowy z tym. Coś takiego na przyszły rok mi się marzy.
1: No to możemy trzymać kciuki, bo ja widzę, że plan już jest bardzo konkretny. Nawet
2: jestem,
1: jak miałoby to wyglądać, jak
2: wizjach,
1: miałoby to brzmieć.
2: Tak.
1: Tymczasem dzisiaj koncert stojący w pokoju na lato, który rozpocznie się już o godzinie 20. Bas Astral jest razem ze mną w czwórce. Do naszej rozmowy wracamy już za moment. A teraz Bas Astral i Palace.

0: Relax v čtvůrce.
1: No jak się jest w takim pięknym miejscu, jeszcze gdzie nie spojrzę, to jest zielono, widzę drewno, widzę uśmiechnięte twarze, no to oczywiście, że jest relaks w czwórce, razem ze mną Bas Astral, producent, kompozytor muzyki elektronicznej, który dziś o godzinie 20 gra koncert właśnie w tym miejscu. Słuchaj, ja ten wątek końcówki lata będę chciała jednak do niego wrócić, Dobrze. Bo tak jak zapytałam cię, jak to lato dla ciebie brzmiało, jakie ono było, czy to było bardziej czas pracowity, radosny, czy to po prostu był chill i relaks, to też zastanawiam się z takiej twórczej perspektywy, czy właśnie ta końcówka lata, czy ona czuje, żeby była dla ciebie też w jakiś sposób inspirująca muzycznie, jest inna? Czy to tak nie działa?
2: To dla mnie to jest jeszcze nie taki czas na tworzenie, tylko właśnie na aktywne pokazywanie tego, co stworzyłem na przykład w zimę. Dla mnie tak z cyklami przyrody sobie staram działać i na przykład najbardziej twórczy czas mam jesień i zima, kiedy w ogóle z mało koncertów jestem w studiu i tak jakby sobie cały rok procesuję mentalnie, a później nowe rzeczy się wykluwają. A ta końcówka lata to już jest taki po prostu pik pokazywania tego i też zbierania plonów koncertowych, czyli po prostu no prezentowania tego, ale oczywiście między koncertami ja też zawsze staram się tworzyć te sety, żeby były różne i dodawać nowe utwory na bieżąco, ale jest to jednak coś takiego, że jestem bardziej wśród ludzi, bardziej na zewnątrz, a praca twórcza to jest dla mnie takie wejście do środka.
1: Czyli tak sobie też trochę wyobrażam, że być może lato, kiedy to jest czas wśród ludzi, to są koncerty, to jest też słuchanie innych, to jest może też taki moment na łapanie inspiracji i zapisywanie w głowie tego, co właśnie będzie się działo jesienią, zimą?
2: Tak, bardzo właśnie jak jestem na festiwalach, nie zawsze mi się udaje, bo no na przykład musiałem przyjeżdżać prosto na koncert, ale jak tylko udało mi się pójść na jakiś artystów w czasie festiwali, to bardzo dużo inspiracji z tego wyciągnąłem. Na przykład fenomenalny zrobiliśmy eksperyment na jednym koncertu w Letnich Brzmień. Był taki zespół, może nie będę wymieniał nazwy, którego nie byliśmy jakieś do końca tam fanami z moim przyjacielem, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy i postaramy się włączyć sobie takie nastawienie mentalne, że będziemy się świetnie bawić, o cokolwiek oni nas poproszą,

byśmy skakali, klaszczeli, kucali, kręcili się, to zrobimy wszystko, byśmy bardzo entuzjastyczni. I samo takie nastawienie sprawiło, że to był jeden z najlepszych koncertów, na jakich ja byłem. Mimo że wcześniej nie byłem aż takim fanem muzyki. I to mi też pokazało, bo ja się często przejmuję tym, czy jak się publiczność bawi, że ja mam na to jakiś wpływ. Ale widzę, że to jest, jaką publiczność przychodzi w danym dniu energią, nastawieniem, jest bardzo ważne do tego, jak oni się bawią. I że to

0: pierwszym byłem Grzegorza Turnała po raz pierwszy w życiu. To mnie absolutnie na łopatki rozwaliło. No, to jest też taka liga muzyczna, do której ja chciałbym dążyć. Teraz jakby robię taneczną elektronikę, co jest wspaniałe. Jest też taki pokój w mojej duszy, który chciałby robić takie rzeczy jak pan Grzegorz, kiedyś jak będę starszy.
1: No ale właśnie też to się trochę zmienia, tak jak mówisz o tym projekcie, gdzie będą instrumenty, tak, trochę muzyki klasycznej, ale tanecznej, więc to też będzie taki bardzo ciekawy miks. Co w takim razie dzisiaj o 20? Czy to będzie taka taneczna końcówka lata?
0: Bardzo taneczna. To jest ostatni w ogóle koncert w tym miejscu, Pokój na lato, tak?
1: Bo tutaj... To jest, słuchaj, ostatni dzień działalności.
0: Dzień działalności, no to w ogóle tym bardziej jestem bardzo szczęśliwy, że na taki
1: wielkie
0: finał
1: zamknięcie
0: mnie tutaj zaproszono. A jeśli chodzi o repertuar, no to będzie dobra zabawa. Będą moje autorskie utwory, będą właśnie utwory premierowe. Będą remiksy polskie, zagraniczne. Taki miks wszystkich najlepszych utworów.
1: No to słuchajcie, jeśli jesteście w Warszawie, jeśli macie blisko, to jest właśnie pomysł na to, jak można zakończyć lato. Baz Astral był razem ze mną. Bardzo ci za rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A teraz Bikini w czwórce.

0: Furka z pokoju na lato.
1: ...29 minut pozostało do godziny 16. Przede mną siedzi w błękitnej czapce Ina West, wokalistka, pianistka i producentka muzyczna. Cześć.
2: Cześć, bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Błękitne jak niebo, które jest totalnie nam sprzyjające już dzisiaj, bo deszcz minął, jest słonecznie, jest ciepło. O godzinie 19 też trzymamy kciuki, żeby tak też było, bo wtedy Ina będzie swój grała koncert tutaj właśnie w pokoju na lato. Rozmawiałyśmy też wcześniej, powiedziałaś, że przyjechałaś tu prosto z Berlina, w którym mieszkasz na co dzień. I ja też zastanawiam się, jak to być takim, wiesz, artystą, artystką w drodze, ponieważ twoje koncerty na żywo to są zawsze instrumenty. Więc jak to wygląda, jeżeli ty jeździsz pociągiem? Jak wyglądają kulisy w ogóle takiego przedsięwzięcia?
2: Tak, przede wszystkim należy sprawić sobie bardzo kompaktowy setup oraz prosić organizatorów na miejscu o dokomponowanie całej reszty. Ale zdecydowanie, ja mam takie... Tak myślę, że muzyk to jest pracownik fizyczny w dużej mierze.
1: O proszę, do tego jeszcze nie słyszałam, ale faktycznie coś w tym może być. Dziś, no niemal ostatni dzień wakacji, na pewno ostatni dzień pokoju na lato. Jak w takim razie planujesz zakończyć te ciepłe miesiące? Może jakąś historię letnich przygód, pewien rozdział? Jak to dzisiaj zabrzmi, ta końcówka lata u ciebie?
2: Ja mam bardzo duży sentyment do Warszawy, ponieważ mieszkałam tutaj przez... 12 lat z przerwami. Także przede wszystkim dziś będzie tanecznie. Będą nowe rzeczy, takie, których jeszcze nigdy nie było. Lubię się...

0: dopaminować.
1: Proszę.
0: No i bardzo się cieszę, bo na pewno zobaczę twarze, za którymi tęsknię i to będzie dodatkowy taki shot energetyczny. Więc będzie dzisiaj bardzo energetycznie i miękko, tanecznie. Tak, ale też wrażliwie.
1: No właśnie chciałam zapytać, czy nie będzie żadnej nostalgii, jakiegoś zwolnienia?
0: Zawsze jest nostalgia. W ogóle nostalgia i taneczność się nie wykluczają. Ja mam taki przepis, który działa i mam nadzieję, że na was też zadziała dzisiaj.
1: No właśnie, powiedz, jak to będzie z tymi instrumentami, które dzisiaj będą ci towarzyszyć. Te są zawsze. Jak to będzie wyglądało tym razem? Które pojawią się na scenie razem z tobą?
0: Ja uwielbiam próbować różnych innych instrumentów i w pewnym momencie złapałam za gitarę basową. No i okazało się, że to jest wielka miłość i to była przerwa od pianina, na którym gram od wielu lat. Jestem z wykształcenia klasyczną pianistką. No i kocham też grać właśnie na żywo. Wszystkie linie, bardzo lubię improwizować. Gdzieś zawsze wyjść sobie dookoła i poszukać nowej drogi. To jest bardzo emocjonujące. Także mam klawisze, Rhodesy głównie. Korga Miniloga to jest taki syntezator, na którym gram głównie linie basowe. I do tego mój głos oraz gitara basowa.
1: No i mamy cały komplet, tak? Dzisiaj będzie o godzinie 19 w pokoju na Lato i na West nam dzisiaj o tym wydarzeniu, o swojej muzyce opowiada, a teraz nam zagra w czwórce, w utworze Spring.

0: Lato w mieście.
1: Wracamy do rozmowy z Inną West, wokalistką, pianistką, producentką muzyczną, która dziś w pokoju na Lato w Warszawie zagra swój koncert o godzinie 19. Jest takie pytanie, które ja chyba będę zadawała dzisiaj każdemu, czyli powiedz, jak tobie minęło to lato? Jakie ono było? Czy było twórcze, również pod tym muzycznym względem?
2: Tak, to lato było bardzo twórcze. Nie chcę spoilować przyszłości, bo będę mówiła o tym już za bardzo niedługo, ale może to zrobię, dobra. Jest w drodze kolejna płyta i to nie będzie tylko moja płyta, to będzie płyta zrobiona w duecie. Jeszcze nie powiem z kim, ale jestem absolutnie podekscytowana i to będzie powrót inny do muzyki klubowej zupełnie.
1: O proszę, czyli rozumiem, że tak też lato na ciebie trochę wpłynęło, żeby wrócić właśnie do takich klimatów?
2: Tak. Poza tym ja uwielbiam tańczyć, uwielbiam się ruszać i myślę, że po takim zasiedzeniu zimowym potrzebowałam jakiegoś boostera, więc wyszło to ze mnie bardzo naturalnie i tak, już niedługo.
1: Jakiś czas temu czytałam, że ty z kolei mówiłaś o tym, że warto tworzyć codziennie albo prawie codziennie, nawet jeżeli to jest zapisanie kilku słów, jeśli to jest jakiś urywek, jeżeli to jest jakiś taki moment, który nie zawsze musi być dobry. I chciałabym połączyć ten wątek właśnie z tym, że powiedziałeś, że lubisz wracać do Warszawy. Czy Warszawa jest dla ciebie właśnie jakimś takim bodźcem do tworzenia, może do innego tworzenia, inne dźwięki grają ci w głowie niż wtedy, kiedy jesteś w Berlinie, czyli u siebie?
2: Totalnie. Ja mam bardzo dużo przemyśleń ostatnio na temat tego, kim w ogóle jestem, bo jestem zupełnie inną w języku angielskim i jestem zupełnie innym człowiekiem w języku polskim. Dochodzi do tego język niemiecki, gdzie czuję się troszkę niezbyt pewnie. Nie ma tam jeszcze żadnej tożsamości chyba stworzonej. Ale tęsknię bardzo za tą polską odsłoną, bo kocham język, kocham słowa, kocham się nim bawić. Uważam, że no to jest po prostu fantastyczny plac zabaw. I tak, zdecydowanie Warszawa jest takim miejscem. Na zbliżającym się albumie będzie też jeden numer po polsku, tylko jeden. Ale to właśnie będzie on związany z Warszawą i z właśnie wjechaniem do zupełnie innej bajki, do jakiegoś takiego mojego świata z przeszłości, do innej mnie i oglądanie Warszawy tymi oczami na nowo. To jest bardzo fascynujące.
1: Mówisz, że zbliża się nowy album. Ja cię nie będę o to dopytywała. Powiedziałam, że cenisz każde słowo, czy możesz powiedzieć, czy nie. Ale nowy album to są zazwyczaj też nowe koncerty. Po godzinie 15 był u nas Bas Astrol, który przyznał, że jego wymarzoną formą koncertową jest to, że wszyscy siedzą na dużej sali. Jest zupełnie w ogóle inny klimat niż te koncerty, które grał dotychczas. Jestem ciekawa, czy ty masz jakąś taką swoją wizję dotyczącą wymarzonego koncertu. Czy jest to forma, czy jest to jakieś miejsce? A może to coś jeszcze jakiegoś takiego innego, trudnego do opisania?
2: Tak, nie mogę się doczekać koncertu, który planuję już od bardzo długiego czasu w Berlinie. Jest bardzo dużo kościołów, które już przestały pełnić swoją funkcję i otwierają się na różne kooperacje, więc taka sakralna przestrzeń. Chciałabym tego doświadczyć i chciałabym doświadczyć tego, że wkładam do tej sakralnej przestrzeni, która jednak jest taką przestrzenią kontemplującą, chciałabym ją zupełnie odmienić. Chciałabym właśnie zrobić trochę na złość, trochę temu całemu systemowi, zobaczyć, jak to się skleja, jak w ogóle można by było to poczuć. Właśnie taneczność połączona z jakimś sakrum, z jakąś taką natchnioną.
1: Słuchaj, czuję to połączenie.

0: bo przecież też takie miejsca kościoła były tworzone w związku z tym, żeby ta muzyka, ten dźwięk też się rozchodził, te monumentalne konstrukcje. Więc zagranie w takim miejscu musi być naprawdę wyjątkowym wydarzeniem. Tymczasem 19. Pokój na lato, Centrum Warszawy. Przychodźcie, słuchajcie, podziwiajcie. Ina West, wokalistka, pianistka i producentka muzyczna, była razem z nami. Bardzo ci za tę rozmowę
1: dziękuję.
0: A teraz w czwórce jej utwór Soldier.

0: Furka z pokoju na lato.
1: Dwanaście minut pozostało do godziny 16. My zostajemy jeszcze w tym samym miejscu. Jesteśmy do godziny 18, a już za moment odwiedzi nas autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem, Monika Sobień-Górska. I porozmawiamy, jak to teraz wygląda duchowość w Polsce w tym momencie, w 2026 roku. A później postaramy się zatrzymać lato za pomocą filmów. O muzyce było w pierwszej godzinie naszego spotkania. Tym razem przyjdzie czas na filmy. A już za moment na antenie czwórki nowość od Szczyla i utwór dla ciebie. Szczyl tutaj powraca po 4-letniej przerwie. Ten utwór jest bardziej melodyjny i emocjonalny, jak to często u Szczyla bywa. Tym razem to również coś bardzo osobistego, o relacjach i emocjach wobec bliskiej osoby.
0: To jest nowość czwórki.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Wręczę ci mandacik.
1: O nie, my tak nie gramy.
14: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.
15: Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Czwórka jest w pokoju na lato i pogoda nam dopisuje 22 stopnie. Trochę chmur na niebie, ale ogólnie jest dość słonecznie. Powyżej tych 20 stopni niemal na terenie całego kraju. Tylko krańce wschodnie mają trochę gorzej pod tym względem. 16, 15, maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej niemalże już tradycyjnie w Suwałkach. Tam 14,2 stopnia na plusie. Najcieplej tym razem w Opolu 24,5 stopnia. Patrząc na pogodową mapę Polski, widzę, że niemal na terenie całego kraju dziś albo deszcz padał, albo pada w tym momencie, albo jeszcze trochę popada. Także jeżeli planujecie jakieś wyjście, spacer, to na wszelki wypadek bierzcie ze sobą parasolkę. Mogą pojawić się również burze, ale te już tylko we wschodniej połowie kraju.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.

0: czwórka z Pokoju na Lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 5 minut po godzinie 16, czwórka w Pokoju na Lato, mogę to powiedzieć niemal po raz ostatni, bo właśnie dziś kończy się nie tylko tegoroczny sezon, ale też to miejsce w takiej formule znika z mapy Warszawy. Jednak cieszymy się z tego ostatniego dnia, z tego, że pogoda nam dopisuje, jest pięknie, możecie cały czas wpadać, porozmawiać z nami, przybić piątkę, czy po prostu posłuchać naszych rozmów. A będzie czego słuchać, bo już za moment w czwórce pojawi się Monika Sobień-Górska, dziennikarka, autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. Autorka sprawdzała na sobie wiele metod różnych, chodziła na różne warsztaty, spotkania, terapię, rozmawiała z przewodnikami duchowymi. Co z tego wszystkiego wynikło? Jak wygląda branża nowej duchowości w Polsce? O tym wszystkim już za moment. Zapraszam, Marta Zinkiewicz. Dope like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams. Yeah.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Fúrka z pokoju na lato.
1: Razem ze mną przy czwórkowym stole siedzi już wcześniej zapowiadana Monika Sobień-Górska, dziennikarka, scenarzystka i autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Pokrótce pozwoli, że wyjaśnię tym słuchaczom, którzy o twojej książce nie słyszeli, że przeprowadziłaś na sobie test. Oczywiście ta książka nie składa się tylko z opisu własnych odczuć, ale między innymi próbowałaś tam przeróżnych metod, chodziłaś na spotkania, na warsztaty, rozmawiałaś z przewodnikami duchowymi. Chciałaś sprawdzić, jak właśnie wygląda rynek nowej duchowości w Polsce w tym momencie. Jestem ciekawa, z jakim podejściem podeszłaś do pisania tej książki. Co było w twojej głowie? Czy byłaś sceptyczna? Czy byłaś totalnie otwarta? Czy miałaś jakiekolwiek założenia?
2: W ogóle nie byłam otwarta, byłam bardzo i sceptyczna, i krytyczna. Takim uświadomionym powodem w ogóle, dla którego ja wzięłam się za ten temat, była chęć spenetrowania tego rynku, ale w takim sensie z taką ideą, żeby przestrzec ludzi. To znaczy ten zalew oferty takich coachów duchowych, która pojawiła się tak naprawdę najbardziej od pandemii w Polsce i zalała social media, w ogóle internet, sprawiła, że gdzieś zaczęłam sama spotykać ludzi, którzy wydali mnóstwo pieniędzy na tego rodzaju praktyki. No i rozczarowanie to jest jakby najlżejsza cena, jaką zapłacili za to, bo czasami to było i utrata zdrowia, utrata relacji, pogorszenie tego stanu, w którym się początkowo znaleźli, dla którego w ogóle poszli w tym kierunku. I pomyślałam sobie, że to jest po prostu dobry temat na reportaż, żeby w jakiś sposób udokumentować oczywiście tę moją hipotezę, którą miałam, ale przede wszystkim ludzi przestrzec. Nie brałam pod uwagę tego, że ten rynek jest bardzo złożony i bardzo wielowarstwowy i można w nim znaleźć też rzeczy i oferty, które są wartościowe. A tak się okazało w trakcie.
1: Wiesz co, ja też czytając twoją książkę kilkukrotnie miałam taką myśl, że to na pewno też wymagało od ciebie odwagi. Bo nie jest to, wiesz, testowanie nowych smaków restauracji. To jest coś, co wnika w ciebie bardzo głęboko. Różne psychiczne, psychologiczne zależności. Z jednej strony one, tak jak opisujesz też w książce, mogą pomóc. Na niektórych nie zrobią absolutnie żadnego wrażenia, ale innym mogą nawet zaszkodzić.
2: Tak, no one są w gruncie rzeczy mogą być niebezpieczne, nie zawsze są niebezpieczne, ale mogą być i tak masz rację, nie jest to testowanie smaków, tutaj się można zatruć, ale raczej ta odtrutka mogłaby być szybsza, a przy takiej eksperymentowaniu z psychiką, no to koszt może być większy. I to, co ja też zrobiłam na sobie, to znaczy, bo ta decyzja o tym, że ja też się w to osobiście zaangażuję, że będzie to reportaż wcieleniowy, ona przyszła z czasem. Punkt wyjścia był taki, że to miał być taki klasyczny reportaż, gdzie ja po prostu spotykam bohaterów, opisuję ich historię, opisuję ten świat, natomiast nie testuję tego na sobie, ale w pewnym momencie zrozumiałam po paru miesiącach zbierania tego materiału, że wychodzi obraz bardzo płaski, to znaczy, że ja się chowam za tymi bohaterami, a duchowość i w ogóle te przeżycia takie związane z tym elementem transcendentnym, z emocjami, ona jest bardzo intymna, to znaczy, że taki pełniejszy obraz można uzyskać dopiero wtedy, kiedy człowiek sam ten filtr swój na to nałoży, więc postanowiłam przestać się jakoś, nie wiem, bać czy chować za tymi moimi bohaterami i zacząć to testować. I faktycznie przez ten rok ja przetestowałam na sobie tak dużo tych praktyk, że można powiedzieć, że bardzo nadwyrężyłam swój układ nerwowy, ale nie jest to w oderwaniu od rzeczywistości przeciętnego Polaka, który korzysta z takich metod. Czyli ta moja droga jest tak naprawdę odzwierciedleniem przeciętnej drogi takiego klienta, mówię klienta, bo nie chcę używać słowa pacjenta, dlatego że to nie są terapie jakoś potwierdzone naukowo często czy medycznie, no ale nazwijmy to klienta takiego coacha duchowego czy nauczyciela, który nie zatrzymuje się na jednej praktyce, który nie zatrzymuje się na jednym kursie czy warsztacie, tylko cały system

0: system jakby zasysania ludzi do tego świata, do tych usług polega na tym, że w pewnym sensie manipuluje się ludźmi, też trochę produkując pewien deficyt i brak, więc ty idziesz na jeden warsztat, tam dowiadujesz się, czujesz, że coś się zaczyna z tobą dziać, jest lepiej, może się zaczynasz mniej stresować, może odkrywasz jakąś taką, jakiś rodzaj spokoju czy ukojenia, ale jeszcze niepełny, więc idziesz na kolejny warsztat i na kolejny i szukasz dalej i to jest bardzo wciągające, więc ta droga, którą ja przeszłam, ona była wyczerpująca i w pewnym momencie też czytelnicy już, którzy czytali książkę, do mnie wrócili, mówili, że oni też wtedy, kiedy ja byłam zmęczona i to czytać da się to przeczytać w książce, oni też już byli zmęczeni i potem, kiedy ja miałam zwątpienie, oni też mieli zwątpienie, kiedy ja byłam wkurzona, oni podobnie. Więc to jest jakby autentyczna droga, która reprezentuje no pewną taką, taki przykład, powiedziałabym, dosyć typowy.
1: Monika Sobień-Górska przy czwórkowym mikrofonie. Do naszej rozmowy wracamy za moment, bo jestem bardzo ciekawa, czy w branży duchowości jest więcej tych praw, które rządzą właśnie branżą i rynkiem, czy jednak duchowość, rozwój i potrzeba rozwijania właśnie tego swojego ja.

A my wracamy do rozmowy z Moniką Sobień-Górską, autorką książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. Jest to rok testowania branży nowej duchowości w Polsce i tak jak zadałam to pytanie na koniec poprzedniej części naszej rozmowy, jestem ciekawa, czy więcej tam jest właśnie tej branży, rynku, pieniędzy, czy z drugiej strony naprawdę potrzeba rozwoju, znalezienia siebie i tej duchowości tytułowej.

0: raczej czyste, to znaczy właśnie są nakierowane na taką potrzebę znalezienia w swoim życiu duchowości. Bardzo często ci ludzie są na przykład po jakimś odejściu od kościoła, albo nadal w nim są, ale gdzieś czują, że potrzebują, że być może kościół przestał spełniać już taką funkcję łączenia tego człowieka z transcendencją, nadawania jakiegoś sensu, więc ludzie szukają gdzieś indziej, głębiej. Natomiast bardzo często to są też osoby, których spotyka nagle coś strasznego, jakaś osobista tragedia, utrata zdrowia, utrata bliskiej osoby, czyli po prostu idą po pomoc. Tu mówimy o kwestii intencji, o kwestii celu, prawda? Więc tu jest cel taki, tak jak powiedziałam, bardziej szlachetny. Natomiast drugą sprawą jest cel osób, które oferują tego typu usługi. Bo jeżeli to jest tak, że w przeciągu ostatnich, nie wiem, 10, ale najbardziej to 6 lat, ten rynek urósł kilkukrotnie, to znaczy takich coachów duchowych czy nauczycieli pojawiło się kilkaset w ciągu roku na przykład. Jak ja robiłam sobie takie obliczenia nawet na piechotę w momencie, w którym zaczęłam pisać książkę, to takich kont gdzieś na Instagramie, na YouTubie osób, które oferują no właśnie te kursy z poszerzenia świadomości, z manifestacji, ustawienia hellingerowskie, prace z energią, medytacje, no to tam było około 300. Rok później było już ich 2 razy więcej. Więc, a jeszcze mówimy o takich osobach, które w ogóle się nie reklamują w social mediach, tylko gdzieś tam z polecenia ludzie do nich przychodzą. Więc tutaj ja bardzo dużo poznałam tych osób świadczących te duchowe usługi. No i z przykrością muszę powiedzieć, że jednak u zdecydowanej większości z nich tą główną motywacją do tego, żeby robić te kursy, nauczać, no jest jednak chęć zarobienia pieniędzy. To znaczy po prostu zrobiła się jakaś taka trochę moda, trochę trend i po prostu większość tych osób chce wykorzystać te hossę i robi te kursy. Robi je w taki sposób też kopiując twórców zagranicznych na przykład. Wymyśla rzeczy, które są... najpierw wymyśla tobie problem i na to zaraz realizuje propozycja na przykład jakiegoś warsztatu, który ma ci ten problem pomóc rozwiązać. Więc tam widziałam bardzo dużo takiej intencji zarobienia pieniędzy szybko.
1: A powiedz, czy jest coś, co zostało z tobą po tym roku?
0: Zostało w ogóle ze mną bardzo dużo takich, oprócz tego zmęczenia, ale z nim już jest coraz lepiej w tym sensie, że jest go coraz mniej, ale zostało ze mną takie zaufanie też trochę do siebie i do tej własnej potrzeby duchowości, bo dla mnie największą wartością, którą ja wyniosłam z tej książki, to po pierwsze była taka weryfikacja moich... No w ogóle mojego warsztatu dziennikarskiego i też mojego w ogóle podejścia jako dziennikarki, jako pisarki do w ogóle do tekstów, które tworzę. To znaczy ja próbowałam napisać, jak myślę, że większość w ogóle dziennikarzy to robi, no jednak pisać z tezą albo z taką bardzo silną hipotezą i próbować dobierać sobie materiał do tego, żeby tę hipotezę potwierdzić. A tutaj zostałam w pewnym momencie, kiedy już zaczęłam to na sobie testować, no ta moja otwartość musiała jakby się poszerzyć, więc po pierwsze okazało się, że ta teza, czy ta hipoteza, którą miałam, była błędna. To znaczy znalazłam dla siebie też praktyki, które w połączeniu na przykład z psychoterapią zadziałały fenomenalnie w regulacji stresu, w wyeliminowaniu bezsenności, w wyeliminowaniu na przykład bólu pleców, jak również... No, dokonało się we mnie coś takiego, że przestałam wypierać w ogóle to i wstydzić się tego, że sama mam potrzeby duchowe. A to było dla mnie dużym wyzwaniem, bo ja nie chciałam zostać w tej szufladce z napisem wariat, czy człowiek, który w ogóle nie posługuje się jakąś wykładnią rozumową czy naukową. A tak też dzisiaj jest traktowana duchowość, albo memicznie, albo krytycznie. Więc ja zostałam z takim zaufaniem do tego, że można w tej przestrzeni znaleźć bardzo takie wartościowe i praktyki, i też ludzi, i sposoby na to, żeby to ukojenie znaleźć.
1: A czy można znaleźć właśnie tę duchowość?
0: Czy można ją znaleźć? No, to nie jest w ogóle, bo to nie jest towar, chociaż się próbuje dzisiaj zapakować duchowość jako towar, ją sprzedać i to za dużo pieniędzy.
1: Czy masz wrażenie, że właśnie spędzając ten rok na spotykaniu się z tymi wszystkimi ludźmi, próbując różnych metod, że faktycznie tam była ta duchowość? Też teraz zadając to pytanie, myślę, że każdy może w zasadzie udefiniować też inaczej.
0: Mnie się wydaje, że przede wszystkim był tam biznes i próby takiego narzucenia, czy też wygenerowania pewnej władzy. To znaczy biorą się za to bardzo często ludzie, którzy mają potrzebę też, no po pierwsze bycia na przykład sławnym i bogatym, ale też potrzebę posiadania władzy nad ludźmi. A jeżeli dochodzi się do takiego, tu się pracuje na psychice, więc naprawdę można

0: zdobyć taką władzę, manipulując i uzależniając ludzi, mówiąc, że tylko w tej konkretnej metodzie, w tym konkretnym człowieku jest uzdrowienie. Tylko odrzuć leczenie, odrzuć psychoterapię, odrzuć bliskich, bo tylko ja ci tutaj znajdę drogę do poszerzonej świadomości. I coś takiego znalazłam. Natomiast czy ja znalazłam tam duchowość? Znalazłam ją na przykład w medytacji, którą pierwszy raz właściwie zaczęłam praktykować na takim kursie, można powiedzieć, medytacyjnym, na takim odosobnieniu. Więc, ale to był taki proces mój wewnętrzny, intymny i nie miałam poczucia, że to jest tak, że w tym konkretnym gronie, z tym konkretnym nauczycielem on stworzył duchowość, bo duchowości się nie robi. No, ona się może wydarzyć, bo jest to jakaś rdzenna, pierwotna nasza potrzeba, nie każdego, ale bardzo wielu ludzi, do tego, żeby znaleźć sobie jakiś taki pierwiastek pewnej łączności w ogóle z istnieniem jako takim. I to jest bardzo wyzwalające, kiedy się to odnajdzie, kiedy się przez chwilę poczuje to, że jest się częścią świata, wspólnoty, że to ego przez chwilę trochę nam zjedzie. No i ja to miałam. Oczywiście tego się nie ma non-stop, ale były takie momenty, które rzeczywiście pozwoliły mi, to najczęściej było w kontakcie z naturą na przykład, które pozwoliły mi tę duchowość gdzieś w sobie znaleźć.
1: Po wyniki tych poszukiwań mogę Was odesłać do książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. Razem z nami była jej autorka, dziennikarka i scenarzystka Monika Sobień-Górska. Bardzo za tę rozmowę dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Czwórka w pokoju na lato. No teraz pogoda nam dopisuje, ale kiedy w pierwszej połowie dnia tak lało i myślałam sobie o naszym dzisiejszym temacie, czyli o filmach, które pomogą zatrzymać lato, to już sobie wizualizowałam to, jak niektórzy pewnie będą zapisywać te tytuły i dosłownie dzisiaj te filmy oglądać. No bo kiedy najlepiej ogląda się filmy, jak nie podczas deszczowych dni, kiedy nie chce się absolutnie robić nic innego. I o tych filmach, które być może pomogą nam zatrzymać taką letnią aurę, atmosferę, te ostatnie promienie słońca. O tym będę rozmawiała z moim gościem. Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy, już jest ze mną. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: No jestem ciekawa, jakie ty filmy oglądasz na koniec lata? Czy w ogóle ta pora, jakaś taka nostalgia może, która się pojawia, definiuje to, po jakie tytuły sięgasz, czy po prostu to są nowości albo klasyki, niezależnie od tego, czy jest to jesień, czy jest to początek lata, czy...
2: Myślę, że też trochę tak jak każdy, jeśli chodzi o nowe filmy, jestem zależny od repertuaru z jednej strony, jaki do kin wprowadzają dystrybutorzy, z drugiej strony od repertuaru festiwali. No i lato jako widzowi mnie się kojarzy z dwoma rodzajami filmów. Po pierwsze z horrorami, ponieważ rzeczywiście lato...
1: Z horrorami?
2: Tak, lato jest tradycyjnie taką porą roku, kiedy do kin się wprowadza horrory. No jeżeli spojrzymy na największe hity tego lata, nie tylko w Polsce, no to z jednej strony oczywiście była Odyseja Christophera Nolana, no ale z drugiej strony mające premierę no jeszcze przed wakacjami, ale też właśnie w miesiącach jeszcze już trochę letnich, Obsesja i Backrooms, Bez wyjścia, dwa filmy grozy, które bardzo mocno zdominowały tegoroczny box office, które okazały się wielką sensacją wśród fanów horroru. No i praktycznie co roku mamy właśnie w lecie jakiś horror jako takie wydarzenie box office'u. Wcześniej w zeszłym roku to było Orda i Jom, kilka lat wcześniej to był film Mów do mnie,

0: więc zawsze ten horror właśnie w lecie często pojawia się w kinie i to jest coś, z czym
1: latem. Ale to ja muszę dopytać, dlaczego właśnie latem akurat pojawiają się horrory? Nie w październiku, nie listopadem, znaczy, kiedy aura jest taka
0: sprzyjająca? Oczywiście w innych porach w roku, no ale jest jak gdyby taka tradycja letniego filmu grozy, który wprowadzany jest przez dystrybutorów na lato, które jak gdyby korzysta się z tego, że może publiczność ma więcej czasu, szuka czegoś eskapistycznego, że może młodzi ludzie, do których często też horror jest adresowany, mają więcej czasu, więc bez wątpienia ten letni horror jest jak najbardziej częścią repertuaru. Oczywiście są też horrory, które mają premierę w listopadzie, grudniu, styczniu, no ale lato jest gdzieś tam tradycyjnie w box office częścią horroru. No a po drugie, w Polsce lato też zawsze było porą festiwali filmowych, festiwali takich jak na przykład Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No i lato było właśnie tą okazją dla kinomanów z Polski, by pojechać na przykład do Wrocławia na właśnie ten festiwal Nowe Horyzonty. No i tam sobie zrobić taką bardzo ostrą pigułkę, bardzo gęstą z całego arthouse'owego kina z sezonu, z tego co było pokazywane przez cały właściwie sezon, głównie na takich festiwalach jak Rotterdam, który jest w styczniu, który jest takim jednym z najbardziej artystycznie odważnych festiwali filmowych w Europie, jak Cannes, który z kolei jest tym najbardziej prestiżowym festiwalem, czy jak Berlin. No i to wszystko gdzieś tam było zbierane przez ekipę Nowych Horyzontów i to był taki właśnie ważny bardzo festiwal letni, ale tych festiwali letnich jest więcej. Mamy festiwal w Kazimierzu, mamy festiwal w Zwierzyńcu, mamy tych festiwali o wiele więcej, no ale bez wątpienia myślę, że dla już kilku pokoleń polskich kinomanów, tych zainteresowanych kinem bardziej artystycznym, eksperymentalnym, poszukującym nowych form wyrazu, nie bojącego się trudnych tematów, no to właśnie Nowe Horyzonty były takim kluczowym wydarzeniem filmowego lata.
1: To my teraz zagramy jeden utwór, a ty pomyśl o tych wszystkich festiwalach, na których być może udało ci się w tym roku być i stworzymy sobie taki przewodnik, taki zestaw kilku filmów, które pomogą nam zatrzymać właśnie tę letnią atmosferę. Jak horror musi na tej liście się znaleźć, to niech się znajdzie. Jakub Majmurek jest dzisiaj naszym gościem.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: A ze mną cały czas Jakub Majmurek, filmoznawca, krytyk filmowy. Rozmawiamy o tych filmach, które pozwolą nam przedłużyć ten letni klimat. Jeśli deszcz będzie padał w przyszłym tygodniu, no to odpalajcie filmy. Jak się okazuje, horrory.
2: Znaczy, nie wiem, czy akurat horrory pozwolą utrzymać klimat lata, no, ale one rzeczywiście są filmami, które wchodzą w lecie. Więc może jak ktoś chce sobie wspomnieć, co robił w lecie, to może właśnie odpalić horror. Chociaż mamy też takie na przykład horrorowe franczyzy, które bezpośrednio łączą się z latem. Na przykład całą tą franczyzę, która rozpoczęła się od filmu Wiem, co zrobiłaś ostatniego lata, która właśnie też wprost właśnie rozgrywa się każdy z jej odcinków w trakcie wakacji, więc tego typu horrory też są, no ale oprócz...
1: Właśnie, teraz czas na lenistwo, słońce, przygoda, przyjaciele.
2: No tak, to takich filmów letnich też oczywiście jest bardzo wiele. Myślę, że jakimś takim może najlepszym filmem, jednym z najlepszych o początku lata jest już dosyć stary film dostępny, myślę, gdzieś na VOD pod tytułem Dazed and Confused Richarda Linklatera, który w polskim tłumaczeniu funkcjonuje pod dość dziwnym tytułem Szkolna Balanka. Znaczy, może nie jest dziwny, ale słabo oddaje sens tytułu. Chociaż dość dobrze oddaje, co się w tym filmie dzieje, bo to jest film, który się rozgrywa w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i obserwujemy grupę młodych ludzi w ostatnim dniu ich szkoły i w pierwszym dniu wakacji. Reżyser tworzy jakiś taki bardzo szeroką panoramę młodych ludzi w przełomowym momencie, czy w jednym przełomowych momentów ich życia, którzy przechodzą przez różne doświadczenia po raz pierwszy. No i ten film ma tak wielki urok, ma tak wielką energię młodości, tak świetnie potrafi poprowadzić młodych aktorów, że bez wątpienia miał wyłonić jakiś taki jeden letni film, który warto sobie obejrzeć, by sobie przypomnieć klimat lata, jak to się było też, kiedy się było, jak to było też, kiedy się było młodą osobą w lecie, no to właśnie poleciłbym ten film. Jest naprawdę znakomity. Mamy też tam wiele aktorów, którzy później stali się znani w jakichś takich pierwszych swoich rolach, tak więc Dazed and Confused, Richard Linklater, film z lat 90. Naprawdę gdybym miał jakiś taki jeden letni film wymienić właśnie w takim skojarzeniu lato, wakacje, młodość, nic nie robienie, to wymieniłbym właśnie ten.
1: To jeszcze chociaż drugi dodajmy.
2: Drugi, myślę, że też takie filmy, też jak gdyby takim mistrzem kina wakacyjnego po drugiej stronie Atlantyku był francuski reżyser, jeden z klasyków nowej fali, Eric Rohmer, który nakręcił kilka filmów rozgrywających się w trakcie wakacji, poruszających typowe dla niego tematy dylematów moralnych współczesnego człowieka, miłości, dylematów moralnych związanych z miłością czasu wolnego, samookłamywania siebie, autokreacji. No i tutaj takie filmy jak na przykład Paulina na plaży, Kolekcjonerka, czy Opowieść letnia, część cyklu Opowieści czterech pór roku, to są właśnie takie filmy, w których wakacje, ten moment wyłączenia się z reżimu pracy, moment, kiedy ludzie mają nagle czasu wolnego, być może trochę nawet za dużo czasu wolnego, stają się takim właśnie punktem wyjścia do takiej utrzymanej w bardzo francuskiej tradycji opowieści moralnej, zadającej pytania o współczesne, etyczne problemy, ale wszystko też to podane z wielką lekkością, zdolnością do obserwacji i też takim zmysłowym pięknem.
1: No właśnie, myśląc o tych letnich filmach, z jednej strony no oczywiście, kiedy akcja dzieje się latem, to już generuje bardzo często konkretny bieg zdarzeń, ale często takie letnie filmy mają też, mam wrażenie, taką inną kolorystykę, pewną lekkość i to też wizualnie wygląda po prostu inaczej. Jeśli więc będziecie chcieli wrócić do tego lata w nieco chłodniejszych, prawdopodobnie zbliżających się dniach, no to tutaj dwie propozycje od Jakuba Majmurka, filmoznawcy, krytyka filmowego, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. When I get home, I want

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale.

0: YouTube.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: W Warszawie 22,8 stopnia na plusie, z każdą godziną coraz lepiej, nie poddajemy się, deszcz nie pada, chociaż zrobiło się trochę pochmurnie. Padać z kolei będzie na wschodzie Polski, na wschodzie i północy. Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia zostało wydane właśnie w kontekście możliwie pojawiających się tam burzy. Najchłodniej jest właśnie również w tym rejonie. Suwałki, tam 14,3 stopnia na plusie, najcieplej w Szczecinie i Słubicach. Tam 24,9 stopnia. Oprócz tego do końca dnia na terenie całej Polski raczej pochmurnie, gdzieniegdzie może pojawią się rozpogodzenia. A jeśli chodzi o wiatr, to ten do końca dnia będzie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym poświętujemy 30-lecie kultowego albumu Traveling Without Moving grupy Jamiroquai. Sprawdzimy też nowości muzyczne z całego tygodnia, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu Hip Hop Jedno Podwórko część druga z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Dobrze, że dzwonisz, tak pamiętam, że mamy temat.
2: W sobotę o 20 na pasmo muzyczne zapraszam ja, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: podwórka z pokoju na lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 17. Macie już tylko niecałe 2 godziny, żeby zdążyć tutaj na koncerty, na to, co się będzie działo w ostatni wieczór w tym miejscu, w pokoju na lato. Wielkie koncerty zamknięcia i na West o godzinie 19, o 20 Bas Astral. Także szybko jedzcie jakąś kolację i zbierajcie się, żeby zdążyć. Podejrzewam, że może być dużo ludzi, ponieważ pokój na lato kończy swoją działalność w takiej formie, jaką znaliśmy przez ostatnich kilkanaście lat. I my tym samym prowadzimy też ostatnią audycję Czwórka z pokoju na lato. Jesteśmy razem do godziny 18, a co przed nami? Trochę sobie powspominamy, pomarzymy o tym, jak mogłoby to miejsce wyglądać w przyszłości, ale zanim to dla odmiany temat ludzko-psi, trochę o zdjęciach, trochę o miłości i o relacjach. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: Fúrka z pokoju na lato.
1: Godzinie 17:00 razem ze mną jest już fotograf Adam Polak. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: I zastanawiam się, czy mogę też nazwać cię psim fotografem?
2: No chyba tak. Myślę, że już od 10 lat tak.
1: Co to właściwie oznacza w praktyce? Trochę sobie na ten temat rozmawialiśmy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. To nie jest tylko tak, że psi fotograf fotografuje psy i koniec. Tylko tam też mogą być konkretne rodzaje takich fotografów, konkretne scenerie. Jak to wygląda u ciebie i jak w ogóle wygląda ta branża? Bo mam wrażenie, że mimo wszystko nadal niszowa.
2: Wiesz co, to jest troszeczkę skomplikowane, ponieważ skomplikowane, ale też można to porównać do każdego innego rodzaju fotografii. Czyli jeżeli mamy ludzi, którzy się specjalizują w architekturze, to ją też można fotografować na kilka sposobów. I z psami jest tak samo. Z grubsza możemy to podzielić na takie dwa nurty, czyli pozowane zdjęcia, bierzemy sobie psa, bierzemy często jego opiekuna i próbujemy, na ile to jest możliwe z danym psem, na ile opiekun ma z nim wyćwiczoną relację, próbujemy sobie takie zdjęcie ustawić. Ja takich zdjęć staram się nie robić, staram się pokazywać te psy w ich naturalnym środowisku, w ich naturalnym zachowaniu. Czyli taka idealna sytuacja dla mnie jest taka, że właściciel nawet nie wie o tym, właściciel, przede wszystkim pies, nie wie nawet o tym, że ja mu zdjęcie robię i dlatego czasami sobie krążę z aparatem po Warszawie. A jeżeli nawet się umawiam z kimś na sesję, to zawsze moja prośba jest taka, że odejście ode mnie kawałek. Ja sobie gdzieś tam schowam się za drzewem, z obiektywem i będę się starał tego psa złapać w takim jego naturalnym otoczeniu.
1: Ja mam wrażenie, że z ludźmi jest łatwo. Ktoś wyszedł dobrze, ktoś wyszedł źle, tu przymknięte oko, tutaj uśmiech, no to akceptujemy, nie akceptujemy. A z psami?
2: Z ludźmi jest na pewno łatwiej, no bo ludziom można powiedzieć, co mają robić, no chyba, że mówimy o fotografii reporterskiej. No psom się nic nie powie w tej mojej fotografii, ale można się nauczyć, co ten pies zrobi, powiedzmy w 95% przypadków w jakiejś tam konkretnej sytuacji. I jeżeli obserwujemy te psy od wielu lat, jeżeli obserwujemy uważnie, jeżeli wiemy, czym się charakteryzuje dana rasa, to z grubsza jesteśmy w stanie coś tam przewidzieć, co się wydarzy, w którym momencie te psy na przykład na siebie wskoczą, w którym będą uciekać w naszą stronę, kiedy może jakoś efektownie zahamują, a może błoto podleci do góry. To wszystko potem tworzy fajne zdjęcie.
1: A co jest właśnie takim najbardziej efektownym efektem, jakąś pozą, na które ujęcia czekasz w momencie, kiedy robisz zdjęcie dla psa?
2: Wiesz co, no to już oczywiście zależy od tego, czego my konkretnie oczekujemy. Ja uwielbiam psy w ruchu i uwielbiam psy biegające. To jest coś, co naprawdę, to też wynika trochę z mojej miłości do hartów, ale nie tylko. Każdy pies, który biegnie, który jest szczęśliwy, który sobie akurat wyskakuje z krzaków, gdzie coś tam niesamowitego wywęszył, ma taką, to głupio zabrzmi, ale ma taką mimikę, którą też można w fajny sposób uchwycić.
1: Adam Polak, fotograf, ale też ogromny miłośnik psów, jak sami słyszycie. Ja jestem ciekawa, czy możemy o psie powiedzieć, że jest fotogeniczny, albo nie. Jest tutaj tych analogii do zdjęć ludzkich. Jeszcze kilka przed nami. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Relax w czwórce.
1: Wracamy do rozmowy z fotografem Adamem Polakiem, który w międzyczasie pokazuje nam swoje najlepsze, najzabawniejsze zdjęcia, więc słuchajcie, żałujcie, że was tu nie ma, ale oczywiście wszystkie zdjęcia możecie zobaczyć adampolak.pl na Instagramie. I pytanie, które zadałam przed chwilą, czy jeśli chodzi o psy, to też my możemy powiedzieć, że niektóre są fotogeniczne, inne nie są, czy ty jak już widzisz psa, to takie twoje fotograficzne oko łapie, że o, tu mogą być fajne ujęcia?
2: Wiesz co, czasami tak jest, no bo jeżeli ten pies ma jakieś takie niezwykłe umaszczenie, kiedyś zrobiłem zdjęcie Whippeta, który był idealnie biało-czarny na pysku, ale miał na przemian kropki. No wyglądało to nieziemsko. Natomiast każdy pies jest fotograficzny, tylko trzeba go po prostu w odpowiednio pokazać, bo inne zdjęcie można zrobić starszemu psu, wtedy też trzeba po prostu dopasować tak jakby konwencję, no a inną dzieciakowi, który wiadomo, że co drugi krok robi jakąś niesamowitą minę, czy mu się ucho zawinie, czy cokolwiek. To jest kwestia po prostu tego, żeby zastanowić się, co fotografujemy, jakiego psa.
1: Mówiłeś wcześniej, że niektóre sesje oczywiście masz umówione, ale w przypadku niektórych zdjęć to jest tak, że ty wychodzisz na spacer i łapiesz psy i właścicieli. I jak to wtedy wygląda? Ty robisz te zdjęcia i od razu pokazujesz właścicielom i tak wychodzisz za krzakiem, jakie piękne zdjęcie zrobiłem, czy to jest do twojej jakiejś prywatnej galerii i gdzie cię można spotkać?
2: Wiesz co, generalnie w Warszawie, czasami na polu Mokotowskim, ale częściej jednak chodzę po jakichś takich dzikich terenach, gdzie ludzie puszczają psy na przykład nad Wisłą. Jak mówiłem, wolę jednak fotografować te psy biegające i tam można zrobić fajniejsze kadry. Natomiast co się dzieje? No, czasami jest tak, że po prostu złapię z daleka jakąś scenę i jeżeli rzeczywiście wydaje mi się, że to zdjęcie jest tego warte, albo jest też poza psem widoczny jego opiekun, to wtedy często podchodzę, biorę przeważnie namiary od takiej osoby i przy okazji też zgodę na publikację, jeżeli ta osoba jest widoczna. A jeżeli nie, to po prostu publikuję te zdjęcia u siebie w mediach społecznościowych.
1: A powiedz, co w takim razie po 10 latach twojej przygody sprawia, że nadal chcesz to robić? Co cię fascynuje w tej psiej fotografii?
2: Wiesz co, bo te zdjęcia są niepowtarzalne. To jest tak, że ja mam swoje psy i ja nie jestem w stanie im zrobić takiego samego zdjęcia. Bo ten pies niby zawsze tak samo biegnie, ale tak jakby uczysz się tego, gdzie on spojrzy, co on zrobi, w którym momencie jakoś zareaguje, napnie się i im dłużej je obserwujesz przez obiektyw, tym więcej się możesz tak jakby nauczyć z ich, jak to powiedziałaś, mimiki. Bo psy mają mimikę tak naprawdę.

0: Prawda, tylko trochę inaczej ją pokazują niż ludzie.
1: Jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje, bo mówi się tak w zasadzie od dawna, że pies upodabnia się do swojego właściciela. Ty tych zestawień, właściciel i pies, myślę, że w swoim życiu pewnie widziałeś dziesiątki, jak nie setki. Jest coś w tym powiedzeniu?
0: Wiesz co, chyba nie, no bo jeżeli ja bym miał na przykład się do swoich upodobnić, to bym

0: Jego właściciel też jest spokojny. Ale tak, żeby spotkać na przykład kogoś podobnego sierścią do swojego psa, to chyba mi się nie udało.
1: Że fryzury podobne na przykład. Tak. Ale wiesz, to coś w tym faktycznie jest. Zazwyczaj jak już osoba starsza idzie z pieskiem i osoba idzie takim wolnym krokiem i ten piesek za nią też idzie tym wolnym krokiem.
0: Tak, ale to też świadczy o tym, że ta osoba w odpowiedzialny sposób takiego psa czy adoptowała, czy nabyła. Czyli wzięła psa, którym jest w stanie sobie poradzić. To jest też bardzo ważne.
1: Oczywiście. I o tym dzisiaj mówi Adam Polak, psi fotograf. Odsyłam was ponownie na Instagrama adampolak.pl. Tam zdjęcia i psów, i właścicieli. A ja tobie bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: My jesteśmy tutaj na miejscu jeszcze przez pół godziny do 18, ale kiedy przed godziną 15, przed rozpoczęciem naszej audycji przyszłam na miejsce, to ja sobie wyobrażałam, że to już będzie tak trochę spakowane, krzesła już może będą złożone w kąt, a okazuje się, że zupełnie nie, była akurat próba basa Astrala, muzyka gra, pogoda dobra, bo deszcz przestał padać. Tu w ogóle jeszcze się nie czuję, żeby tutaj jakiś koniec się zbliżał. Razem ze mną jest Agnieszka Szulejewska, pomysłodawczyni i twórczyni pokoju na lato. Jaką atmosferę, powiedz, ty dzisiaj odczuwasz?
2: Dzień dobry. No dzisiaj to summertime sadness. Chyba nie do uniknięcia jest bycie w pokoju po raz ostatni, kiedy ostatni raz produkujemy, organizujemy wydarzenie i nie przypominanie sobie tych 12 lat i dokonywanie jakichś podsumowań. Więc Agata dzisiaj pięknie, kiedy wysyłałyśmy sobie screeny pogodowe, patrząc co będzie, czego możemy się spodziewać na koncercie, powiedziała, że niebo po nas płacze.
1: No 12 lat, kawał historii. Pierwszy raz pojawiliście się tutaj w lipcu 2015 roku. Mówisz, że trudno nie robić sobie takich podsumowań, takich wspomnień. Czy jest coś, co właśnie jakoś pojawiło się w twojej głowie od razu? Konkretne wydarzenia czy lata, edycje, coś, co jest takie bardzo charakterystyczne dla tego miejsca? I co w jakiś sposób nie daje ci dzisiaj spokoju?
2: Wiesz co, pożegnanie z ludźmi, którzy z nami tworzyli ten pokój, bo to oczywiście jest bardzo nobilitujące i przyjemne słyszeć, że się coś takiego stworzyło. Natomiast to wszystko nie wydarzyło się bez zespołu i bez dziesiątek ludzi, z którymi się spotykaliśmy i to miejsce tworzyliśmy. I uważam, że właśnie to jest jego fenomen, że przez 12 lat, jak magnes, ściągaliśmy naprawdę niezwykłych, jakby pracowitych, mądrych, fajnych, pełnych entuzjazmu i talentów ludzi, którzy mówili, hej, dobra, robimy to z wami. I wszyscy oni mi przychodzą na myśl i im chciałabym podziękować, bo ten fenomen, ta bezpretensjonalność pokoju, to, że tutaj nie ma progu wejścia, że on jest tak otwarty, demokratyczny, nie wydarzyłoby się bez nich.
1: A powiedz, jak wyobrażałaś sobie to miejsce te kilkanaście lat temu? O czym wtedy marzyłaś?
2: Wiesz co, to było, jak to w instytucjach kultury bywa, to był spontaniczny pomysł, więc powiem ci, że nie było, w 2015 to nie było wyobrażenie, to było raczej płynięcie z falą i od czasu do czasu refleksja, Boże, co ja robię i po co ja to robię? I to wszystko zaczęło się rodzić w momencie, kiedy pokój już pojawił się fizycznie. Ten pierwszy był, myślę, że o 1/3 mniejszy od obecnego, jeżeli chodzi w ogóle o kubaturę budynku. Bardziej przypominał skrzynkę na jabłka. Jeden tarasik, mostek łączący nas w muzeum i pomysł, no dobrze, to teraz napełnijmy to kulturą. Zaczęło się od koncertów, a potem pomału takie stwierdzenie, tak, że tutaj rzeczywiście jest potężny potencjał i możliwość, żeby tworzyć przy Muzeum

0: Powstania Warszawskiego, coś takiego, co może być trzecim miejscem, takim pomostem między współczesną Warszawą a opowieścią o historii.
1: No właśnie tych początków też jestem bardzo ciekawa, bo dziś to miejsce już wie, jakie jest, wie, czego oczekują osoby tu przychodzące. To wszystko jest tak dopracowane. Ale domyślam się, że te początki to była trochę metoda prób i błędów. Coś nie zadziałało, coś na ostatnią chwilę. Jestem w ogóle bardzo ciekawa tych opowieści i tych wspomnień. Mam nadzieję, że to już za chwilę. Agnieszka Szulejewska, pomysłodawczyni Pokoju na Lato, jest dzisiaj razem z nami.

0: Lato w mieście. Mieście.
1: Lato w mieście się kończy, ale też kończy się pewna długa i piękna historia. Pokój na lato w takiej formie, jaka jest teraz, znika. Patrzę na Agnieszkę Szulejewską, pomysłodawczynię tego miejsca, która się trochę śmieje, a trochę robi minę, jakby zaraz miała się rozpłakać. Ale dzisiaj jest sentymentalnie, nostalgicznie, tak musi wyglądać ten ostatni dzień. Ale dla odmiany zapytam cię właśnie o te początki, bo ja się domyślam, że to była masa pewnie też i zabawnych historii. Coś na szybko trzeba wymyślić. I teraz poproszę cię jakąś w ogóle wspomnienie, jakąś anegdotkę, żeby trochę, wiesz, rozbić tę atmosferę.
2: O rany, wiecie co, to ja wam opowiem historię miłości, bo ona tutaj się wydarzyła podczas właśnie takich pierwszych wydarzeń w pierwszym pokoju na lato. Organizowaliśmy potancówki, rozkładaliśmy na trawie parkiet. I pod koniec sezonu podeszła do mnie para, która powiedziała, że chcieliśmy podziękować za to miejsce, bo tutaj się poznaliśmy właśnie na pierwszej potańcówce. No i jesteśmy parą i że pokój w jakiś sposób był tym miejscem, które nas spiknął. To było rzeczywiście przemiło, uroczy, ale nie jest to jeszcze historia. Natomiast oni przyszli rok później, żeby powiedzieć, że się zaręczyli w trzecim sezonie.

0: sezonie pojawili się już jako małżeństwo, a piąty sezon przyszli z małym Pokojowiczem. Więc Pokój na Lato był takim miejscem, gdzie narodziła się historia miłości. I od czasu do czasu jeszcze ich widuję. Myślę, że po prostu ten mały gołąb, którego hodują, nie pozwala im tak często w tym wieczornym życiu nocnym uczestniczyć.
1: Ale może w przyszłości, kiedy Pokój na Lato zmieni już swoją strukturę, to wtedy znów cała rodzinka powróci do swojego miejsca. A powiedz, co z tego Pokoju na Lato, z tego całego doświadczenia zostanie z tobą na zawsze?
0: O rany. Dobre pytanie. Wiesz co, myślę, że to jest nie tylko dla mnie, ale chyba każdej bliskiej osobie albo takiej, która szuka swojej drogi, mogę powiedzieć, że nie warto słuchać, nie da się. Bo kiedy pomysł na Pokój na Lato powstał i kiedy w ogóle trwały te pierwsze sezony, głównie z tym się spotykaliśmy, z tym, że się nie da. Nie da się połączyć tak wielkiej i tragicznej historii, jaką opowiada Muzeum Powstania Warszawskiego, z tym, co dzieje się za murem, tak? Że nie da się wybudować w takim tempie. Że nie ma sensu robić tego w takiej dzielnicy, jaką jest Wola, bo ona też jest bardzo charakterystyczna. Kiedy Pokój na Lato powstawał, to nie było jeszcze takiego zaplecza biurowców, tak, nowych mieszkaniówek. Ona rzeczywiście miała swój silny charakter, mnóstwo autochtonów, skarpa, na której powstajemy. Co rok powstawaliśmy, co roku. Była zamieszkana przez osoby tak w kryzysie bezdomności i to był w zasadzie taki miejski ugór, nikogo nie interesujący. I że tutaj może powstać piękny ogród, że możemy mieć stałą co na każdym spotkaniu odwiedza nas kilkadziesiąt, kilkaset osób, tak, jest zainteresowana żywo, bierze udział jakby w kulturze, ale też ją z nami współtworzy, bo mnóstwo pomysłów ludzie Pokojowicze, bo tak ich nazywamy, nam podpowiadają, że wszystko się da, tylko naprawdę warto być uważnym i nie mieć klapek na oczach. Uwierzyć w to, że to, co nas łączy, jest bezpretensjonalne i niezależnie od tego, z jakiej jesteśmy dzielnicy, w jakim jesteśmy wieku, jest bardzo mnóstwo tematów człowieczych, które nas frapują i warto o nich gadać. I to mnie najbardziej w Pokoju urzekło, że przecież cały ten program od kilku lat osnuwamy na rozmowach i publiczność nie przychodzi tylko posłuchać, tak, czy zobaczyć osoby, które znają, nie wiem, z radia, z mediów, z podcastów, są na co dzień dla nich niedostępne. Nie, ludzie przychodzą, żeby podzielić się też swoją refleksją, swoimi wątpliwościami i poczuć tą wspólnotę, która nie jest oparta na jakiejś idei, która może być potem, nie wiem, wykorzystywana publicznie. To jest politycznie, to jest jakaś autentyczność i potrzeba obcowania razem.
1: Powiedz w takim razie, jaka jest przyszłość tego miejsca, jakim jest Pokój na Lato, ale niekoniecznie chyba, który znajdowałby się właśnie tu, gdzie jesteśmy teraz.
0: No, tą formę dzisiaj żegnamy bezpowrotnie. W poniedziałek wchodzi ekipa demontująca ponad 700 donic z roślinami. W środę zaczynamy demontaż całego pokoju. I rusza rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego. W miejscu tej skarpy powstanie nowy budynek. Natomiast to zajmie 3 lata i 4 miesiące. I tego harmonogramu się trzymamy, w niego wierzymy. Prowadzi to fantastyczna Małgosia Senatorska, tą inwestycję, więc absolutnie jestem przekonana, że dotrzymają tych terminów. I jest szansa na to, bardzo duża, że Pokój na Lato będzie miał swoje miejsce w tym budynku i będzie miejscem całorocznym, ale też z zielonym tarasem, który będzie znajdował się na dachu nowego budynku. A w międzyczasie, przez te 3 lata, będziemy przed pokojem albo pokojem gościnnym, będziemy, jak to nasz symboliczny gołąb w logo, latać po Warszawie ze swoim programem.
1: Czyli warto obserwować Pokój na Lato w mediach społecznościowych, żeby być na bieżąco i zobaczyć, gdzie za rok będzie można się spotkać, w jakiej formie, czy to będzie właśnie latanie po różnych miejscach. To chyba zobaczymy w takim razie. I tak zastanawiam się, czego można życzyć w takim momencie, ale chyba, żeby to kolejne miejsce było równie inspirujące, ciekawe i żeby przyciągało właśnie takich wspaniałych ludzi, o których mówiła wcześniej Agnieszka Szulejewska, pomysłodawczyni tego miejsca. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.

0: przyszedł czas, żeby się już pożegnać z pokojem na lato. To ostatnie wydanie audycji czwórkowej z tego miejsca, ale też właśnie to miejsce znika z mapy Warszawy. Będą kontynuacje. W jakiej formie jeszcze do końca nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale wyczuwa się w powietrzu jakiś taki sentyment, nostalgię i poczucie, że coś fajnego, dużego właśnie się kończy, ale koniec może oznaczać też bardzo dobry i ciekawy początek. Trzeba śledzić pokój na lato, sprawdzać, co się będzie działo z tym miejscem później. Tymczasem już przenosimy się do naszego studia w Warszawie. Weronika Puszkar jest na miejscu. Co u ciebie po godzinie 18?
1: No, ja dzisiaj w związku z tym, że robi się już u nas trochę chłodniej, to wybieramy się dzisiaj na Maltę. Malta to jest jedno z najbardziej słonecznych miejsc w Europie. Czytałam, że nawet przez ponad 300 dni tam świeci słońce. No jest również siesta, wiadomo, trochę mieszkańcy chcą uciec od tego słońca, bo jest ono dokuczliwe, ale u nas, kiedy zacznie już tego słońca brakować, to myślę, że z przyjemnością tam się wybierzemy.
0: Ja myślę, że to będzie bardzo dobry motyw, żeby posłuchać właśnie w takiej rozmowy na koniec lata. My mówiliśmy o filmach, które mogą pomóc zatrzymać lato, więc myślę, że takie rozmowy o słońcu, o pięknej atmosferze, tym bardziej są w stanie zatrzymać w nas jeszcze taką atmosferę na kilka najbliższych dni, a może i tygodni. Bardzo Wam dziękuję za ostatnie 3 godziny. Marta Zinkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało,

0: głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
0: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
12: Jej piękne czarne oczy, śniące czarne oczy.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj od 19 do 21 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu. Trochę chmur, ale pojawiają się też przejaśnienia. Przydadzą się dzisiaj parasolki również wieczorem. Miejscami będzie padać głównie we wschodniej części kraju, tam też prognozowane są burze. A na Malcie? Dzisiaj w stolicy, w mieście Valletta, słonecznie, nie widać ani jednej chmurki, a termometry i dzisiaj, i przez najbliższy tydzień wskażą ponad 30 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Hop, hop, hop! Do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian,
4: no?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Wakacje się kończą, lato jeszcze trwa, ale pogoda daje znać, że nadchodzi jesień. Poranki są coraz chłodniejsze. Wczoraj widziałam, że ktoś wstawił takie zdjęcie, że już o 19.40 znowu jest ciemno. No trochę zrobiło się smutno, dlatego dzisiaj w audycji City Break Wakacje wybieramy się do miejsca, które uznawane jest za najbardziej słoneczne w Europie.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Weronika Puszkar.
0: A chodzi oczywiście o Maltę. Słońce świeci tam przez ponad 300 dni w roku. Wyspy leżą na południu Morza Śródziemnego, blisko Afryki Północnej. Dzięki temu słońce świeci tam wysoko na niebie przez cały rok. Poza tym nie ma tam wysokich łańcuchów górskich, które mogłyby zatrzymać chmury i powodować lokalne opady deszczu. Także myślę, że Malta idealna na otarcie łez na koniec wakacji. A co robić na miejscu? O tym niebawem porozmawiam z moim gościem. Zapraszam do godziny 20. Jesteśmy razem.

0: Ciekawa jestem, czy też tak macie, że kiedy były te największe upały, to trochę marudziliście i mówiliście, że już nigdy nie będziecie narzekać na zimno, a teraz, kiedy temperatura spada do 20 stopni, no to już marzniecie. Ja trochę tak mam, dlatego dzisiaj w City Break wakacje wybieramy się do najbardziej słonecznego miejsca w Europie, na Maltę. Razem ze mną jest Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły, dziennik Gazeta Prawna. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak to słońce wpływa na życie mieszkańców?
1: No jest to kraj ciepły. Wpływa w ten sposób, że dachy nie są spadziste, bo nie ma śniegu po prostu, więc dachy są płaskie. Dachy są płaskie, przez to toczy się tam też pewnego rodzaju życie społeczne. Najczęściej na domach są po prostu tarasy. W dawnych czasach suszono na dachach pranie. Zresztą to się też poniekąd zdarza do tej pory, zwłaszcza w tych mniejszych domkach. I rzeczywiście jest tak, że tak na dobrą sprawę na Malcie są dwie pory roku. To znaczy pora gorąca i sucha. No i zima, która jest taką naszą bardziej jesienią, znaczy rzeczywiście wtedy mocno wieje, wtedy dużo pada.

0: Można nie wierzyć w prognozę pogody, zwłaszcza właśnie tą zimą, dlatego że te ulewy, które nacierają nam nad Maltę, najczęściej przychodzą z nienacka, czasem bywają w ogóle niezapowiedziane, no a jak już przyjdą, to leje tak rzeczywiście solidnie, że często jest taka skrzydlata fraza, której w dziennikarstwie się nie lubi, bo ona jest banalna, to znaczy kiedy ulice zamieniają się w górskie potoki, no więc na Malcie tak właśnie jest, bo te ulice bardzo często są strome, Malta jest pofałdowana, w związku z czym jak zaczyna lać, to rzeczywiście zamieniają się w górskie potoki te ulice.
1: Czyli już ta architektura jest dostosowana do pogody.
0: Architektura jest dostosowana do pogody zdecydowanie.
1: I od razu sobie pomyślałam, że mimo wszystko na pewno łatwiej przewidzieć tę pogodę niż w Polsce.
0: No w lecie jest po prostu cieplej. Może być bardzo gorąco, może być trochę mniej. Malta oczywiście jak cały świat dotyka zmiana klimatu, w związku z czym lata są coraz cieplejsze. Wody oblewające Maltę są coraz cieplejsze, przez co zmienia się fauna, zmieniają się gatunki ryb, które gdzieś tam sobie pływają dookoła. Odczuwamy to tak naprawdę czasem na własnej skórze, dlatego że te słynne niże genueńskie, które nadciągają nad Polskę i wywołują ulewne deszcze i powodzie bardzo często. No Genua co prawda jest na północnej części Morza Śródziemnego, ale to jest właśnie to Morze Śródziemne, które się bardziej nagrzewa, więcej wody paruje i ta woda potem zamienia się w ulewne deszcze gdzieś tam dalej na północy. Natomiast lata są rzeczywiście coraz trudniejsze. To znaczy latem rzeczywiście temperatura coraz częściej przekracza 40 stopni.
1: Teraz poczułam, że jest 33, więc może jeszcze znośnie, chociaż
0: dla mnie
1: sięgam
0: nie.
1: Pamięcią.
0: To znaczy
1: jeszcze kilka lat temu te 30 stopni też było dla nas nie do przeskoczenia.
0: Tak i zresztą w ostatnich tygodniach przez maltańską prasę przytoczyła się też dyskusja o tym, właśnie o kosztach tej zmiany klimatu.
1: Bo... No właśnie, bo jeszcze tutaj chciałam wtrącić, nie wiem, czy też masz na myśli siestę, o której też się dyskutuje w wielu państwach południowych. Czy w takim razie, skoro teraz jeszcze te temperatury są wyższe, czy ona czasami jest wydłużana? Bo czasami nam się wydaje, że te godziny są wręcz absurdalne, kiedy wszystko jest pozamykane przez połowę dnia. Takiego dla turysty, tej części, w której robi się najwięcej.
0: Trochę tak, chociaż w tych najbardziej, chociaż Malta to też ta siesta nie jest aż tak do absurdu doprowadzona jak we Włoszech. Znaczy z naszego punktu widzenia do absurdu, ludzi, którzy nie znają siesty. Bo jednak
1: ludzi,
0: na Malcie,
1: którzy chcą też skorzystać z tego czasu.
0: Którzy chcą skorzystać. Natomiast generalnie rzecz biorąc na Malcie w tych godzinach siestowych, tak to nazwijmy, jednak te miejsca, które są ważne dla turysty, czyli jakieś restauracje się zawsze znajdzie. We Włoszech jest z tym problem. Na Malcie nie powinno być z tym problemu.
1: Czyli to się trochę zmienia, czy tak po prostu było zawsze, że jakoś się dostosowywali do turystów?
0: Ja myślę, że ponieważ w coraz większym stopniu maltańska gospodarka zależy na turystach, to dostosowanie też rytmu życia pod turystę jest coraz dalej idące.
1: Za chwilę porozmawiamy też o języku maltańskim. No, wydaje się bardzo ciekawym językiem. Tym bardziej, że już coraz, no, pewnie na miejscu dużo osób mówi, ale jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do języka angielskiego i rzadko słyszymy o maltańskim. Dzisiaj Michał Potocki jest razem z nami, autor książki Malta, Święci i Diabły, dziennik Gazeta Prawna.

0: Wakacje, przynajmniej dla uczniów, już się kończą. Chciałam powiedzieć, że powoli, ale właściwie został wieczór soboty. Na szczęście początek roku szkolnego dopiero we wtorek. My próbujemy wycisnąć jeszcze te ostatnie dni jak cytrynę i wybieramy się dzisiaj na Maltę. Razem ze mną jest Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. I mam dla was jeden egzemplarz tej książki, także jeżeli może macie jakieś polecajki, może byliście na Malcie i chcecie o niej opowiedzieć, to dzwońcie do nas 22 645 2100. Malta jest dwujęzyczna, to znaczy mówi się tam po maltańsku i po angielsku. No rzadko w ogóle słyszymy o języku maltańskim, więc domyślam się, że ludzie tam ten język znają, że pewnie zależy im, żeby podtrzymywać ten swój język, ale no turyści sprawiają, że jest go coraz mniej w takiej przestrzeni publicznej.
1: Tak, no jeżeli do kraju, który liczy niecałe 600 tysięcy mieszkańców, przyjeżdża 4 miliony turystów rocznie, którzy generalnie posługują się językiem angielskim, no to siłą rzeczy cały ten biznes, który jest nastawiony na turystów, jest w języku angielskim prowadzony. Już nie mówiąc o tym, że przecież Malta jest też słynna ze względu na szkoły języka angielskiego, z których wielu również Polaków korzysta. No bo fajnie pouczyć się języka angielskiego w tak ciekawym kraju, również turystycznie. Przyjemne z pożytecznym można połączyć. A język maltański jest rzeczywiście językiem fascynującym, bo jest po pierwsze jedynym w Europie językiem semickim, czyli wywodzi się z tej rodziny językowej co język arabski, hebrajski. Po drugie, jest jedynym językiem semickim na świecie, który jest zapisywany alfabetem łacińskim, więc jesteśmy w stanie przynajmniej plus minus odczytać, co jest napisane po maltańsku, ale ci Maltańczycy, którym rzeczywiście leży na sercu los, tożsamość narodowa i te wyjątkowe cechy charakteru kulturowego tych wysp, obawiają się trochę, że za kilka pokoleń język angielski po prostu ten język maltański wyprze, bo obcokrajowcy, którzy osiedlają się na Malcie, raczej nie mają motywacji, żeby uczyć się maltańskiego. To jest język trudny dla kogoś, kto nie jest Arabem albo Izraelczykiem.
0: Ale tak jeszcze myślę sobie, że jedno to jest rozmawiać po maltańsku, a drugie to jednak pokazywać, że ten język jest obecny. Że pojawiają się, zastanawiam się, czy tak jest, że są jakieś nazwy sklepów po maltańsku albo jakieś takie menu w restauracjach. Coś, co by sprawiło, że no też pewnie inaczej by się turystom odwiedzało to miejsce.
1: Właśnie Maltańczycy jako naród mają opinię bardzo praktycznych i dosyć ekonomicznie patrzących na życie. W związku z czym, jeżeli ktoś może zaoszczędzić na dwujęzycznym szyldzie, to raczej zamówi szyld po angielsku. Wiele na przykład, to co jest bardzo charakterystyczne dla Malty, to jest to, że domy mają tam nazwy. Dawno imiona, temu nie było adresów, imiona czy nazwy. Bardzo dawniej po prostu nie było adresów, w związku z czym jeżeli się kogoś szukało, to się wiedziało, że idzie się do miasteczka takiego i takiego, do domu Święty Józef.
0: Ale to właśnie,
1: coraz więcej domów jest nazywane właśnie po angielsku.
0: A te imiona, one miały związek z rodziną, która mieszkała w tym domu? Czy to są jakieś imiona
1: świętych? Pełna fantazja. Rzeczywiście jest duża grupa domów, zwłaszcza tych tradycyjnych, tych najstarszych, które są nazywane od szeroko rozumianych religijnych sformułowań. Jest dużo świętych, święty Józef, święty Paweł.
0: Czyli idziemy do domu świętego Józefa.
1: Idziemy do świętego Pawła. Nasi przyjaciele mieszkają w sercu Jezusa na przykład. Jest rzeczywiście taka, sam widziałem dom o takiej nazwie. Im później, tym więcej już takich bardziej romantycznych nazw, typu sierpniowy zachód słońca.

0: Słońca, bryza morska, jest dużo nazw na przykład odnoszących się do miejsc, do których dana rodzina emigrowała, potem wróciła, czyli jest Wyoming, widziałem, jest Nowy Jork, widziałem nawet Nysę, chociaż nie wiem, czy ktoś
1: ale
0: tam się wyniósł
1: super,
0: na Dolny Śląski, wrócił.
1: Albo ja od razu sobie wyobrażam jakąś historię, która się za tym kryje,
0: tak,
1: jak
0: można
1: o
0: sobie spacerować, można spacerować i można właśnie zastanawiać się, jaki sekret tkwił za daną nazwą. Nawet jest dom Gorbaczow w jednym z miasteczek, także widziałem Rolling Stonesów na przykład.
1: No to
0: także
1: za chwilę...
0: lubimy zespół, też sobie nazywamy dom w ten sposób. Uważam, że to jest świetny pomysł i chętnie bym, jeżeli coś miałbym przenieść do Polski, to dlaczego nie?
1: Ja też bym bardzo chętnie ten pomysł ściągnęła. To może za chwilę jeszcze jakieś historie opowiesz, może, które kryją się za nazwami tych domów. Michał Potocki jest razem z nami, dziennik Gazeta Prawna, autor książki Malta, Święci i Diabły.

Razem ze mną w studiu Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Przypomnę, że mamy dla Was egzemplarz tej książki. Michale, mówiłeś o tym, że domy na Malcie mają imiona świętych, ale też imiona nawiązujące do rodzin, które mieszkają w danym domu, albo nazwy,

0: które mają nas trochę naprowadzać na to, czym się interesuje dana rodzina. Czy zdarzyło ci się może zapukać do któregoś domu albo rozmawiać z Maltańczykiem o tym, jak powstała nazwa jego mieszkania?
1: Tak, ja zresztą pracując nad książką spotykałem się z wieloma Maltańczykami i duża część z nich zapraszała mnie do swoich domów, w związku z czym miałem okazję właśnie odwiedzić kilka z nich. No i siłą rzeczy pytałem oczywiście, skąd taki, a nie inny pomysł. No i najczęściej były to właśnie albo w tych domach, w tych starych domach rzeczywiście nazwanych imionami świętych, to najczęściej nawiązywało to do jakiegoś patrona, założyciela, głowy rodziny, który ten dom zbudował. Czyli jeżeli ktoś się nazywał Józef, na przykład Józe, no to nazywał ten dom Święty Józef, żeby właśnie ten patron pilnował domostwa i rodziny. W tych nowszych domach najczęściej są to już zupełnie inne historie, bo już społeczeństwo nie jest aż tak bardzo przywiązane do religii, jak było te 100 czy 200 lat temu. W związku z czym na przykład jedna z rodzin, u której byłem, ma dom nazwany o imieniu Mała Oliwka, dlatego że w ogrodzie jest dużo oliwek, drzew oliwnych i jest to roślina, którą bardzo sobie cenią ci ludzie. Często właśnie, tak jak wspomniałem, to są nazwy nawiązujące do miejsc, do których część rodziny wyemigrowała, albo rodzina wyemigrowała, po czym powróciła na Maltę i zbudowała sobie dom. I żeby upamiętnić to miejsce, w którym byli, no to nazywają swój dom właśnie od jakiegoś miejsca w Australii na przykład, do którego pojechali. A często to są zupełnie właśnie romantyczne nazwy nawiązujące do jakichś fajnych zjawisk pogodowych, czy do jakichś rzeczy, które po prostu mile brzmią i umilają czas, sprawiają, że człowiek się uśmiecha, jak sobie spaceruje tymi uliczkami.
0: A zastanawiam się, czy gdzieś sprawdza się, czy już jakaś nazwa jest zajęta, czy to w ogóle ma znaczenie.
1: No nie, bo ma,
0: nie ma. Dlatego, czyli możemy trochę się pogubić.
1: Możemy się pogubić, bo na przykład świętych Józefów jest kilkaset na Malcie. To jest chyba najpopularniejsze. O ile dobrze pamiętam, to właśnie ten San Jose albo Saint Joseph jest najpopularniejszą nazwą. Nie ma czegoś takiego. To znaczy można sobie na spokojnie nazwać dom tak jak nam się chce, niezależnie od tego, czy już ktoś na taki pomysł wpadł. Poza tym domy mają już teraz normalne adresy, czyli nie narażamy się na to, że poczta do nas nie przyjdzie, dlatego że nazwaliśmy dom mało wyszukanie.
0: Mhm. Jak najlepiej dostać się z Polski do stolicy Malty, czyli do miasta Valletta?
1: To jest dosyć proste. Na Maltę lata masa linii lotniczych, począwszy od naszych polskich linii lotniczych LOT, aż po tanie linie. Nie tylko z Warszawy, ale też z wielu innych lotnisk Polski. Tych lotów jest kilka dziennie, w związku z czym tak na dobrą sprawę dzisiaj nie jest to absolutnie żaden problem i można upolować naprawdę fajne okazje, rzędu tam 300 zł na przykład w obie strony. A jak już się jest na lotnisku, to wystarczy sobie wziąć autobus, jeden z lotniskowych autobusów, które tam co pół godziny sobie kursują, albo dowolny inny autobus i znajdujemy się po drugiej stronie. Drugą pętlą jest wielki dworzec autobusowy u bram Valletty. Wchodzimy do środka, jesteśmy w stolicy, która jest fenomenalnym miejscem, jest perłą baroku europejskiego, jest miastem zbudowanym od zera, dzięki czemu jest bardzo spójne architektonicznie, zbudowane pod koniec XVI wieku, na początku XVII wieku. Wybitni architekci nad nim pracowali.
0: To może włoscy. Tu postawmy kropkę, a za chwilę przejdziemy się już po samym mieście, które zresztą jest chyba wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Michał Potocki jest razem z nami, autor książki Malta, Święci i Diabły.

0: Dzisiaj podróżujemy po Malcie. Malta to jest takie miejsce, do którego jeździ mnóstwo Polaków. Ja co roku, no szczególnie w tym okresie wakacyjnym, widzę, że znajomi tam podróżują. Zastanawiam się, czy może trochę zaczną się przesuwać te urlopy w związku z rosnącymi temperaturami. Teraz patrzyliśmy, że ponad 30 stopni w przyszłym tygodniu, no to już jest, no nie jest to 40 stopni, ale wyobrażam sobie, że dla wielu z nas nadal to będzie za dużo. Michał Potocki jest razem z nami, autor książki Malta, święci i diabły. Michale, ja cię jeszcze chciałam zapytać o takie powiedzenia po maltańsku, które mogą nam się przydać. Na pewno będzie miło, jeżeli powiemy chociaż dwa słowa po maltańsku.
1: I to nie jest trudne, wystarczy zapamiętać bonjour na dzień dobry i ciao na do widzenia.
0: Brzmi, jakbyśmy byli we Włoszech.
1: Trochę tak, dlatego że dużą część słownictwa Maltańczycy zaczerpnęli właśnie z języka włoskiego, chociaż dalej jest to język semicki i wywodzący się z korzeni właśnie, mający korzenie arabskie.
0: Jak wygląda Stare Miasto? Dzisiaj sobie podróżujemy przede wszystkim po stolicy Malty, po mieście Valletta. Stare Miasto, które jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No, często dostajemy takie wizytówki, widokówki z Malty i widzimy ten charakterystyczny piaskowy kolor.
1: I ten piaskowiec jest wszędzie, to znaczy to jest, w ten sposób wyglądają budynki, kościoły, place i w ten sposób wygląda zalita skała, którą znajdziemy gdzieś tam, jak pojedziemy sobie na prowincję czy na klify.
0: Ale są też kolorowe balkony, o których
1: Ale są też kolorowe balkony i te balkony nadają rzeczywiście jakichś innych barw niepiaskowych. I rzeczywiście jest tak, że te balkony są absolutnie czymś fascynującym i przepięknym.
0: Ale one znajdują się na jednej ulicy, czy...?
1: Nie, to jest wszędzie. I to nie tylko w Vallecie można... Zresztą Valletta jest właśnie takim miastem ultraturystycznym, że trzeba ją zobaczyć, bo jest przepiękna. Ale nagromadzenie knajp, punktów z pamiątkami i turystów, wycieczek i tak dalej jest takie, że niekoniecznie musi to być coś, co może nas zrelaksować. Raczej nas to trochę może zmęczyć. Ja zachęcam do tego, żeby wsiąść sobie w autobus i pojechać do miasta, którego nie znaleźliśmy w żadnym przewodniku. Dlatego, że ono najprawdopodobniej też będzie bardzo ładne, ale jest brak jego w przewodniku świadczy o tym, że nie spotkamy tam jakichś tłumów. Będziemy mogli zobaczyć, jak żyją rzeczywiście Maltańczycy na co dzień.
0: No tak, bo Malta jest pewnie jeszcze nieodkryta. To tak samo, jak sobie rozmawialiśmy trochę poza mikrofonem, że nawet jak sobie włączymy aplikację Google, no to niekoniecznie ona się tam na miejscu sprawdzi.
1: W dużej mierze się sprawdzi jednak. To jest tak, że już teraz...
0: Ale tych imion nie ma domów.
1: Nazw domów rzeczywiście nie ma. To znaczy, jeżeli szukamy jakiegoś domu po imieniu, to go przez Google nie znajdziemy. Natomiast balkony są wszędzie. I te balkony, w zasadzie czasami one nawet... Balkon to za dużo powiedziane, bo czasami są to po prostu takie szpary, przykryte rzeźbioną, drewnianą balustradką. Czasem to są takie wykusze, które nam się od głównej bryły domu odchodzą jakieś tam 30-40 centymetrów, przez które można wyjrzeć niepokojonym, jak się jest w mieszkaniu. Można wyjrzeć i obserwować, co się dzieje na ulicy. To jest wynalazek, który na Maltę najprawdopodobniej trafił z Afryki Północnej, gdzie dochodził komponent islamu. To znaczy kobiety, które

0: żeby wyjść na ulicę, musiały założyć całe to oprzyrządowanie muzułmańskie, natomiast mogły nieniepokojone podglądać życie uliczne właśnie zza tej balustradki, zza tego wykuszu, balkoniku,
1: bo tam nie który w Tunezji się stolik, zresztą... Tak? Tylko takie...
0: najczęściej tam się cała głowa nie zmieści. To są tak małe... To jest coś, co się nazywa w Tunezji maszrabija, na Malcie są różne nazwy, jest i taka podobna, jest i nazwa z włoskiego wzięta galeria. I oczywiście są te takie większe balkony, już bardziej takie klasyczne, ale te takie szparki z balustradkami to jest coś bardzo charakterystycznego właśnie dla maltańskich miasteczek.
1: Ja jeszcze wypisałam sobie labirynt ciszy, który tam się znajduje, czyli takie miejsce, gdzie jest dużo okrętych zaułków, które miały zmylić najeźdźców.
0: Jest nawet ulica, na którą tradycyjnie chodzono, żeby się pojedynkować w Vallecie, i to w każdym przewodniku akurat mogą Państwo znaleźć, jak tam dotrzeć. To jest ulica na tyle wąska, żeby nie można było wjechać tam konno i zaskoczyć przeciwnika w nieetyczny sposób. Na tyle wąska, że w zasadzie poza dwójką ludzi z mieczami nie bardzo jest komu się tam zmieścić, a przy okazji jest położona trochę w oddali od głównych miejskich placów, dzięki czemu można było w dyskretny sposób umówić się na wyjaśnienie nieporozumienia z partnerem czy przeciwnikiem.
1: A dzisiaj już do tego nie dochodzi? Pytam, bo wiem, że pisałeś w książce trochę o tych starciach politycznych, że jeżeli się tam pójdzie do odpowiedniego miejsca, to można trochę podsłuchać takiej rozmowy, że specjalnie takie kluby polityczne powstają.
0: Bardzo charakterystyczne też zjawisko, którego ja nigdzie indziej nie widziałem. To są właśnie knajpy, puby prowadzone przez partie polityczne. W zasadzie w każdej miejscowości tam są dwie główne partie polityczne i w każdej w zasadzie miejscowości są kluby, każda z takich partii ma swój klub. To jest połączenie pubu, restauracji z domem kultury, z takim miejscem też spotkań politycznych. Można pograć bilard, można obejrzeć mecz, można napić się piwa, można zjeść coś fajnego z maltańską kuchnią.
1: I spotkać polityka.
0: I spotkać polityka, dlatego że politycy w niedzielę przed południem spotykają się tam ze swoimi wyborcami, żeby wiedzieć, co w trawie piszcze.
1: No, u nas jeszcze na to nie wpadli, ale wszystko przed nami. Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły, był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję, do usłyszenia, ciao.

0: myself. Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
2: z wysoką

0: Dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Ona czuje we mnie pieniądz.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Chłodna noc przed nami. Minęła 19, sprawdzamy termometry. W nocy z soboty na niedzielę mało chmur, po północy w północno-zachodniej połowie kraju już zachmurzenie będzie większe, no i tam gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze, temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni tylko na południu, około 13 w centrum do 16-17 na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: W sobotnim paśmie muzycznym poświętujemy 30-lecie kultowego albumu Traveling Without Moving grupy Jamiroquai. Sprawdzimy też nowości muzyczne z całego tygodnia, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu Hip Hop Jedno Podwórko część druga z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
3: Dobrze, że dzwonisz, tak pamiętam, że mamy temat.
2: W sobotę o 20 na pasmo muzyczne zapraszam ja, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Weronika Puszkar. Weronika Puszkar.
1: I już mamy 5 minut po godzinie 19. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji City Break Wakacje. Dzisiaj podróżujemy po Malcie. Jeżeli byliście na miejscu, dajcie znać, gdzie warto się wybrać, czego spróbować. 226452100 to jest numer do naszego studia, no bo Malta to jest jedno z ulubionych miejsc turystów, ale nie tylko turystów, bo także twórców filmowych. Ze względu na unikalną architekturę kręcono tu takie produkcji jak Gladiator, Troja czy serial Gra o Tron. Co dzisiaj robić na Malcie, jakie miejsca zobaczyć, co zjeść, co wiedzieć też zanim tam polecimy, bo na przykład mnie zaskoczyło to, że na miejscu są brytyjskie gniazdka. O tym dzisiaj również będziemy rozmawiać do godziny 20. Jesteśmy razem, zapraszamy.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Ale znanych postaci pojawiło się w tym utworze. Czy ty to widzisz? Męskie granie w czwórce.
2: City Break. Wakacje.
1: A u nas dużo bardziej spokojnie i przyjemnie, bo podróżujemy dzisiaj po Malcie. Razem z nami jest Małgorzata Gorgol, autorka profilu i bloga Polka na Malcie i przewodniczka po Malcie. Halo, halo, cześć Małgosiu.
3: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę kilka słów od siebie dodać o Malcie w waszej audycji.
1: Super, my też się cieszymy, że zgodziłeś się z nami porozmawiać, bo wydaje mi się, że jest dużo informacji, które powinniśmy poznać jeszcze zanim wybierzemy się w ogóle na Maltę. No bo mnie, tak jak już wspomniałam, nawet zaskoczyło to, że znajdują się tam na miejscu brytyjskie gniazdka. No domyślam się, że możemy je kupić, te wtyczki, na każdym pewnie kroku. Roku, ale warto to wiedzieć wcześniej.
3: Tak, brytyjskie przejściówki przydadzą się, dlatego że mamy tutaj właśnie brytyjskie gniazdka. No to jest jedna z pozostałości z czasów kolonialnych, bo Malta była kolonią brytyjską przez ponad 160 lat. I dlatego też na Malcie mamy ruch lewostronny, o czym należy pamiętać. I na początku turyści, którzy no, nie przygotowali się wcześniej, nie wyczytali tej informacji, czekają na przykład na Bolta albo Ubera po niewłaściwej stronie ulicy i zastanawiają się, dlaczego on nie przyjechał, tak? Skoro na mapie widzę, że jest. I okazuje się, że trzeba przejść na drugą stronę. Tak samo moi turyści na przykład chcą wsiadać na początku do autokaru od strony, gdzie siedzi kierowca, tak? I dopiero po dwóch przystankach już przestawiają się, że to jednak jest ta druga strona, gdzie wsiadamy. Także o tym należy też pamiętać, to jest istotne także przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy.

0: tak, ze względów bezpieczeństwa. Także ruch lewostronny, przejściówki warto ze sobą mieć, ale tak jak wspomniałaś, wszędzie można je kupić, w każdym sklepie spożywczym, za każdym rogiem. O czym jeszcze warto pamiętać? Nie potrzebujemy paszportu, żeby przylecieć na Maltę. Wystarczy nam tylko dowód osobisty, ponieważ Malta weszła do Unii Europejskiej tego samego dnia i w tym samym roku co Polska. I należy do strefy Schengen, więc nie potrzebujemy paszportu, wystarczy dowód osobisty, ale przydadzą nam się za to okulary przeciwsłoneczne przez cały rok. My przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że głównie w lecie ich używamy w Polsce, a na Malcie mamy, no to tak statystycznie, około 300 dni słonecznych w roku, więc i zimą okulary przeciwsłoneczne się przydają, no ale brzmi to zachęcająco, prawda? Krem z filtrem też warto ze sobą mieć, ponieważ nawet zimą może trafić się taki słoneczny dzień. I jeszcze jedna ważna kwestia, o której chciałam powiedzieć, o czym warto wiedzieć przed przylotem – woda. Bardzo często w internecie można trafić na różne informacje dotyczące wody kranowej na Malcie. I warto wiedzieć, że ona nie smakuje tak jak nasza polska kranówka, ponieważ na Malcie można, ale nie smakuje zbyt dobrze, dlatego że w 80% około jest to odsolona woda morska z niewielką domieszką wody słodkiej, ale mamy bardzo mało źródeł wody słodkiej, więc trzeba sobie jakoś radzić. Tą wodę się odsala i ona pomimo tego, że jest odsolona, dalej ma taki no niefajny, słonawy posmak, ale przede wszystkim jest to niezdrowe na dłuższą metę dla nas, takie codzienne spożywanie tej wody, bo ona nie ma żadnych minerałów. Więc jak raz jej się napijemy, nic się nie stanie, ale na dłuższą metę lepiej sięgać po taką wodę mineralną.
1: No właśnie, tak mi się wydaje, że my jednak, kiedy wyjeżdżamy za granicę, kupujemy wodę butelkowaną, chociaż muszę powiedzieć, że Michał poza mikrofonem jeszcze przyznał mi się, że czasami zdarza się tak, że Maltańczycy no, są tacy skąpi, że ta woda zimna jest już trochę droższa od wody ciepłej, ta z lodówki. Spotkałaś się z tym?
0: Myślę, że to nie chodzi o to, czy Maltańczycy są skąpi, tylko większość biznesów opartych na turystyce tak działa, tak? Myślę, że w wielu krajach tak jest, że ta zimna woda będzie troszeczkę droższa, tak?
1: Jasne, a na Malcie jest ona absolutnie niezbędna. Małgorzata Gorgol jest razem z nami, autorka bloga i profilu Polka na Malcie, przewodniczka.

0: Brytyjskie gniazdka i ruch lewostronny. Te dwie rzeczy o Malcie sobie już zanotowałam. Warto mieć to w pamięci, kiedy będziemy podróżować właśnie na Maltę, na przykład do stolicy, do Valetty. Dzisiaj z nami jest Małgorzata Gorgol, autorka profilu Polka na Malcie, przewodniczka również po Malcie. Małgosiu, jeszcze tak sobie pomyślałam, żeby do tych logistycznych rzeczy dorzucić dwie rzeczy. To znaczy to, jak się poruszać po Malcie, bo już wcześniej rozmawiałam z Michałem o tym, że tam jest mnóstwo takich krętych uliczek, że mamy ten labirynt ciszy, że pewnie nie wszędzie można wjechać. Ja w ogóle znalazłam informację, że tam przede wszystkim poruszamy się autobusem, ale to może chodzi o takie trochę dalsze trasy, no bo też Malta nie jest jakąś dużą wyspą.
1: No właśnie, samo określenie dalsze trasy już sprawiło, że pojawił się uśmiech na mojej twarzy, ponieważ Maltę, mam na myśli tą główną wyspę, która nazywa się tak samo jak kraj. Z jednego końca tej wyspy na drugi możemy przejechać w około godzinę, więc nie ma tutaj mowy o jakichś dalekich tam odległościach. Jest kilka rozwiązań, jak możemy się poruszać po Malcie i wszystkie mają swoje plusy i minusy. Przede wszystkim auto będzie ok, jeżeli nie boimy się ruchu lewostronnego, tak? Niektórych już sama myśl o tym, żeby poruszać się, jak to Polacy najczęściej mówią, po tej złej stronie, już jest sama myśl tak paraliżująca, że od razu mówią, że nie ma mowy, nie wsiądą do samochodu. Ale jeżeli ten ruch lewostronny nie jest taki straszny, można sobie wynająć auto i też się przemieszczać, tylko Malta jest strasznie zakorkowana. To jest pierwszy minus. Niewielkie odległości pokonuje się w bardzo długich odcinkach czasowych. My jak słyszymy 10 kilometrów, to sobie myślimy, że za chwilę będziemy na miejscu. Na Malcie to się jednak rozciąga w czasie, bo Malta jest przeludniona bardzo. No i Maltańczycy kochają auta i mają ich sporo. Sporo obcokrajowców też tutaj mieszka, więc Malta jest bardzo zatłoczona. Po pierwsze korki, po drugie minusem jest to, że brakuje miejsc do zaparkowania, tak? Także to są dwa minusy poruszania się autem. Autobusem na głównej wyspie dojedziemy praktycznie wszędzie, tak? Tylko tutaj też jest taki minus, że te autobusy bardzo często są przepełnione ludźmi, no i kierowca się po prostu nie zatrzymuje już tak w środku trasy bardzo często, żeby zabrać kolejnych pasażerów. Także każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
0: Ja nawet ostatnio sprawdzałam, ile trwa taka podróż z jednego miejsca do drugiego i tam był taki przedział czasu, że między 20 a 45 minut. No to pomyślałam sobie, że albo 20, albo 45, że u nas by było no, konkretnie bardziej podane. No ale tak jak mówisz, że tam są

0: te korki i jeszcze, no w ogóle nas może jakiś kurs ominąć. A bilety kupujemy u kierowcy, czy może gdzieś są jeszcze jakieś kioski albo no, przez
1: bilety
0: aplikację?
1: Bilety można kupić u kierowcy, ale też zaraz po wyjściu z samolotu na lotnisku jest taka maszyna, myślę, że chyba nawet w języku polskim już teraz obsługuje ten bilet.

0: przez przednie wejście koło kierowcy, no i albo się pokazuje bilet papierowy kierowcy, jeśli się przesiadamy, albo trzeba odbić kartę.
1: To jest
0: więc
1: najlepsze
0: tak działa
1: rozwiązanie.
0: Tak działa ten system i sporo polskich turystów po prostu nie chce się stresować tą jazdą po złej stronie, tylko po prostu wsiadają sobie do tego autobusu, kasują sobie bilet, no i nie muszą się martwić, jak to auto później zaparkują.
1: Za chwilę przejdziemy się już po samym mieście. Dzisiaj z nami jest Małgorzata Gorgol, autorka profilu Polka na Malcie i przewodniczka po Malcie.

0: A w ramach audycji City Break Wakacje dzisiaj jesteśmy na Malcie. Razem z nami Małgorzata Gorgol, autorka profilu Polka na Malcie i przewodniczka. Trochę mi się robi przykro, że te wakacje się kończą, ale szczerze mówiąc, może to jeszcze nas zmotywuje do tego, żeby sobie robić właśnie takie city breaki, kiedy u nas zrobi się już naprawdę chłodno. Małgosiu, tak sobie myślę o miejscach, które koniecznie musimy zobaczyć na Malcie i wyskakuje mi to ciche miasto. Ja wcześniej nazwałam to labiryntem, ale dopiero doczytałam, że to jest miejsce, gdzie mieszka kilkaset osób, a więc no jakaś społeczność jest i że tam była grana, tam kręcono Grę o Tron.
1: Tak, Mdina to jest jedno z takich najpopularniejszych miejsc na Malcie i które koniecznie trzeba zobaczyć, ale przez to, że stało się tak popularne, nie tylko ze względu na

0: architekturę, bo to jest miasto średniowieczne, ale przede wszystkim właśnie na Grę o Tron. Ta słynna brama wejściowa, główna brama wejściowa Dom Diny właśnie brała udział w ujęciach i fani tego serialu przylatują na Maltę z całego świata, żeby zrobić sobie zdjęcie z tą słynną bramą, ale żeby sobie zrobić zdjęcie z tą bramą tak, żebyśmy byli tylko my i ta brama, to trzeba by chyba o 5 rano przyjść, dlatego że zazwyczaj jest tam już tłum w godzinach nawet porannych. Nie ma się co dziwić, miejsce przepiękne, miejsce o wspaniałej architekturze, wspaniałej historii, ale to nazewnictwo Ciche Miasto to już jest tylko taka marketingowa nazwa. Kiedyś to rzeczywiście było Ciche Miasto, ponieważ tylko rodziny szlacheckie mieszkały w środku miasta. A dzisiaj no, zdarzyć się może tak, że będą tam tłumy turystów i no, tej ciszy tam niestety nie zastaniemy, ale miejsce przepiękne koniecznie trzeba odwiedzić.
1: Wynotowałam sobie jeszcze, że na Malcie znajduje się 365 kościołów. No i jakbyśmy spędzili rok na takiej wyspie, to właściwie codziennie można odwiedzać inny.
0: To jest takie właśnie marketingowe określenie, które jest bardzo często powtarzane w różnych przewodnikach, w folderach biur podróży, bo to fajnie brzmi, że codziennie możemy być w innym kościele, ale ja powiem lepiej. Tych kościołów jest więcej niż 365, jest ich około 400. Także codziennie możemy iść do innego kościoła, a czasem nawet do dwóch dziennie. Maltańczycy, Malta jest drugim najbardziej katolickim krajem na świecie i będąc na Malcie to widać, słychać i czuć na każdym kroku, chociażby właśnie przez tą ogromną ilość kościołów, kapliczek. Michał chyba wspomniał o tych właśnie akcentach przy domach, tak? Często mamy figury świętych patronów, domy mają swoje nazwy, to najczęściej są właśnie imiona świętych patronów, także tą religijność Maltańczyków naprawdę widać, słychać i czuć na każdym kroku.
1: To trochę mi się skojarzyło z tym, jak kiedyś wyglądały wsie w Polsce, że tam znajdowały się co jakiś czas takie kapliczki.
0: Tak, do dzisiaj na wsiach bardzo często mamy te takie klimatyczne kapliczki albo przydrożnego Chrystusa, krzyż. Także na Malcie no to jest bardzo, bardzo ważna część ich kultury, tradycji, ta religijność i te akcenty religijne.
1: Ale to też pokazuje, że no, turyści niezależnie od tego, czy są mocno religijni, czy w ogóle, to są ciekawi tych kościołów. Skoro podaje się te liczby, że 365, no to okazuje się, że te kościoły również przyciągają turystów. Małgorzata Gorgol jest razem z nami, autorka profilu Polka na Malcie.

0: Gdyby tak, Xanax, 36 minut po 19.
1: City Break. Wakacje.
0: Przeglądam sobie popularne dania kuchni maltańskiej i chyba najbardziej atrakcyjna wydaje mi się timpana, czyli taka zapiekanka makaronowa z mięsem mielonym i z sosem pomidorowym, zamknięta w kruchym cieście. Dzisiaj z nami jest Małgorzata Gorgol, autorka profilu Polka na Malcie, przewodniczka. Małgosiu, czy to jest jedno z popularniejszych rzeczywiście dań tam na miejscu na Malcie?
2: Tak, timpana jest popularna, ale nie jest najpopularniejszym daniem. Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą jednogłośnie. Najpopularniejszym daniem na Malcie jest fenek, czyli królik po maltańsku. I każdy tego królika chce spróbować, ponieważ to jest takie najbardziej tradycyjne maltańskie danie. Ten królik najczęściej jest podawany w formie takiego gulaszu, taka potrawka z tego królika. Najpierw to mięsko się marynuje w czerwonym winie, z przyprawami lokalnymi, z liściem laurowym i tak czasem całą noc sobie leżakuje, żeby to mięsko tak bardzo fajnie przeszło smakiem tego wina i tych przypraw. I później dusi się pod przykryciem kilka godzin czasem, żeby to mięsko razem z warzywami takie było delikatne, rozpływające się w ustach. I podaje się z ziemniakami, ale też z makaronami często, ponieważ bardzo dużo jest makaronów w tej kuchni maltańskiej, lokalnej. I możemy na przykład dostać takie danie z makaronem spaghetti i tam będzie też mięso z królika podane. Bardzo dużo jest makaronów, Maltańczycy uwielbiają jeść i na początku można się zdziwić, jak ogromne porcje dostajemy w takiej tradycyjnej maltańskiej restauracji, ponieważ czasem to są dania dla jednej osoby przygotowane w takiej formie obfitej, że dwie osoby spokojnie mogą się tym najeść, także głodni z Malty na pewno nie wyjedziemy.
0: A na jakie, jeszcze cię dopytam od razu, jakie ceny w restauracjach powinniśmy się przygotować?
2: Przeróżne ceny. Możemy znaleźć taką knajpę gdzieś na uboczu, gdzie głównie chodzą lokalsi i to już będzie taki znak, sygnał, że to jest taka miejscówka nietypowo turystyczna, tylko taka właśnie z bardziej przystępnymi cenami, także warto czasem zboczyć gdzieś z trasy i wejść w jakąś boczną uliczkę i można takie miejsce znaleźć, gdzie zjemy dobrze, ale nie przepłacimy, tak? Wiadomo, że w centrum Valletty będą takie restauracje na głównej ulicy, które te ceny będą miały troszeczkę wyższe, tak? Ale rozstrzał cenowy jest różny i budżetowo też można na Malcie zjeść.
0: I zazwyczaj tak jest, że w centrum te dania no, nie smakują aż tak dobrze, że właśnie trzeba trochę poszukać, tak jak powiedziałaś, gdzieś na uboczu lokalnych knajpek, a może są jakieś takie kultowe, gdzie rzeczywiście dostaniemy typową, domową, maltańską kuchnię.
2: Są takie restauracje, ale jak teraz podam jedną nazwę na antenie, to wiesz, co może się stać. To może być ale to niebezpieczne.
0: Jasne, a jeszcze dopytam, czy to są takie miejsca, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, że one już tam, wiesz, kilkadziesiąt lat funkcjonują?
2: Są takie restauracje prowadzone od pokoleń w jednej rodzinie, przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie, z tradycjami, ale coraz więcej też mamy na Malcie takich restauracji prowadzonych przez obcokrajowców, tak? Bo mamy bardzo dużo obcokrajowców mieszkających na Malcie, więc zjemy tak właściwie kuchnię z każdego zakątka świata, więc jeżeli komukolwiek kuchnia maltańska by nie podpasowała, to zjemy tutaj naprawdę wszystko. Ja bym chciała jeszcze tylko wspomnieć o street foodzie maltańskim.
0: Pewnie.
2: Bo jeżeli rozmawiamy o cenach, to jest taka bardzo fajna opcja, żeby udać się do pasticerii i kupić sobie po prostu

0: pastici. To są takie przekąski z ciasta filo, podobne do ciasta francuskiego. W środku mamy ricottę, pastę z zielonego groszku i jak kupimy jedno takie pastic za około 50 centów, to naprawdę czasem można się tym najeść. Jak zjemy dwa, to już nam zastąpi obiad. Także to jest super opcja na budżetowe jedzenie na szybko.
1: To ja jeszcze dopytam, bo mówiłaś o tym króliku. Wydaje mi się, że dla niektórych może to brzmieć dość kontrowersyjnie, ale znalazłam informację o takiej zupie aromatycznej, gęstej zupie rybnej z pomidorami, aliotta.
0: Tak, tak. Maltańczycy też mają taką swoją tradycyjną, słynną zupę rybną, nazywa się aliotta. Ja akurat za zupą rybną nie przepadam, więc kiedyś tylko raz jej spróbowałam, ale jak ktoś zupę rybną lubi, to odnajdzie się na Malcie. Ryby, owoce morza też królują na stołach, bo wiadomo, jesteśmy na terenie basenu Morza Śródziemnego, więc tego typu dania też w kuchni maltańskiej występują.
1: No najważniejsze to, co powiedziałaś, że te porcje są ogromne i może nawet kiedy jesteśmy w dwie osoby, to warto zamówić po prostu jedno danie. Małgorzata Gorgol, autorka profilu Polka na Malcie, przewodniczka po Malcie, była razem z nami. Bardzo dziękuję, Małgosiu, za rozmowę.
0: I ja dziękuję pięknie za zaproszenie i pozdrawiam i zapraszam na Maltę.

0: 12 minut po, zostało do godziny 20. Ostatni taki wieczór wakacyjny w tym roku, w te wakacje. Od wtorku zaczyna się już rok szkolny, więc jeszcze na spokojnie dzisiaj można posiedzieć długo. Damian Sikorski właśnie się odezwał. Cześć. No cześć. Tak, ty już w tej roli, że już myślisz pod kątem tego rajdu po supermarketach, żeby kupić wyprawkę.
1: Nie, ja mam przedszkolaka, także no, do zerówki idzie.
0: To chyba też trzeba tam dużo kupić. No tak, to chyba najwięcej się kupuje, tak? Jak jeszcze
1: zabawek
0: dzieci są najmniejsze.
1: Czas. Nie. Jesteśmy na etapie cały czas tramwaj, autobus, wiesz, zabawki.
0: No to całe szczęście, bo jeszcze pewnie czekacie ten moment, kiedy będziesz
1: za musiał rok, kupować za rok będę w innym
0: najwięcej
1: miejscu.
0: Tych przedmiotów.
1: Wtedy będę miał więcej siwych włosów.
0: No, na szczęście ty chyba nie będziesz miał tego problemu nigdy.
1: No jak coś tam odrośnie, to siłę się pojawia. Ale w paśmie muzycznym z pewnością będzie dziś kolorowo. W pierwszej godzinie moja selekcja, ale też zajrzymy na festiwal 3Era i Szczyla zagramy nowego. To jego festiwal, doczekamy się już niebawem jego nowego albumu. W drugiej godzinie przeprowadzę was trochę przez twórczość zespołu Jamiroquai, a to z okazji 30-lecia bardzo kultowego albumu, jakim był Traveling Without Moving. 30-lecie tej bardzo kultowej płyty, przełomowej w ich historii. W sumie to był trzeci album, który z AC/DO jazzowego zespołu stali się hitem funkowym. Zresztą no, jest to zespół, który pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o muzykę funk. No a po godzinie 22, tak, to będzie ostatnia godzina. Hip-hop, jedno podwórko, część druga, czyli wracamy do Opola i ten koncert.
0: No to koniecznie spędźcie ten jeden z ostatnich wolnych wieczorów.
1: Rozgadałem
0: tych
1: się,
0: wakacji.
1: Nie? Widzę po was.
0: Z Damianem i z muzyką, którą
1: a później
0: proponuję.
1: Będę mniej gadał.
0: No, zobaczymy. Ale pewnie tak będzie. Będzie dużo muzyki, a mniej trochę gadania.
1: Tak.
0: To ja dziękuję, zostawiam was
1: ja
0: z Damianem, Weronika.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam

0: Elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie.
7: A ja lubię cię za to, ach to ty. Lubię kiedy kupiony też ty.
8: O nie, my tak nie gramy.
9: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach 20, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Spokojny wieczór przed nami, na niebie będzie pojawiać się małe zachmurzenie, ale w niektórych regionach może delikatnie popadać. W nocy będzie dużo chłodniej, ale w tej chwili na północy i nad Bałtykiem temperatury wahają się między 16 a 18 stopni. W centralnej Polsce nawet do 19 stopni jeszcze w tej chwili. Wiatr na ogół jest słaby, umiarkowany.

0: Miejscami może być nieco silniejszy, noc chłodniejsza, w przeważającym obszarze kraju około 11 do 15 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.

0: patrzę. Patrzę.
1: Nowość od Nosowskiej, Milcz Patrz. Kolejne single, które niedawno się ukazały, zapowiadające jej najnowszy album. Również te piosenki z całego nadchodzącego albumu ostatnio Kaśka Nosowska zaprezentowała na jednym z festiwali. 6 minut po godzinie 20.
2: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: To prawda, tak to ja. Witam i zapraszam do godziny 23. Pasmo muzyczne w radiowej czwórce. W pierwszej godzinie będę wam grał dużo nowości, bardzo dużo nowości. Tak jak patrzę na to, co wybrałem, to zdecydowana większość polskich piosenek, no ale moje serce bliżej bije do polskich artystów. Po 21. monografia zespołu Jamiroquai. No w godzinę trudno się zmieścić z tak kultowym zespołem, ale skupimy się też na albumie Traveling Without Moving, który dokładnie wczoraj obchodził swoje 30-lecie. Choć w Wielkiej Brytanii, nie wiem dlaczego, akurat tylko tam ten album ukazał się dopiero we wrześniu, a w pozostałych częściach świata 28 sierpnia. To jest ciekawostka cały czas nierozwiązana. No a w ostatniej godzinie przeniesiemy się do Opola. Powspominamy trochę hip-hop, jedno podwórko, część druga, retransmisja tego koncertu. No i startujemy od nowości. Tyle śladów, Fisza, Madę Tworzywo, a także Sokół.

0: piosenki Pana Fisza.
1: Wiesz, że bas milknie, cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dilerki. Podbija typ, nie kojarzy.

razem, za garażem, tam gdzie prześwit. Z ręki do ręki, flakon pod ślubi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?

0: Południe, zachód i wschód.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Strzel w radiowej czwórce i utwór dla ciebie. Pierwszy singiel zapowiadający jego najnowszy album. W sumie album, na który musieliśmy trochę poczekać, a Strzel na pewno teraz ma wielkie przygotowania. Jest nawet w trakcie festiwalu 3Era, który organizuje. No i między innymi na tym festiwalu premierowo, przedpremierowo, dużo przedpremierowo zagra cały album Oddechy do Oddechy. Także szczęśliwcy, którzy są w Trójmieście, są w Gdańsku, usłyszą nowe piosenki jako pierwsi. W miniony piątek ukazał się drugi singiel zapowiadający nowy krążek Wolne popołudnia w Polsce. Tutaj gościnnie bierze udział Hubert.

Beautiful Angel i Janie w radiowej czwórce i ukazał się nowy album, w sumie nie album, tylko mini album, a w zasadzie epka, taki ukłon w stronę fanów od Janie. Bardzo ciekawa, trzy kompozycje, które mają w sobie coś bardzo przyciągającego i takiego kuszącego muzycznie, bo dużo dzieje się tam pod spodem. Oczywiście Janie skupia uwagę na swoim głosie i też warstwie lirycznej, ale muzycznie jest bardzo ciekawie dopracowana ta epka, dlatego dziś wam zaprezentuję dwie kompozycje. No, tytułową Fallen Angel już mieliśmy po raz kolejny, Janie w radiowej czwórce.

Myślę, że taki był też zamysł, żeby trochę tam pomamrotać pod nosem w tej romantycznej, dość zmysłowej odsłonie Tymka. Ciekawie, bardzo muzycznie też ciekawie, więc czekajmy na nowy krążek od Tymka. Z pewnością dużo dobrego artystycznego dostaniemy od tego, no właśnie, artysty. Paulina Przybysz, Mama's Car, to jest bardzo dobra kompozycja, no ale przede wszystkim ten kontrabas, który rozpoczyna utwór, dodaje klimatu, a sama w sobie Paulina Przybysz genialnie pokazuje, jak odnajduje się w muzyce jazzowej, no i śmietanka tutaj polskich znakomitych jazzmenów młodego pokolenia usłyszycie. Mama's Car, Paulina Przybysz.

Tymek Brodyowej, twórca i nowy singiel od tego artysty. Prawdopodobnie będzie nowy album z pewnością. Chyba to nie jedyna nowość z 2026 roku, ale jakoś utwór zatytułowany Żetem trafił do mnie. No, jest na pewno w dobrym klimacie. Po pierwszym przesłuchaniu miałem takie wrażenie, że nie chce mu się śpiewać i że jest to takie trochę odniechcenie, ale

Martyna Baranowska w radiowej czwórce, w paśmie muzycznym i z piosenką wakacyjną, zatytułowana ją Słońca. Wakacje powoli dobiegają końca, dlatego Martyna chciała nam zostawić jeszcze więcej tego słońca, które mam nadzieję, że jeszcze przez cały wrzesień będzie nam towarzyszyło. No właśnie, przecież ramówka wakacyjna, letnia czwórki jeszcze trwa przez cały wrzesień. Opowieść o kimś, przy kim bardzo chciała zostać na dłużej. O tym jest ten utwór, piękny utwór od Martyny Baranowskiej. No to teraz o nowość od zespołu Szama. Kocham ten zespół, uwielbiam. Debiutowali w mojej audycji w Będzie Głośno kilka lat temu. Nagrali fantastyczny album, długo grający. Zwiedzili genialne festiwale, pokazali jak pracują, jak grają, jak fantastycznie rozwijają się jako muzycy. A Pelagia to zapowiedź ich drugiego, długo grającego krążka.

wszystko, czego chciałem. Rozuj Kacperczyk w radiowej czwórce, w paśmie muzycznym. Do tego spotkania, chciałem powiedzieć, musiało dojść. Do tych spotkań to dochodziło już setki pewnie razy, jak i prywatnie, i na różnych scenach, ale musiało dojść do tego, że nagrają wspólnie utwór, no i mamy. Choć nie wiem, czy to jest do końca taka piosenka, którą bym powtórzył i zagrał jeszcze raz, ale obiecałem, że dziś kilka nowości z tego tygodnia wpadnie, więc ten utwór również wam zaprezentowałem. Olivia Rodrigo teraz będzie również nowość.

Onar, VBS, Oskar, 17 lat różnicy, a Onara już usłyszycie na żywo w radiowej czwórce w najbliższą środę. Pojawi się w mojej audycji letni soundtrack. Porozmawiamy o tym singlu i także o tym, co się wydarzy niebawem, bo jesienią ptaszki ćwierkają, że

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok.

pastą. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć obok. Tego nie było, to było nic. Nie znamy się, to nie jest o nas. Nie chcemy nic do czynienia mieć z sobą. Nie chcemy nic, tylko dalej żyć.

0: Na zegarek 21, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Na północy w tej chwili między 16 a 18 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskazują między 17 a 19 stopni, natomiast na południu jest nieco cieplej, nawet do 20 stopni. Noc będzie chłodniejsza, nieco chłodniejsza, tak między 11 a 15 stopni. Jeszcze ważna informacja, niedziela już jutro przyniesie więcej ciepła, ale pogoda będzie się stopniowo zmieniać. W kolejnych dniach mogą być przelotne opady, a miejscami nawet burze.
1: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja.

0: Zezwał mi Bartek Leśniecki. Nie muszę sprawdzić, bo mi teraz umknęło. Tak się wsłuchałem w tę kompozycję. A muszę wam powiedzieć, że naprawdę ta nowość od Zuzy Baum jest niezwykle ciekawa, bo zastanawiałem się mocno, w jakich kierunkach będzie się obracała. No i naprawdę z tego jazzowego swojego klimatu powoli zaczęła wychodzić. No właśnie, kolejne piosenki nam to pokażą, a ja już tutaj prostuję. No Leśniak, dobrze. No, tak myślałem, Pony Tail w radiowej czwórce. 4:21.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie. Wsłuchałem się w piosenkę, ale także odpisywałem na wiadomość, bo wcześniej była pogoda i dostałem informację, że na wschodzie 16 stopni. Jakby ktoś był ciekawy, co odpisałem, coraz chłodniej. No bo taka prawda, no wieczory już mamy coraz chłodniejsze. Ale w tej godzinie będzie bardzo gorąco, bo formacja Jamiroquai zabierze nam całą godzinę, z tego względu, że no wczoraj były powody do świętowania, 30. rocznica bardzo kultowego albumu Traveling Without Moving. To właśnie ten moment, w którym Jamiroquai przestali być już gwiazdą acid jazzu, a stali się światowym zespołem popowo-funkowym. Intro? Okej, okay. No to niech będzie intro.

No to na pewno był utwór, który wyciągnął formację Jamiroquai na podium, jeśli chodzi o listy przebojów i w ogóle rozpoznawalność na całym świecie. Cosmic Girl i Jamiroquai w radiowej czwórce na prawie 15 minut po 21. Traveling Without Moving wczoraj obchodził 30-lecie, choć ciekawostka jest taka, że to była właśnie europejska premiera, a we wrześniu, dopiero 9 września, ten krążek ukazał się w Wielkiej Brytanii, więc no, dość ciekawe opóźnienie. Ace jazzowa formacja, która nagle stała się niezwykle popularna jako popowo-funkowy zespół. No i ta płyta była zjawiskiem światowego formatu. Na albumie znalazło się mnóstwo wyrazistych, bardzo oryginalnych utworów, nie tyle co przebojowych, ale naprawdę wyróżniających się na światowym rynku. I do dziś ten album posiada rekord Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album funkowy w historii. Guinness podaje, że ponad 7 milionów sprzedanych egzemplarzy na świecie. Nieźle. All right, teraz w czwórce.

tylko tak powiem dla świętego spokoju, że to Jamiroquai, oczywiście w radiowej czwórce trawialnik Without Moving wczoraj obchodził 30-lecie. W sumie audycję zaczynałem od bardzo ważnego singla Virtual Insight, który w latach 90. był niezwykle popularną piosenką. Kto by pomyślał w 2026, że ten utwór może stać się wielkim hitem, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że J.K., czyli wokalista formacji, założyciel i w sumie twarz tego zespołu, śpiewa o rzeczach bardzo ważnych 30 lat temu. Śpiewa o technologii, o konsumpcjonizmie, integrowaniu człowieka w naturę i o świecie, który bardzo szybko zmierza w nieznanym kierunku. No i po 30 latach to niestety się sprawdziło, że zmierzyliśmy w bardzo złym kierunku i konsumpcjonizm i to, jak niszczymy świat już 30 lat temu.

Superfresh, który pochodzi z 2018 roku, z albumu Automat z 2017. Jamiroquai w radiowej czwórce. Dziś trochę o tym zespole, monografia, no ale to dlatego punktem wyjścia był album, który wczoraj obchodził 30-lecie, Traveling Without Moving. Z ciekawostek muszę wam powiedzieć, że to jest zespół, który powstał w 92 roku w Londynie, bazując na scenie acid jazzowej, i właśnie po trzecim krążku to się zmieniło, że bardziej stał się funkowy i bardziej popowy, ale jednym z muzyków, który nadał bardzo charakterystyczne brzmienie i też rozpoznawalność tej formacji, to było brzmienie gitary basowej Stewarta Zendera. Jego niezwykle melodyjna, funkowa gra na basie była jednym z tych powodów, dla których wczesne Jamiroquai brzmiało tak, jak brzmiało. No to słuchajmy dalej. Będzie Jamiroquai, będzie też utwór Deeper Underground, który przyniósł kolejną niezwykle ważną popularność dla tego zespołu, bo znalazł się jako soundtrack w filmie Godzilla.

Deeper Underground i Jamiroquai w radiowej czwórce. Nie pochodzi ten utwór z Traveling Without Moving. Utwór powstał nieco później, 2 lata po premierze tego kultowego albumu w 1998 roku jako ścieżka dźwiękowa do Godzilli i wtedy dotarł w Wielkiej Brytanii aż do pierwszego miejsca. I to było pierwsze miejsce tej formacji. No i jest jedna rzecz, którą bardzo lubię w historii Jamiroquai. Zespół nigdy nie próbował przez całą karierę nagrywać tej samej płyty. W latach 90. zupełnie inaczej.

Lifeline z 2010 roku, Jamiroquai z albumu Rock Dust Light Star. To właśnie ta formacja była bohaterem drugiej godziny audycji muzycznej. Jak myślę sobie jeszcze Jamiroquai, chciałem wam powiedzieć, to samochody, które są dobrym przykładem pewnego paradoksu Jamiroquai, bo z jednej strony J.K. bardzo mocno angażował się w tematy ekologiczne, a z drugiej strony był ogromnym fanem szybkich, luksusowych samochodów.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik.
1: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja widziałem, że tak będzie.
6: Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: Na zegarach 22, to czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No już coraz chłodniej, a noc będzie zdecydowanie chłodniejsza, od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze całego kraju. W tej chwili na północy nad Bałtykiem temperatury około 16 stopni Celsjusza, w centrum 17 stopni. Natomiast na południu no nieco cieplej, tam 19 stopni maksymalnie. Wiatr na ogół jest słaby, umiarkowany, miejscami może być nieco silniejszy.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: No i nic się nie zmieniło, to jestem ja z wami do 23, ale już w zasadzie nie ze mną, tylko z muzyką na żywo. Zapraszam na retransmisję koncertu Hip Hop Jedno Podwórko, część druga, reprezentacji trzech pokoleń polskiej sceny rapowej, bo Iwienio, Ikosi, Don Guralesco, Fukaj, Zalia, Łona, Sarius, Numer raz z Natalią Kukulską, Eldo Grammatic, Oji Kamka, Molesta, Evenement, Oester i Nosowska, to dużo dobrego. Opole, Jedno Podwórko, część druga. Startujemy. Posłuchajcie tego koncertu w sam raz na domknięcie soboty. Damian Sikorski, dzięki za dziś.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz osiemnastki w bio, to skipnij tę audycję.
0: Czwórka. Hip-hop w Opolu. Koncert.

0: Yes, yes, yo!
1: Mamo, z okazji urodzin.
0: Yo, yo!
1: Witamy wszystkich na Opolu. Zdarzałem się.
0: Elo, elo, Opolelo, witamy twórka serdecznie!
1: Przed chwilą i za chwilę kolejni artyści. Bawmy się dobrze.

0: i tam na kanapach zróbcie hałas! Po, po, po, po! Tak jest! Aha.
1: Dobry wieczór. Słuchajcie, 30 lat już pracuję z mikrofonem. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić znowu do Opola. Byłem ostatnio na hip-hop Opolu gdzieś na początku lat 2000. Cieszę się, że ta kultura wciąż ma się dobrze, wciąż nas jednoczy, uczy nas, jak się różnić, uczy nas, jak się wspierać i nas wszystkich trzyma razem. Niech żyje hip-hop, one love. Jedziemy z tym. Znacie to? Podnieście ręce do góry.

0: Flow. Bardzo dziękuję, jedna miłość. Zróbcie hałas, DJ Eprom na gramofonach.
1: Yes, yes,
0: słucha tego mąż, żona. Dzięki Opole, bang.

0: jak jest!
1: Popatrz jak się pięć elementów miota w jednej akcji. Szczecin, centrum, noc, sobota i taksi. Świt już zerka na noc bezkwiesną. Ostatni kurs taryfiarz łapie z pasażerką
2: trzeźwą.
1: I to w tej branży bonus na chwilę. Ileż można rozwozić zwłoki z melanży do domów? Ileż? Dręciarz smoltok zaczyna o rozterkach i pytają o zawód, ona mówi
2: seks workerka.
1: Dla niego luz.

sobie wysta taki stricte stan, że ten sam taryfiarz oraz świt ten sam. Koniec pracy już na kwadrat, kierunek gdy z bagażem macha mu facet. Czemuż go nie zabrać w sumie? Klient od wejścia łapie kontakt, mówi, że pływa i że zszedł na ląd po trzech miesiącach i że jara się jak dziecko i że

0: Pierwsza hardkorowa płyta w Opolu. Andrzej Konieczny, Kasper Krupa, Jania Kupinda.
1: A na mikrofonie Łoda! Hałas!
0: I Torres Brothers, dziękujemy bardzo.
2: Yo!

Siemano Opole, witajcie kochani! Chciałbym, żebyśmy wszyscy byli jednym zespołem, zarówno ekipa za moimi plecami, jak i wy wszyscy przede mną. Więc proszę was, dołączcie razem ze mną do mnie!

0: To dla ciebie, Nel, córko, kocham cię!
1: Zróbcie hałas na stadionie! Do zobaczenia, piona!
2: Zawsze spoko, numer raz z płyty i żyje się tylko raz. Z gościnnym udziałem oczywiście Natalii Kukulskiej, wspaniały kawałek wyprodukowany przez DJ Proma i 350. O bardzo, bardzo pozytywnym tytule Szczęście. Przywitajcie numer raz i Natalia Kukulska!
1: Yo!

0: Dziękujemy DJ Ephrom na Gnieździe Orlim. Pozdrówmy, elo!
1: Wspaniale, scena była pełna kobiet, a teraz wejdą chłopaki, którzy no, mają już trochę stażu na tym hip-hopowym podwórku, ale wciąż wyglądają bardzo młodo, tak jak ja, myślę, proszę Państwa. Jeden z nich nawet ciągle gra w rugby, jest też trenerem w klubie, mowa o Eldo, a razem z JUZ tworzy zespół Gramatik. Czy są tu jacyś fani, którzy przyszli na Gramatika? Słuchajcie, Gramatik w tym roku, kilka tygodni temu, odebrał bardzo ważną nagrodę hip-hopową w kategorii album 35-lecia. Odebrali to za album Światła Miasta. Jest to bardzo duże świadectwo siły ich tekstów i uznania, myślę, że dziesiątek podwórek w Polsce. Panowie już dawno nauczyli wiele pokoleń tego, że za nagrywanie i granie koncertów powinno się płacić, że nic za friko. Mieli takie sytuacje, siedzieli ze swoim producentem Nunem w studiu przez pół roku, nie byli w stanie zrobić nic, ponieważ wtedy się grało za zwroty. Organizatorzy koncertów nie chcieli płacić, również wydawcy różnie to bywało, także nic za friko, słyszycie to, ale najpierw Eldo, który tak pięknie i bezkompromisowo, jak mało kto potrafi, opowiadać o Polsce. Nie pytaj o nią, Eldo, zróbcie wielki hałas!
2: Dobry wieczór, Opole. Miło was wszystkich zobaczyć. Jeszcze raz. To nie karnawał, ale tańczyć z nim.

Maryję, urodziła mnie, lecz kocham ją jak matkę. Nieraz mnie odrzuciła, będę z nią na zawsze. Miłość, przed którą wielu ostrzegałeś, jeśli stracisz dla niej głowę, położysz ją za nią. Niektórzy myślą, że jest ich własnością, chcą jej zmienić imię. Myślą, że mogą, bo nią rządzą. Dać

0: budzić się z nią co rano. Opole, jesteście z nami? Jeszcze raz! Opole, jesteście razem z nami? Tak jest! Więc nie pytaj mnie o nią, ziom! Dziękujemy bardzo. Oj, ciężko czasami sobie zdać sprawę, że czas jest takim terrorystą, że za szybko wszystkim kieruje. Może minąć 26 lat i człowiek się orientuje, że 26 lat temu popełnił płytę, która całkiem nieźle wytrzymała swój czas. Więc skoro już Józio postanowił się wybrać do Opola, to zróbcie has dla Jutuzę! No to zagrajmy coś gramatykowego, co, grubciu?
1: Ale nie widzę waszych rąk w górze. Opole! Jedziecie z nami.
0: Wszyscy znają. Jedziemy to. A!
1: Jeszcze wszyscy, Opole!
0: No to juice.

0: błądzę. Pamiętaj, że tylko środkiem do celu są pieniądze. Dziękujemy Opole.
1: Dobrego wieczoru.
0: Trzymajcie się, hej.

0: OG, come, come.
1: Thank you.

0: poof, poof, poof.
1: Yeah.
0: Witamy serdecznie! Tak.

0: P myślnik H O P wszyscy.
1: Najwyższy czas.
2: Właśnie, tak, jedna miłość.
3: Panie i panowie, przed wami z ziemi obiecanej polskiego rapu OSTR.

0: wschodu na zachód.
1: Zaprosiłem dzisiaj takiego specjalnego gościa. Uwielbiam tą osobę. Jest dla mnie jak starsza siostra. Zróbcie wielki hałas dla Kasi Nosowskiej. Ja nawet telefonu zapomniałem odłożyć przed granią, no.

0: çıkıyor.
1: Tut furka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: poranka. To słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: czwórka. To słychać. To słychać.
1: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A

powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: teraz tańczę, bass.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
2: Gramy
3: w Czwórce.

Polećmy razem w podróż bez pilota. Odłączmy podtrzymywanie przy sztucznym życiu. Nie dosięgnie nas zagłada, kultura masowa. Nie damy z siebie robić byle widzów. Myślę, że magiczne pudło tylko w jakiś sposób zastąpiło pradawne ognisko, przy którym siadaliśmy blisko.

0: the season, I groove with these hundas.
1: A la verga. Se va a todo si sabe cómo rapear. Chihuahua.
2: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory? Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie.

Dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

łamiechy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle

0: liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co samary z Witkasa tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Barę ja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

0: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.